0: się taki ważny rozdział historii Kościoła, jakim są zakony, zgromadzenia przeróżne zakonne. Iluż tu już przedstawicieli rozlicznych zakonów u nas było. Pora zmierzyć się z kolejnym zakonem, jeśli można tak rzec, czyli z Instytutem Szenstadzkim. Moim i Państwa gościem jest przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia i to przedstawiciel nie byle jaki, pozwolę sobie powiedzieć. Ojciec Arkadiusz Sosna, prowincjał Ojców Szenstadzkich. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: No i już na samym początku musimy się trochę tutaj pomęczyć przy nazewnictwie, bo jak mówimy instytut, przynajmniej ja przez wiele, wiele lat miałem takie skojarzenia, no to mam przed oczami wielki budynek, jakieś laboratorium, nie wiem, Instytut Fizyki Jądrowej, Instytut Chemii Organicznej, no od biedy nawet Instytut Badań nad Kulturą. Prawda? Co wspólnego mają instytuty naukowe z taką właśnie instytucją?
1: Nic nie mają wspólnego.
0: Nic zupełnie?
1: Kompletnie. To jest tak, jak jest się na przykład na bilanach naszych warszawskich i czyta Zakład Psychologii, Zakład Pedagogiki. Jakie zakłady? A tam akurat części Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? Ale wróćmy do tego. Instytut. Kamilianie są ostatnim zakonem w historii Kościoła katolickiego, który został założony jako zgromadzenie, jako zakon.
0: Kamilianie to jest XVI wiek?
1: Tak, to Kamil de Lely. I późniejsze, to już były właśnie albo stowarzyszenia, albo jeszcze najmłodsze instytuty. Także najnowsza forma życia tego właśnie wspólnotowego, religijnego, to instytuty życia konsekrowanego.
0: Czyli jeżeli spotykamy się, bo Instytut Szenstadzki nie jest jedynym instytutem, a pod tą nazwą jest po prostu zgromadzenie zakonne. Jeżeli spotykamy się z taką właśnie nazwą, instytut i tam pada jakieś rozwinięcie tej nazwy, to wiemy, że jest to stosunkowo młoda forma funkcjonowania wspólnotowego w naszym kościele.
1: Tak jest.
0: Ale tutaj ojciec mnie trochę zafrapował, mówiąc o tym, że kamilianie byli ostatnim prawdziwym zakonem, jeśli można tak powiedzieć, a potem już są tylko stowarzyszenia i ta najmłodsza forma, czyli właśnie instytuty. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego się nie zakłada nowych zakonów? Z czym to się wiąże w Kościele?
1: To już musielibyśmy trochę wrócić może do historii Kościoła i do kodeksu prawa kanonicznego, który reguluje akurat te kwestie, tak? Jak wejdziemy do całej historii Kościoła, no to były zakony zakładane na prawach właśnie albo dominikańskich, albo franciszkańskich, albo wedle reguły augustiańskiej, prawda? Także, że to byli na przykład później cystersi, czy benedyktyni, czy oblaci, czy inne zgromadzenia, to one zawsze odwoływały się do konkretnej reguły, która de facto nawet nie była ich korzeniem. Tylko potrzeba pewne prawo uregulować, pewne życie jakoś tam, można je sformalizować, ale tak uporządkować, żeby właśnie miało te podstawy później też prawne, ale też ewangeliczne. Tak troszkę przejdźmy do tej najnowszej historii. Jest takie piękne stowarzyszenie, akurat jeden z członków tego stowarzyszenia jest naszym biskupem warszawsko-praskim, paleoten ksiądz arcybiskup Henryk Hozer.
0: I to jest stowarzyszenie?
1: Jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, prawda?
0: Czyli nie jest to ściśle mówiąc zakon.
1: Nie możemy mówić o zakonie.
0: Chociaż właśnie często potocznie mówi się zakon, zakonnik, zakonnik palotyn, czy i tu wymieniamy różne inne nazwy.
1: Żyje we wspólnocie, to zakonnik, tak? A tak to ksiądz świecki albo ksiądz decyzjalny, nie? Także nie do końca.
0: A to jest stowarzyszenie księży, czyli inna troszeczkę formuła.
1: Tak.
0: Trochę mnie to smuci. Co ojciec tutaj mówi, dlatego że już no nie będą nowe zakony powstawać i przypomina mi się historia z wieku XII, z mojej ulubionej epoki, czyli średniowiecza, gdzie no te zakony powstawały i w pewnym momencie ojcowie kościoła, papież, kardynałowie stwierdzili, że tych zakonów jest już za dużo, a byłyby ich zdecydowanie mniej niż teraz. No były właśnie różne zgromadzenia oparte na regule świętego Benedykta, były zakony rycerskie, już wtedy templariusze, byli w szpitalnicy i w pewnym momencie właśnie Sobór stwierdził, że już za dużo jest zakonów. Już, to był bodajże trzeci Sobór Laterański, już nie robimy więcej zakonów, wystarczy. I chwilę później powstały właśnie zgromadzenia franciszkańskie, dominikańskie. Była kolejna eksplozja, czyli może jeszcze nie

Jest tak, że już nigdy żaden nowy zakon nie powstanie, jakaś nowa reguła. Tutaj przypomina mi się też inna historia. Ktoś mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że w kościołach protestanckich, jak ktoś poruszony jakimś przeżyciem religijnym albo odczytujący na nowo Pismo Święte chce stworzyć coś nowego, to tworzy nowy kościół. I dlatego w samej Kalifornii jest około 30 tysięcy różnych kościołów, większych i mniejszych, protestanckich. A w kościele katolickim, jak ktoś na nowo przeżywa wiarę, to tworzy nowy zakon. Chociaż tak jak tutaj ojciec powiedział, to nie zawsze jest zakon w ścisłym rozumieniu tego słowa. Wróćmy do ojców chrzęsztackich.

Kalifornii jest około 30 tysięcy różnych kościołów, większych i mniejszych protestanckich. A w kościele katolickim, jak ktoś na nowo przeżywa wiarę, to tworzy nowy zakon. Chociaż tak jak tutaj ojciec powiedział, to nie zawsze jest zakon w ścisłym rozumieniu tego słowa. Wróćmy do ojców chrzęsztackich.

0: Sznsztacki. Od czego pochodzi?
1: Pochodzi od nazwy miejscowości Sznsztat, która leży w Niemczech. Tak jeszcze trochę abstrahując od tej nazwy trudnej, to trzeba po prostu troszkę się obyć, uswoić. Pamiętam lata seminarium, studiów. Jesteście jak Sznsztaki, Sznsztaccy, zanim, a już po roku, po dwóch spokojnie Sznsztaccy to nasi, tak? Pobyło się razem, postudiowało, pogadało nie jeden raz i dlatego tak poszło. Ale wracam do nazwy. Sznsztat bierze swoją nazwę od tej miejscowości, tak jak inne ruchy. Jest ruch z TZ od TZ, tak?
0: Tak.
1: Czy od inne jeszcze ruchy od, na przykład od założycieli, ruch franciszkański, dominikański, jeszcze inny. Do Sznsztat wracamy. Tam, gdzie Mozela wpada do Renu, jest taka miejscowość Koblencja i w górę rzeki jest przepiękna miejscowość Walendar, malutka, maleńka, i dzielnicą tego Walendar jest Sznsztat. I od tego właśnie miejsca, bardzo konkretnego, tam zlokalizowanego, bierze nazwę ruch sznsztacki, rodzina sznsztacka, ojcowie sznsztaccy, czy też nasz, jak mówię, Instytut Ojców Sznsztackich.
0: Jaka to jest część Niemiec? Taka bardziej chyba na południu, prawda?
1: To jest tak raczej centralne Niemcy, nad Renia Palatynat. Mhm. Tak po trasie między Frankfurtem a Kolonią.
0: Pytając o położenie geograficzne Sznsztat, miałem na myśli także lokalizację, zakotwiczenie religijne. Bo jak wiemy, Niemcy to nie jest monolit religijny i nigdy od XVI wieku przynajmniej takim monolitem religijnym nie były. Tam dwa główne obszary geograficzne pokrywają się z głównymi obszarami religijnymi, a przynajmniej było tak kiedyś, bo w tej chwili mocno zaświadczały Niemcy, ale były południowe Niemcy katolickie i północne, głównie luterańskie. No i jak ten obszar Sznsztatu, gdzie się mieści?
1: Powiedziałbym tak troszkę w pośrodku, bo to musimy do korzeni jeszcze wrócić, do samego Sznsztat. To już tak, ci co troszkę ze słuchaczy w niemieckim mocni są, łatwo przetłumaczyć. Sznsztat to znaczy piękne miejsce. Eine schöne Stadt, piękne miejsce. Wracamy do tej ulubionej twojej epoki średniowiecza, kiedy na terenie między Trewirem a właśnie Koblencją wzdłuż Mozeli było bardzo wiele klasztorów. I był taki jeden klasztor, w którym nawet mniszki i mnisi razem żyli. W jednym klasztorze. Mało miejsca i w jakimś tam czasie, dokładnie 1195 rok, dekretem biskupa z Trewiru, mniszki przeprowadziły się na drugą stronę Renu, bo dostały to miejsce. Tam jest piękne miejsce, idźcie tam, to jest to Sznsztat. Pobudowały klasztor, który zaczął tętnić życiem. Do czasu przychodzi wojna 30-letnia, totalna ruina tego miejsca. Zostały tylko dwie wieże, część właśnie takiej kaplicy cmentarnej, do której może za moment przejdziemy, i zabudowania poklasztorne. Przychodzi koniec XIX wieku, kiedy rodzą się księża właśnie Palotyni, Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego Palotynów, i potrzebują kształcić młodych na misję głównie do Afryki. Rwanda, Kamerun, to były te główne kraje. No i zakupili właśnie ten teren, także to średniowieczny Sznsztat tak jakby na nowo odzyskało swój wigor, duszę, i było tym ośrodkiem krzewienia i wiary katolickiej, ale też konkretnie przygotowania tych młodych kapłanów do pracy na misjach.
0: I tutaj pada nazwa księży Palotynów. Jakie są związki wzajemne poza samym miejscem, tak? Bo z tego, co zrozumiałem, Stowarzyszenie Palotyńskie zakupiło Sznsztat. Jakie są związki między Palotynami a Instytutem Sznsztackim?
1: Długa historia, zapewne na jedną jeszcze może audycję, ale pokrótce, bardzo, bardzo takie trwałe, na niektórych etapach tej historii może i trudne, bowiem Sznsztat właśnie zrodziło się od księży Palotynów i potem oddzieliło się od całego dzieła księży Palotynów, ale są bardzo konkretne. Czyli tak, wracamy do tego, kiedy pod koniec XIX wieku Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego kupuje ten teren, tam jest niższe seminarium. Niższe seminarium to bardzo konkretne młode osoby, które przyjeżdżają z tamtych terenów Rzeszy, 1000 kilometrów, może więcej, mając 12, 13, 14 lat, trzeba sobie to wyobrazić, i kształcą się, przygotowują.
0: To jest taka jakby szkoła średnia.
1: Tak, u nas kiedyś były te niższe seminaria, dalej jeszcze są, które przygotowują do matury, po to, żeby później dalej wstąpić do wyższego seminarium i już przygotować się do kapłaństwa. I na etapie tamtego właśnie formowania tych młodych ludzi potrzebni są jak zwykle wychowawcy i jest ksiądz Kentenich, Palotyn, który marzeniem jego było wyjechać na misję, ale stan zdrowia nie pozwalał, zostaje mianowany tam właśnie na początek nauczycielem języka łacińskiego i niemieckiego, a po krótkim czasie zostaje ich opiekunem duchowym. I od tego zaczyna

0: zaczęło się właśnie tworzenie
1: Rzymu. Przypomnijmy, który to jest rok?
0: To jest rok 1910, kiedy przyjmuje święcenia kapłańskie, a już dwa lata później jest ojcem duchownym dla tych młodych kleryków, można powiedzieć, palutyńskich.
1: Ale to cały czas jest jeszcze Stowarzyszenie Palutyńskie,
0: cały
1: prawda?
0: Czas Stowarzyszenie Księży Palutynów, Palutyńskie, Stowarzyszenie Apostolskie i przygotowanie tych młodych właśnie do święceń kapłańskich i późniejszej pracy, głównie na misjach.
1: No właśnie, to jest taki moment, żeby przywołać trochę tą historię samych Palutynów. Myśmy wprawdzie kilka miesięcy temu gościli tutaj przedstawiciela Stowarzyszenia Palutyńskiego, ale myślę, że i dla słuchaczy, i dla nas tych kilka słów przypomnienia przyda się, że ideą pierwotną Palutynów nie było tworzenie, no właśnie, nowego zakonu, jakieś grube mury, klasztor, medytacja, tylko misja, niesienie Słowa Bożego w różne miejsca. I dokładnie to, z tego co ojciec tutaj mówi, leżało też u początków Szenstadt.
0: Tak.
1: Misja.
0: Misja i to, co wracamy do korzeni palutyńskich, to były przede wszystkim bardzo mocne diakonie. To była grupa ludzi przygotowanych, żeby służyć w konkretnych miejscach.
1: Co to znaczy mocne diakonie? Bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi.
0: Są różne kierunki też pasterstwa, na czym powiedział, zaangażowania. Pewne projekty apostolskie, tak? Przygotowujemy tych, którzy się przygotowują się albo formują po to, żeby opiekować się chorymi, żeby pochylić się nad ludźmi bezdomnymi, żeby pochylić się nad tymi, którzy pracy nie mają, żeby się pochylić nad rodzinami.
1: Specjalizacja.
0: Tak, ta specjalizacja.
1: Mówiąc takim współczesnym językiem.
0: Właśnie. I to właśnie leżało cały czas fundamentem księży Palutynów. I to przejął właśnie na założyciel, tak? Tylko on zajmował się tymi, którzy mieli być do tej pracy, do tych zadań, do tych funkcji, później dopiero przygotowani i posłani z misją. Święcenia jest misja, jest konkretna praca, prawda? I ciekawe takie doświadczenie tego naszego założyciela, bo on tak, sam pochodził z rodziny, która była, znaczy był właśnie wychowany bez ojca. Na tamte czasy, żeby być księdzem katolickim, w ogóle księdzem, to nie mógł być księdzem, nie mógł wstąpić do seminarium, bo był wychowany bez ojca, nie miał tego ojca.
1: Pozwolę sobie na pytanie, może cokolwiek niedyskretne, tak. Czy ojciec był nieznany po prostu? Czy to było tego rodzaju problem?
0: Znaczy, to był problem może inny. Ojciec był znany, tylko że ojciec nie chciał się ożenić z matką.
1: Rozumiem, rozumiem. No, już rozumiem. Czyli to była przeszkoda dla kariery kapłańskiej.
0: Oczywiście, do tej drogi kapłańskiej. I gdyby nie księża Palutyni, to nigdy by nie został księdzem na tamte czasy. Ale dobry spowiednik właśnie w kolonii matki naszego założyciela sprawił, że wskazał księża Palutyni, może akurat tam, także poszedł, prawda? To było mocne oświadczenie, dlatego o tym mówię, bo tak, sama matka, kiedy urodziła właśnie Kętenicha, po jakimś czasie, i to bardzo krótkim, była zmuszona oddać go do sierocińca. I pierwszą rzecz, którą zrobiła w sierocińcu, to ofiarowała go Matce Bożej. Przepiękna scena, bardzo nieopisywana tu i tam, przychodzi do kaplicy i ofiaruje to, co ma najcenniejsze, a to był akurat złoty medalik jeszcze, chyba z pierwszej komunii właśnie tej mamy, ofiaruje go Matce Bożej w takich słowach: ja już nie mogę go dalej wychowywać, weź, wychowuj go. Przeskakuje troszkę historię. Jezus święcony jest właśnie w tamtych czasach i teraz mówimy o roku 1912, a Szenstadt powstał, bo akurat na stulecie, w 1914. To pierwsza wojna światowa. Wybuch pierwszej wojny światowej, tak? Czyli znowu brak tego poczucia bezpieczeństwa, sytuacja bardzo trudna, bo zamiast się uczyć, wracają dokąd? Do Szenstadt po to, żeby się dalej uczyć, a otrzymują karty mobilizacyjne. Było trudno. I w tym samym czasie pojawia się bardzo ciekawy artykuł w prasie, który mówi, że jest takie miejsce jak Pompeje pod Neapolem, Via di Pompei, jest taki adwokat Bartolo di Longo, świecki człowiek, który zakłada takie właśnie też sierocińce dla dzieci albo zupełnych sierot, albo osierocony przez to, że ojciec jest gdzieś tam w obozie, albo jest jeńcem wojennym i potrzeba co stworzyć? Dom plus miejsce, w którym to dziecko poczuje się, że jest trochę w domu. I takim miejscem była Bazylika Świętego Różańca. Ten ojciec założyciel nasz, ojciec Kętenich, czyta sobie ten artykuł i mówi: moment, jeżeli jemu się udało, świecki człowiek, adwokat, to czemu nam się może nie udać? I to była taka idea troszkę z tego artykułu. Przychodzi do tej swojej grupy, tych młodych chłopców, mówi: jest taka idea, taka myśl. Ona nie może być moja, ale może być nasza. Jeżeli tylko chcecie, jeżeli byście zaakceptowali, to moglibyśmy też z takiej

0: takiej małej kaplicy tu właśnie w tym Szensztat stworzyć to nasze centrum duchowości, formacji, zadomowienia i tak dalej. I takie właśnie były te. A jeszcze przypomniał sobie, przecież sam został ofiarowany Matce Bożej, prawda? I tutaj ta podobna sytuacja, okazuje się, różaniec dominikański zawieszony u Matki Bożej tam właśnie w tym sierocińcu i potem ofiarowany jeszcze ten łańcuszek, złoty łańcuszek i krzyżyk jego mamy, plus to połączył, no i to stało się takim przyczynkiem powstania tego Szensztatu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.

0: łańcuszek, złoty łańcuszek i krzyżyk jego mamy, plus to połączył, no i to stało się takim przyczynkiem powstania tego Szenstatu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.

0: A z tym cały czas jeszcze Szenstadt istnieje jako struktura, komórka należąca do Stowarzyszenia Palotyńskiego. I tutaj nałożyły się, tak jak ojciec przed przerwą mówił, chyba takie doświadczenia własne, osobiste założyciela. Przypomnijmy jego imię i nazwisko. To jest ksiądz...
1: Józef Kętenich.
0: Kętenich, który no, był półsierotą w gruncie rzeczy. Taką przynajmniej społecznie. No, miał biologicznie ojca, matkę, ale społecznie był półsierotą. Czyli no, dzieciństwo nie było jego jakieś lukrowane, różowe. Czyli własne doświadczenia sieroce plus to, o czym się dowiedział, o pewnej inicjatywie, ciekawej, dobrej inicjatywie we Włoszech, żeby właśnie tworzyć no, takie bezpieczne miejsce, tak, dla tych, których również w podobny sposób życie nie rozpieszcza, czyli dla tych, którzy tracą rodziców, czy część tych rodziców. Ale to jest dalej wszystko jeszcze część Stowarzyszenia Palotyńskiego. Jak to się dzieje, że potem drogi Szenstadt i Palotynów się rozchodzą?
1: Okej. Okay. To idziemy jeszcze trochę do 18 października 14 roku, bo to taka centralna data, a potem przejdziemy do tych dróg, które się rozeszły, po to, żeby znowu się razem zejść, tak jak to meandry rzeki, coś tam usuną, zabiorą, po to, żeby wydobyć całe piękno rzeki, prawda? Okej, okay, 14 rok. Cały czas biję się z myślą, co ja tym młodym chłopakom teraz mogę zaoferować. Była radość, będę księdzem, już niedługo, wybucha wojna, dostaję bilet i idę do wojska. I nie ma gadania. No więc u swoich przełożonych palotyńskich wyprosił, czy takie miejsce, kaplica totalnie opuszczona, ona kiedyś była kaplicą cmentarną u tych sióstr augustianek, później była zwykłą narzędziowną, czy ona mogłaby być w ich posiadaniu, czy mogliby uzyskać tę kaplicę po to, żeby nowo odnowić, odświeżyć i tak dalej i tam się spotykać. Dostaje taką zgodę i zaczynają się pierwsze spotkania. Ci młodzi chłopcy poczuli, że ktoś nimi się interesuje.
0: Więc... Właśnie takie półsieroty społeczne, prawda? Tak, takie osoby tak, trochę zagubione.
1: Troszkę zagubione, chociaż nie do końca wszystkie, bo to przecież byli ci klerycy w tego niższego seminarium, prawda? Tak. Ale naraz jest ktoś, kto oferuje swój czas, co się poświęca i tłumaczy, co formuje, prawda? Który formuje ich wszystkich. I w tym małym właśnie sanktuarium, to później nazywam sanktuarium w tej kaplicy, zaprasza wszystkich 18 października na taki wykład. I też ciekawa rzecz, jak pan mu kieruje, albo jak powołuje do życia pewne rzeczy, mieli wrócić we wrześniu, a ja mówię o 18 października. Nie mogli z różnych powodów i ta konferencja, która została wygłoszona 18 października, my to nazywamy założenie Szenstadtu, została wygłoszona z różnych powodów później i też widać, jak na przykład w rękopisach tego całego aktu założycielskiego, jak pewne rzeczy kreślił, korygował i zaznaczał i tak dalej. I tam nakreślił pewien ten duchowy program, tak? Ta moja umiłowana idea. Jeżeli chcemy, my, nie ja, to Matka Boża może też tu rozbić tron, może też tu zamieszkać i też z tego miejsca rozdzielać łaski. Porównanie z tamtym adwokatem Bartolo di Longo, świecki człowiek, żaden ksiądz, żaden zakonnik, normalny, zwykły, ale przyjęty, że to jest magia tego miejsca, weźmy słowo magia na bok, sakrum tego miejsca i z tym możemy coś zrobić konkretnego, jeżeli tylko chcemy, prawda? Ta idea zostaje podjęta i tak tworzymy troszkę historię i idziemy dalej. Dochodzimy do lat 20., 30., zwłaszcza 30., kiedy Szenstadt staje się bardzo ważnym ośrodkiem, dalej cały czas w ręku księży Palotynów, rekolekcyjnym. To były tysiące księży diecezjalnych, które zjeżdżały do Szenstadt.

0: I założyciel Kętenich, ksiądz Kętenich, Józef Kętenich, jest tym, który wszystkich właśnie tam jakoś jednoczy, scala wokół tego sanktuarium, wokół domu rekolekcyjnego i naraz ta mała kolebka ze średniowiecza, tej małej kaplicy, staje się bardzo poważnym centrum duchowym. Dochodzimy do ciekawego doświadczenia, to już jest rok dokładnie 42.
1: Wojna.
0: Wojna, tak. Kiedy, troszkę wcześniej, bo w 1933, wyjechały siostry na misję. Już szynsztackie założone, siostry szynsztackie przez księdza Kętenicha. I są na misjach w Afryce Południowej, ale też i w Urugwaju. I te piszą z tego Urugwaju, jesteśmy daleko od Niemiec, od tego naszego szęszta i tak dalej. Czy mogłybyśmy tu taką samą kapliczkę wbudować, zrobić, tak swojsko by się zrobiło, nie czułybyśmy się obce. Czyta list i wyraża zgodę, tak, to wybudujcie sobie. I tak pojawia się, czy powstaje pierwsze sanktuarium, my go teraz nazywamy sanktuarium filialne. Identyczne, jak chodzi o wymiar, jak chodzi o ołtarz w środku, jak chodzi o obraz i tak dalej. I tak tworzy się sieć tych sanktuariów, prawda? Założyciel sam, bo oczywiście był niewygodny dla faszystów, zostaje przewieziony do obozu, znaczy uwięziony na początku w gestapo w Koblencji, a potem przebywał w obozie w Dachau.
1: To jest w ogóle, warto zaznaczyć, Dachau to jest takie miejsce, no, męczeństwa bardzo wielu duchownych z całej Europy. Tam i polscy księża trafiali, takie miejsce, gdzie no, ewidentnie narodowy socjalizm się rozprawiał z chrześcijaństwem.
0: Tak, no i właśnie to była też taka próba. Dla niego mógł, my to teraz o tym mówimy, prawda, były takie możliwości, bo został posądzony przez gestapo, że działa wbrew ogólnie dobru pojętemu dla narodu niemieckiego i tak dalej, że te jego nauki no, jątrzą, ale gdyby na przykład podpisał, i to była konkretna propozycja, podpisz, że potrzebujesz lekarza, który mógłby wystawić odpowiednią opinię, może by się od tego obozu mógł jakoś tak oswobodzić albo wyratować, prawda? On jednak rozważa i myśli, jeżeli rzeczywiście to, co robimy tam w Szynsztat, jest sprawą Bożą, to jestem gotów swoje życie poświęcić, żeby to rzeczywiście było Bożym dziełem. No i tak decyduje się dokładnie 20 stycznia 1942 roku na to, żeby pójść do Dachau, przeżył Dachau, wraca do Szynsztat. Dalej w ciągu, wszystko jest w kręgu księży Palotynów. I dochodzimy do tego rozdziału, to jest rok dokładnie 64, kiedy z różnych powodów zadecydowano, że jednak Szynsztat oddziela się od księży Palotynów. Był to bolesny moment na tamte czasy, bowiem gro księży Palotynów, która decydowała się wejść do stowarzyszenia, wchodziło do stowarzyszenia księży Palotynów ze względu na księdza Kętenicha i to, co zrobił Szynsztat. I byli szczęśliwi. I teraz przychodzi moment, albo zostajesz dalej u tych księży Palotynów i robimy to, co robimy, lub też wychodzimy i zakładamy tą wspólnotę nową Ojców Szynsztackich, tylko dlatego, żeby była wspólnota, która inspiruje to dzieło szynsztackie. No i nastąpił podział, jak powiedziałem na początku, trochę taki bolesny, bo to na przykład pewne prowincje w całości przeszły, tak jak prowincja Czyliska do Ojców Szynsztackich, a w pewnych miejscach tylko niektóre. U nas w Polsce akurat nie doszło do żadnego podziału. Wszyscy, którzy byli związani z Szynsztatem, pozostali dalej księży Palotynów i nie było to aż tak bolesne albo tak drażliwe, jak oddzielenie się Szynsztatu od samego od dzieła księży Palotynów. Także od 14 do 64 roku, 50 dobrych lat, wszystko dzieje się.
1: To są cały czas księża Palotyni.
0: Palotyni, tak.
1: Drogi się rozchodzą, tak jak powiedzieliśmy. Trochę było bólu w tym wszystkim. Wspomniał ojciec o Szynsztacie w Polsce. Kiedy pojawiają się w Polsce pierwsze dzieła ewidentnie związane z Szynsztat?
0: No wracamy znowu do czasu przedwojny. Jest tak, konkretnie pierwsze dwie siostry z polskich rodzin mieszkające właśnie tam w Niemczech wstępują do zgromadzenia sióstr i zostają bezpośrednio po wojnie posłany w roku 1946 przez założyciela do Polski. Pojedźcie, zobaczcie, może da rady coś tam zrobić, może wspólnotę założyć i tak dalej, tak? One przyjeżdżają do Polski koleją, parę dni trwała taka podróż, miały rozeznać teren, a się okazuje, że nie mogą wrócić. Gdzie wylądowały? U księży Palotynów. To były Ząbkowice Śląskie, później Poznań, później Warszawa również. Także historia Szynsztatu w Polsce zawsze wiąże się z historią księży Palotynów, czy Stowarzyszenia Księży Palotynów w Polsce. Zawsze się, nigdy nie krzyżowały się po to, żeby się rozejść, tylko zawsze się łączyły i jednoczyły. Także od tego 1946 roku były pierwsze. W samym obozie, w Dachau, nasz założyciel miał kontakt z polskimi księżmi. To było też takie nowe odkrycie. Między innymi z

0: kardynałem elektem Ignacym Jerzym z koszalińsko-kobrzeskiej diecezji, z takim księdzem Burianem, później różnymi prałatami z południa Polski też. I oni otwierali też zupełnie inne spojrzenie na Kościół Polski i polską rzeczywistość dla ojca Kentenicha, tego naszego założyciela dzieła szenstadzkiego. I tak się to tworzyło.
1: Tutaj chyba warto, żebyśmy sobie po raz kolejny uwypuklili to, że to były lata II wojny światowej. Polacy i Niemcy, no to nie byli kochający się bracia, prawda? To był trudno bardzo często, szczególnie młodszym słuchaczom, wyobrazić sobie, jak straszliwa przepaść była między tymi dwoma narodami wykopana. No ja jeszcze pamiętam opowieści mojego dziadka, mojej babci, mojego taty, który miał 4 lata, jak z palącej się Warszawy w 1944 roku z babcią uciekali z powstania. No straszne rany były w naszym narodzie, jak straszliwie poranione były oba narody, bo w gruncie rzeczy no, narodowy socjalizm Niemców straszliwie poharatał. No i teraz z Niemiec, z tych no, niezbyt lubianych Niemiec, przyjeżdżają jakieś siostry, jacyś księża, którzy chcą tutaj coś tworzyć, jakieś dzieło religijne, kiedy tu jeszcze niedawno obozy koncentracyjne pracowały 24 godziny na dobę przez tych samych Niemców robionych. No właśnie, jaka była recepcja tej idei szenstadzkiej tu w Polsce po II wojnie światowej? Czy te wspomnienia drugowojenne nie były jakimś hamulcem, balastem? Niemieccy księża próbują nas tutaj uczyć Ewangelii i miłosierdzia?
0: Zapewne tak, tylko jeszcze musimy dwie rzeczy stwierdzić. Pierwsze, skąd jesteście? Z Niemiec? Poza historią, tą II wojnę światową, to jeszcze i Maryjni jesteście? Z Niemiec Maryjni?
1: No właśnie, przy tam same lutry są.
0: No właśnie, prawda? Także to były takie dwie. A teraz do tego wróćmy. Siostry mogły spokojnie pracować w Ząbkowicach. To wtedy były części niemieckie jeszcze przed wojną, prawda? Dlatego, bo były z Palotynami. A Palotyni prowadzili parafię, prowadzili urząd duszpasterstwa i nikt nie kojarzył pracy palotyńskiej z, nie wiem, z duchowością niemiecką, z niemieckim takim czy owakim jakimś tam akcentem albo czymkolwiek, prawda? Czy posmakiem. I to był ten ratunek. Teraz tak, jak one przyjechały do Polski, już po wojnie, nowe granice i tak dalej, to co rozpoczęły, to była mądrość akurat tych pierwszych, nie chcę mówić przełożonych, ale tych pierwszych sióstr, które tam akurat stawiały te pierwsze kroki, wszystko zawsze łączyły z parafią. I to jest chyba też cała taka mądrość życiowa. Cokolwiek by się nie robiło, to była parafia, to była katecheza, to była zakrystia, to była konkretna pomoc, formowanie, sodalicja mariańska, prawda? Także nie było to, teraz przyjeżdżają, wysiadam z pociągu, to my z Niemiec, z nową duchowością, jeszcze z jakimś takim. Tego nie było.
1: No i pora się chwilę zastanowić nad tym, czym zajmują się, bo cały czas mówimy, ojcowie szenstadzcy tworzą sanktuaria w różnych miejscach, ale jakbyśmy tak chcieli człowiekowi zupełnie z zewnątrz powiedzieć, no dobra, ale czym Instytut Szenstadzki w ciągu tych już 100 lat będzie swojego istnienia, a kilkudziesięciu lat takiego samodzielnego istnienia, czym się tak naprawdę zajmuje? No bo wiemy, bonifratrzy robią zioła, benedyktyni przepisują książki, no przynajmniej 1000 lat temu to robili, tak? Każdy zakon ma jakąś tam swoją specjalizację, a co robią ojcowie szenstadzcy?
0: Ojcowie szenstadzcy zostali powołani do tego całego dzieła szenstadzkiego, czyli tej dużej rodziny szenstadzkiej, ruchu odnowy, tak? Jeżeli mówię o ruchu odnowy, co było zalążkiem albo u podstaw leżało założyciela, to była ta idea, żeby właśnie wychowywać, my to nazywamy tak szumnie, ale chyba nie tylko szumnie, wychowaniem nowego człowieka w nowej społeczności. Tak? W nowym społeczeństwie. To może każdy ruch powiedzieć, to samo robi. My robimy to według klucza przede wszystkim maryjnego. Bardzo mocno wierzymy w opatrzność Bożą, to praktyczną. Nic nie dzieje się, bo akurat i tak dalej, tylko za wszystkim.
1: Wpadnę w chwilę w słowo. Co to jest opatrzność Boża praktyczna? Bo to mnie zastanowiło.
0: Powiążmy to z tym, co mówiłem trochę wcześniej o tych obrazach, tak? Ten sierota akurat zostaje ofiarowany Matce Bożej, obraz różańca, czy Matki Bożej Różańcowej, po jakimś tam czasie pracuje z tymi, którzy też są sierotami i co widzi, że gdzie indziej podobna sytuacja, też ten obraz, jeszcze czyta w gazecie, to nie było zlecenie, przełożony przychodzi, słuchaj Józef, wiesz, jesteś dobrym pedagogiem, znakomicie zapowiadającym się księdzem, a więc podołasz sobie, tylko on szuka, wydobywa pewne znaki, tak, wiąże to. Aha, i za tym może stać Boża idea, może Boży plan. Także to bym w ten sposób tak trochę, może spłycam, ale tak bym to widział, jak mowa o tej Bożej opatrzności i praktycznym wykorzystaniu jej w życiu na co dzień.
1: To jest ten poziom taki ogólny. Tworzymy nową wartość duchową. A jak to przełożyć na praktykę? Jakby człowiek zupełnie spoza kościoła pyta, no dobrze, ale czym wy się tak konkretnie
0: zajmujecie? W tym tyglu ma miejsce.

0: Polsce de facto każdy, tak? Są grupy specjalnie, grupy dla rodzin, tylko dla matek, dla ojców, dla młodzieży i po prostu dany stan, dana wspólnota pracuje formacyjnie nad sobą, szukając swoich ideałów również grupowych, wspólnotowych. Do tego są dni skupienia, rekolekcje, kierownictwo duchowe i to jest właśnie ta nasza praca dla tych konkretnych grup, tak? Także ktoś z nas jest powołany dla rodzin i zajmuje się rodzinami, inny pracuje z młodzieżą, jeszcze inny również łączy pracę formacyjną wśród księży, tam gdzie potrzeba.
1: Czyli z tego, co ojciec mówi, to rolą właśnie ojców chrzęszczackich jest bycie takimi kapelanami poszczególnych wspólnot wyspecjalizowanych, o ile można mówić, nie wiem, tak, tak? O specjalizacji rodzinnej, tak? Ale jakichś charakterystycznych grup ludzi, którzy pragną swoją duchowość pogłębiać, pragną wzrastać w życiu chrześcijańskim i ten ksiądz z Instytutu Chrzęszczackiego jest takim koryfeuszem tej wspólnoty. Czy to jest dobre porównanie?
0: Tak, to jest idealne porównanie. Dlatego wcześniej robili to Palutyni. Potrzebny był ekspert albo fachowiec, kompetentny, dobry, oddany też w pracy z rodzinami. Kętenik poszedł do przełożonego, otrzymał tego właśnie ojca, tak? Jak już coś tam zaiskrzyło i doszło do tego rozłączenia, no to potrzebna była ta wspólnota, żeby dalej to dzieło kontynuować.
1: Mówimy ojcowie chrzęszczaccy. Wiem, że w wielu innych zgromadzeniach wcześniejszych jest bardzo wyraźny podział na ojców i braci. Ojcowie to są ci, którzy przyjęli śluby oraz święcenia kapłańskie. I jak to właśnie wygląda od strony takiej, no, czysto formalnej w Instytucie Chrzęszczackim? Rozumiem, że ojcowie to też są po prostu księża, kapłani, którzy przyjęli święcenia, a dodatkowo jeszcze, no właśnie, składali jakieś ślubowanie, tak jak w tych poprzednich zgromadzeniach. Jak wygląda formalna przynależność do Instytutu Chrzęszczackiego?
0: Okej, poprzez fakt święceń i poprzez złożenie tak zwanego przyrzeczenia wieczystego.
1: Czyli to nie są takie śluby, jak w dawnych zakonach były.
0: Podobne. Mhm. Tylko to jest tak, że po zakończeniu tej pierwszej formacji, czyli etapu nowicjatu, u nas akurat 2 lata, zawiera się to przyrzeczenie na początek na rok, później na 2 lata, na koniec na 3 lata i potem jest to wieczyste. Wiadomo, ślubuje się czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, z tym, że na tej zasadzie partnerstwa z przełożonym, tak? Tak fajnie jeden obraz, bo obrazami żyjemy cały czas. Przy tym wieczystym ślubowaniu, kiedy ja oddaję się, powierzam Bogu, Matce Bożej, czynię to klęcząco, na klęcząco. Ale potem, kiedy ślubuję też swoje posłuszeństwo moim przełożonym, którego reprezentuje akurat przełożony generalny, czynię to stojąc. Jestem jego partnerem, jego współpartnerem w tej pracy i w tym moim posłaństwie późniejszym.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części rozmowy w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj rozmawiamy o ciekawym zgromadzeniu, którym jest Instytut Chrzęszczacki. Już żeśmy sobie tutaj przed przerwą wspomnieli słów kilka o tym, jak się do Instytutu przystępuje. Ja rozumiem, że macie oddzielne seminaria, tak, duchowne, w których się kształcą przyszli ojcowie chrzęszczaccy. A czy ksiądz, no nie wiem, zwykły diecezjalny, który w pewnym momencie poczuje chęć, chciałbym z wami wspólnie funkcjonować, może przystąpić tak jakby z zewnątrz, już po święceniach do Instytutu?
0: Znaczy i tak i nie. Może przystąpić do czego? Do naszego ruchu chrzęszczackiego i włączyć się, będąc dalej księdzem diecezjalnym, ale nie może wstąpić do naszej wspólnoty. Jest pewna też bariera wiekowa, u nas akurat przyjęta 27 lat, tak?

0: Znaczy już po święceniach do instytutu?
1: Znaczy i tak i nie. Może przystąpić do czego? Do naszego ruchu szynsztackiego i włączyć się, będąc dalej księdzem diecezjalnym, ale nie może wstąpić do naszej wspólnoty. Jest pewna też bariera wiekowa. U nas akurat przyjęta 27 lat. Tak, do tego etapu się jakoś tam zgłosi albo przystąpi, no to wtedy możemy oczywiście jakoś tam czy też przyjąć, czy rozmawiać i tak dalej. Ale dla księży diecezjalnych istnieje taka możliwość. Dalej są w diecezji, dalej pracują dla oczywiście biskupa swego miejsca, z tym, że formacja przez rekolekcje, dni skupienia, jeszcze jakieś tak życie kursowe jednoczy w ramach ruchu szynsztackiego, ale nie naszej wspólnoty ojców szynsztackich.
0: Padło tutaj już po raz któryś to stwierdzenie ruch szynsztacki. Co to jest?
1: Ruch właśnie jest, w tym ruchu to są tak, to są oczywiście instytuty, to trochę namieszane bym powiedział przez Niemca, który w swoim takim jakby po układaniu tak wszystko wyodrębnił, że może to się okazać trudne, ale jest proste. Stworzył w swoim ruchu instytuty, stworzył związki, stworzył ligę i stworzył szeroko pojęty ruch apostolski. Taki ruch pielgrzymkowy, byśmy powiedzieli, popularny pielgrzymkowy. I teraz tak, zacznijmy od dołu. Ten ruch popularny pielgrzymkowy są to ludzie, którzy wierni, z różnej maści, różnych wspólnot, różnych profesji i różnych powołań, którzy wiążą się w sposób luźny z Szynsztatem. Przyjeżdżają raz na jakiś czas na rekolekcje, biorą udział na przykład w pielgrzymce do Częstochowy, którą niedawno odbyliśmy, nawiedzają nasze sanktuaria, ale nie prowadzą żadnego jakiegoś większego życia wspólnotowego w ramach swojej wspólnoty, czy to rodzin, czy młodzieży. Potem dochodzimy do ligi. W tej lidze mamy młodzież, mamy matki, mamy ojców, mamy rodziny i ta liga jest tak zbudowana i tak stworzona i tak funkcjonuje, żeby to było na forum danej diecezji. Łączymy się przy parafiach, tam się spotykamy za zgodą i przyzwoleniem księdza proboszcza. Następna wyższa już, albo kolejny stopień, może cofam słowo wyższa, bo to może być źle pojęte, ale kolejny stopień to są związki. Te związki już są na forum narodowym danego kraju. Instytut już międzynarodowy. Także cały ten ruch szynsztacki stworzony z tych instytutów, związków i lig obejmuje wszelkie możliwe stany, od tej młodzieży po rodziny.
0: Zawsze, gdy w obrazach z historii Kościoła goszczę przedstawiciela jakiegoś zgromadzenia zakonnego, zadaję jedno z moich ulubionych pytań o strój. Dlatego, że kiedyś, wiemy, że jeszcze w średniowieczu, później w XVI, w XVII wieku, to kwestia stroju zakonnego, koloru, kształtu habita, kształtu kaptura, rodzaju przepasania, była dla tamtych ludzi szalenie ważna. Później jakby trochę mniej ważna. Jak to wygląda w przypadku ojców szynsztackich? Czy jest jakiś specjalny strój, który odróżnia księży szynsztackich, czy też normalnie, tak jak księża diecezjalni?
1: Delikatnie odróżnia, ale niespecjalnie. Nosimy normalną sutannę księdza diecezjalnego plus czarny pas. Sutanna, żeby nas bardzo łączyła też z tym właśnie posłannictwem księdza diecezjalnego, a pas po to, żeby zaznaczyć przynależność do wspólnoty.
0: Czyli jednak taki rys zakonny
1: tak,
0: pozostaje.
1: Tak, pozostaje.
0: I czym zajmują się ojcowie szynsztaccy dzisiaj i jakie są w tej chwili wyzwania?
1: Dzisiaj powiem to, co w świecie jest, żeby też później może przejść do tego konkretnie, co my w Polsce robimy. To tak, pierwsza taka bardzo ważna, istotna gałąź, na której ciągle rodzą się nowe projekty, to jest pedagogika, a więc szkoły. W wielu krajach prowadzimy swoje własne szkoły, zakładamy te szkoły od podstawówki aż po liceum i po maturę. Powstał pierwszy w świecie taki, można powiedzieć, szynsztacki instytut na Kostaryce, akurat tam się udało i tam jakoś tam długimi etapami to się tworzy i jest. Do tej pedagogicznej działki byśmy dołączyli różne

0: duszpasterstwo tostanowe i taka nowa, bardzo ciekawa gałąź, której też pochylamy się i oddajemy się w pracy, to jest taka peregrynacja Matki Bożej, tej naszej Trzykroć Przedziwnej w kopii, tak jak to u nas była peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej. Też taka mała kapliczka wędruje po właśnie rodzinach, po kręgach tych rodzin, 15 rodzin się tworzy, tajemnice różańca, odmawiają sobie ten różaniec i to jest takie najbardziej teraz, powiedział, nie chcę być atrakcyjne, ale owocne posłanie.
1: Zatrzymajmy się na chwilę, bo mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze będą wiedzieli, cóż to jest obraz Matki Bożej po Trzykroć Przedziwnej.
0: Wracamy do 14 roku, kiedy powstaje Szenstadt, rodzi się w tej małej kaplicy, ale wtedy jeszcze obrazu nie było. Też ciekawe, wracamy może do tego stwierdzenia, co to jest praktyczna wiara w opatrzność Bożą. Jest figura świętego Michała Archanioła, jest ołtarz, męca ołtarzowa, jest mała kaplica i tak się tworzy Szenstadt. Po de facto roku, niecałym, ktoś ofiarowuje obraz, który jest wierną kopią Matki Bożej Santa Maria Maggiore. Po prostu ktoś tam był, ofiarował i tak dalej. I teraz założyciel Kentenich pokazuje ten obraz właśnie tym młodym chłopcom, którzy zawarli to przymierze miłości wtedy z Matką Bożą, ten akt założycielski. I ci mówią, okej, znak czasu, Wielki Piątek, kiedy dojechał ten obraz do Szenstadt, umieszczamy go. Pierwotnie autorem tego obrazu był włoski malarz Luigi Crocio. Nazywał się Ucieczka Grzeszników, Refugium Peccatorum. Ale została nazwa mu dana właśnie Matka Boża Trzykroć Przedziwna z tego powodu, że bardzo mocno Matka Boża Trzykroć Przedziwna była czczona przez jezuitów właśnie w Ingolstadt. To jest północna Bawaria. Reformacja, ruch kontrreformacyjny to ruch mariański, maryjny. I tam właśnie rodzi się ten obraz, czy kult Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Myśmy to przejęli, tę nazwę. I od 14 roku, kiedy jest Szenstadt, też mówimy pod obrazem, dla obrazu, wedle kultu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jeszcze tylko, jeżeli mogę. Historycznie to oczywiście 1604 rok, ojciec Jakub Rem, sługa Boży, jezuita, ale w naszych współczesnych czasach za jeszcze błogosławionego, już nie pamiętam, świętego Jana Pawła II, kiedy był w naszej ojczyźnie, akurat w Licheniu, to na końcu właśnie tego przemówienia w Licheniu mówi tak: a teraz chciałbym się pomodlić jako stary pielgrzym krakowski. Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Wcielonego Słowa. Bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Teologię wyłożona jak trzeba. Bądź pozdrowiona, Trzykroć Przedziwna Pani. A więc mamy też jakiś, nie tylko dowód, ale pewne świadectwo tego kultu, który był w Polsce, a który pięknie przytoczył nam nasz błogosławiony już prawie święty Jan Paweł II.
1: Ja wiedziałem, że jednak ojcowie szenstadtcy mają jakąś swoją specyfikę duchową, chociaż kiedyś przy innej rozmowie tutaj ojciec się zarzekał, że absolutnie nie, ale wiedziałem, że coś takiego jest, no i teraz ojciec tak udowodnił, no, że szczególna atencja dla Maryi i kult maryjny. Mnie to za serce chwyta, dlatego że to była cecha charakterystyczna właściwie wszystkich zakonów rycerskich. I templariuszy, i choćby krzyżaków, których nazwa pełna, to jest przecież zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wszystkie kaplice, które templariusze budowali na całym świecie, wszystkie bez wyjątku były pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Więc no, taka szczególna atencja do Matki Bożej jest jakoś mi bliska. No i cieszę się, że tutaj ojciec jednak zdradził tą cechę charakterystyczną Instytutu Szenstadtskiego. Jak słucham ojca, ojciec mówi z takim zapałem o tym posłaniu w świat i zarazem z optymizmem. Nie zawsze jest tak, że goście moi w obrazach z historii Kościoła charakteryzują się takim optymizmem, mówiąc o nadchodzącej przyszłości. Wprawdzie tytuł naszej audycji to jest Obrazy z historii Kościoła, ale wiemy, że w gruncie rzeczy przeszłość i przyszłość są ze sobą bardzo silnie związane. Ojciec naprawdę patrzy z optymizmem w te nadchodzące lata?
0: Mogę się odwołać do dwóch takich doświadczeń. Pierwsze to jest takie, rok 40, chyba to był trzeci albo czwarty już teraz, obóz w Dachau. Nasz założyciel już tam w jakiś sposób, no, żyje, okej, tak jak można powiedzieć, żyje w tym obozie. I jest kolejny transport więźniów.

0: tym razem francuskich księży. I przychodzi stary znajomy naszego założyciela, który znał go z tych rekolekcji, które wygłaszał w Schoenstatt. Popatrzył na otoczenie i mówi do naszego założyciela: słuchaj Józef, jak myślisz, przeżyjemy to piekło? On tak patrzy na niego, mówi: wiesz, wydaje mi się, że chyba nie tak postawiłeś pytanie. No jak, ale damy radę, wytrzymasz? Mówi: nie, chyba idzie o to, co Bóg chce, abyśmy w tym czasie i w tym miejscu mogli zrobić. Jaka jest Jego wola? Próbować odczytać tę wolę Bożą, tak? A językiem naszego ordynariusza mi się bardzo podobało kiedyś takie fajne wystąpienie, kiedy mówił o tym, że tej doloryzacji życia jest aż tyle, a tu trzeba wydobyć pewne przynajmniej znamiona nadziei, jakiegoś zaufania, tego nowego otwarcia. To jedno doświadczenie, a więc nie czy przeżyjemy.
1: To co możemy dobrego zrobić?
0: Co możemy zrobić w tym stanie? A taki poeta mój ulubiony, ksiądz Jerzy Szymik, w jednej z swoich poezji pisze: to jest właśnie mój czas i nie ma innego. Skrojony na moją miarę i na mój styl. Dobrze być w takim czasie i żyć z duchem tego czasu, w jego duchu. I żyć w zgodzie z wolą Najwyższego na ten właśnie czas. Okej, okay, i drugie skojarzenie z tej świętej pamięci kardynałem Ignacym Jerzym, nominatem przed śmiercią, został ogłoszony właśnie prywatnie, że będzie, otrzymał wiadomość, że będzie ogłoszony, otrzyma bilet kardynalski, dlatego kardynał elekt, czy też nominat. Jego testament po śmierci pisze tak: to, że przeżył Dachau i wrócił, odczytuje sobie, jakby Pan Bóg dał mu jeszcze raz życie. I pisze w swoim testamencie dalej: dlatego jestem mu niewspółmiernie wdzięczny, stąd mój optymizm, humor, pogoda ducha i wiele rzeczy. Także myślę tak, gdybyśmy patrzyli na te znaki czasu, które akurat teraz świat odkrywa, które może też przez media w jakiś sposób ukierunkowuje, że to nic tylko zamykać, pieczętować i czekać.
1: Kiedy albo wręcz przeciwnie, użyć życia, póki jeszcze czas, póki się da.
0: Tak jest, oczywiście, ale nie, spokojnie, to są te czasy i...
1: Czasy zawsze są
0: przodu,
1: złe,
0: tak jest.
1: Od paru tysięcy lat. W tej części końcowej już audycji ja na ogół pytam o to, jakie książki, strony internetowe, publikacje można by polecić tym słuchaczom, którzy chcieliby rozszerzyć nieco swoją wiedzę, czy o samym Instytucie Schoenstatckim, czy o ojcu założycielu, czy o duchowości schoenstatckiej, czy o współczesnych dziełach schoenstatckich, co by ojciec polecił.
0: Najprostsze. Trzy kropeczki, znaczy jedna kropeczka po trzech W, czyli www.schoenstatt.pl. Schoenstatt po polsku pisane. I to jest nasza, no myślę, że nawet z jakimś tam takim sukcesem prowadzona strona internetowa, sukcesem z tego, że wszystkie wspólnoty są na tej właśnie stronie. Także o wspólnotach, o tych uroczystościach, o pozycjach również wydawniczych można się tam dowiedzieć i po prostu poszerzyć swój zasób, swojej wiedzy, albo też, jeżeli byłoby zainteresowanie, nawiązać kontakt i spotkać się.
1: I współpracę. Do czego zresztą Państwa również namawiam. Moim i Państwa gościem, który opowiadał nam bardzo dokładnie, bardzo fajnie o Instytucie Schoenstatckim, był nie kto inny, tylko przedstawiciel tegoż właśnie Instytutu, prowincjał Ojców Schoenstatckich, ojciec Arkadiusz Sosna, któremu serdecznie dziękuję za wizytę dzisiaj w naszym studiu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość przekazania informacji, podzielenia się.
2: Historia Kościoła.

SK Rock Warszawa.

0: Elska Rock Warszawa. Elska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, witajcie. Współczesna psychologia i neurologia wskazują jasno, że nikt nie rodzi się z góry zaprogramowany jako zły. Zamiast tego rodzimy się z biologicznymi predyspozycjami. Chodzi na przykład o poziom empatii, który mamy albo go nie mamy, tak? Które w połączeniu z doświadczeniami życiowymi, środowiskiem i też traumami decydują o tym, jak traktujemy innych źle albo dobrze. Czy jesteśmy w stanie oszukiwać, kraść, ranić, a nawet zabijać innych ludzi? Czy nawet najgorszą bestię w ciele człowieka da się w toku na przykład resocjalizacji, terapii zamienić na potulnego baranka albo chociaż kogoś, kto już nie będzie więcej krzywdził innych. A może resocjalizacja też ma swoje nieprzekraczalne granice i jest całkowicie bezsilna wobec szczególnie zdeprawowanych jednostek. I te jednostki muszą być trwale odizolowane od reszty społeczeństwa, bo są po prostu zwyczajnie niebezpieczne. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów, a moim i waszym gościem jest dziś Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie, Błażeju, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo miło, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
1: Czy resocjalizacja osób, które zeszły, że tak to ujmę, na złą drogę, Błażeju, popełniły przestępstwa, także te najcięższe, w ogóle ma sens? Czy jest skuteczna? A jeśli nie w 100%, to na ile jest w stanie przywrócić przestępcę społeczeństwu? W jakich przypadkach resocjalizacja, może tak, jest najtrudniejsza, w jakich jest wręcz syzyfową pracą dla specjalistów?
2: Te elementy, które powodują, że jest syzyfową pracą, ja bym znalazł ich kilka. Pierwszym takim elementem może być na przykład sytuacja, w której ktoś całkowicie wyrósł i ukształtował się w środowisku, które nie dało mu żadnych takich elementów, które pokazywały mu, co jest obiektywnym dobrem, a co jest obiektywnym złem. Czyli byśmy kiedyś powiedzieli, że to jest takie środowisko zdemoralizowane, w którym na przykład ilość relacji, kwestia bliskości, kwestia docenienia w zasadzie nie istniała. Czyli osoba dana funkcjonuje na pewnym poziomie relacji, bardzo elementarnym, w którym liczy się tylko i wyłącznie mój zysk. I rzeczywiście tutaj to nawet trudno powiedzieć o resocjalizacji, tylko to jest taka konieczność w ogóle pierwszej socjalizacji, bo każdy z nas przechodzi pewien etap socjalizacji i myślę, że to jest tego typu element trudny. Mhm. Na pewno trudnym elementem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład zaburzeniami też intelektualnymi, ponieważ wtedy w ogóle proces resocjalizacji z perspektywy poznawczej jest trudny, on może być trudniejszy, ale także te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi na przykład zaburzeniami psychotycznymi. Gdy mamy ciężkie na przykład psychozy i w wyniku psychozy ktoś popełnił przestępstwo, bardzo często wy jako też dziennikarze, to też zrozumiem, no informujecie nas jako społeczeństwo o tego typu sytuacjach, to jest też ważne. Ale co mnie bardzo cieszy, to taki mały trend, coraz rzetelniej, coraz lepiej to media robią, to taki mały ukłon w stronę dziennikarzy. Ale myślę, wiesz, na początek, że to są takie elementy szczególnie trudne, gdzie mamy jakieś obojętne, niezależne, może nie tyle obojętne, co niezależne od nas czynniki, które musimy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do danej osoby z procesem resocjalizacji.
1: A co ma, Błażeju, takie decydujące znaczenie w przypadku resocjalizacji? Co ma największy wpływ na jej powodzenie albo też na porażkę? Co i dlaczego? Poproszę o takie wahowe wyjaśnienie.
2: No to zależy z jakim klientem, że tak powiem, mamy do czynienia, prawda? Jeżeli, podam przykład. Mamy takie badania, przez pewien czas byłem szefem, potem członkiem Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, tak w skrócie mówiąc. I w pierwszym raporcie, który opublikowaliśmy, to był raport, który polegał na zbadaniu ponad 200 spraw. To była pewna wyciągnięta próba z ponad 2000 spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. Okazało się, że 60-70% sprawców, którzy dokonali tego typu przestępstwa,

0: to byli ludzie, którzy popełnili ten czyn pod wpływem substancji psychoaktywnej, alkoholu albo innej substancji. I tutaj na przykład w procesie resocjalizacji my pierw musimy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, dokonać bardzo konkretnej diagnozy tego, z czego wynika tak naprawdę dany czyn. Czy dany czyn wynika właśnie z tego, że ktoś moralnie tak naprawdę jest osobą, która nie ukształtowała się w jakiś sposób i on funkcjonuje na poziomie moralności, moje jest dobre, więc jest dobrze, twoje jest źle, więc dla mnie jest dobrze, prawda? Na tej zasadzie takiej elementarnej, bardzo niskiego poziomu moralności, czy też mówimy tutaj na przykład o osobie, która ma na przykład zaburzenia określonych preferencji, na przykład seksualnych, możemy mówić o osobie, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne, czyli występują jakieś objawy takie typu psychoza i w końcu możemy mówić też o osobie, która popełnia przestępstwo w związku na przykład z jakimś uzależnieniem. I te elementy my musimy zdiagnozować, żeby następnie krok po kroku wypracować pewien proces terapii i resocjalizacji, bo tutaj terapia i resocjalizacja, one w pewnym momencie będą się przenikać.
1: A jakie słyszałeś takie największe mity albo po prostu bzdury zwyczajne na temat resocjalizacji i zasadności, też skuteczności?
0: Przede wszystkim takim mitem, który się bardzo często pojawia, jest takie stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego resocjalizacji i resocjalizacja nie działa. Ja też rozumiem, że my patrzymy na resocjalizację z perspektywy takiej, że ktoś jedzie, nie wiem, do jakiegoś dużego zakładu karnego czy do aresztu, albo ogląda jakieś takie programy typu nie wiem, więzienie, typu nie wiem, ocela, prawda, tak, i tak dalej, i dochodzi do przekonania, że to jest niemożliwe. Powiem tak, to nie jest zero-jedynkowe, prawda? Ja mogę podać przykłady ludzi, którzy, że tak powiem, resocjalizacji nigdy nie uchwycili i tak naprawdę są osobami z racji na przykład socjobiologicznych czy psychobiologicznych, które nie podlegają resocjalizacji. Mhm. Bardzo w 2013-2014 roku myśmy mówili o takiej grupie ludzi bardzo mocno przy okazji tworzenia ośrodka w Gostyninie, gdzie na przykład z perspektywy bardzo poważnych zaburzeń psychicznych te osoby, pomimo ponad 20 lat procesu terapii i resocjalizacji, u nich nie doszło do realnych zmian i nadal stwarzają zagrożenie. Ale możemy też powiedzieć o osobach, które, mówiąc wprost, jak to byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, w kryminale spędzili po kilkanaście lat. Ba, ja poznałem ostatnio człowieka przy okazji pewnej uroczystości w jednym z zakładów poprawczych, który był wychowankiem tego zakładu poprawczego, uciekł z tego zakładu poprawczego, na tej ucieczce zabił człowieka, spędził 25 lat w więzieniu i on, wychodząc stamtąd, powiedział wprost: ja się zmieniam. I zmienił się totalnie. Obecnie jest studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatoliem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć. Ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie, że tej zmiany nie ma i powiedzmy wprost nie będzie.
1: No właśnie, czy na przykład więzienie demoralizuje? Czy zakład karny to taki trochę hotel dla przestępców, bo też z taką terminologią wielokrotnie się też spotykałem. Co zrobić, żeby może nie przybywało recydywistów? Masz jakieś pomysły na to?
0: Czy myślę, że nie ma jednej recepty na to, żeby nie przybywało recydywistów. To znaczy jest też tak, pamiętam jak mój profesor, promotor na studiach z resocjalizacji mówił, że recydywista to najlepszy skazany, bo przynajmniej wie, jak się zachować w zakładzie karnym, prawda?
1: Już wie.
0: Tak? Już wie, prawda? Natomiast też jest tak, że my w służbie więziennej, w ogóle w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, od tak kilku lat widzimy spektakularne zmiany. To znaczy tam rzeczywiście taka wiedza dotycząca funkcjonowania psychospołecznego w instytucji bardzo mocno została zaaplikowana. Bardzo mocno zwraca się uwagę na przykład na to, jak do celi danej umieszczać konkretne grupy osób, tak? Czyli tutaj mamy choćby relację zawodową pomiędzy wychowawcą a psychologiem, że na przykład w danej celi nie może być takiej grupy osób, nie? Nie mogą być ze sobą, ponieważ tam będzie regularny konflikt. Ostatnio do nas na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotarła prośba o to, żebyśmy przeszkolili chociażby funkcjonariuszy służby więziennej w temacie spektrum autyzmu. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, niektórzy mówią, że to jest moda na autyzm. I myślę, że to nie jest kwestia mody, tylko to jest też kwestia świadomości i rzetelności narzędzi badawczych i diagnostycznych, jakie mamy. I jak ja się uczyłem resocjalizacji, studiowałem ją, potem przez szereg lat pracowałem też w oddziałach psychiatrii sądowej, to myśmy nie mówili w ogóle o zaburzeniach neurorozwojowych jako o pewnej specyficznej grupie zaburzeń, zakłóceń, które funkcjonują u osób, które mogą być na przykład izolowane z racji popełnionych przestępstw. Dzisiaj służba więzienna mówi wprost tak, mamy, nie tylko mamy ludzi, u których rozpoznano, nie wiem, schizofrenię paranoidalną, niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też inne zaburzenia neurorozwojowe, które powodują pojawienie się szczególnych, specyficznych zachowań, więc widzimy, że ta wiedza taka socjologiczno-psychologiczna, ona weszła za mury, i ona naprawdę, że tak powiem, tam jest konkretnie realizowana.
1: Resocjalizacja.

0: jak czytam w fachowej literaturze Błażeju, jest prawem, a nie obowiązkiem skazanego. W sieci też czytam, że w krajowym systemie penitencjarnym są do wyboru takie narzędzia resocjalizacyjne jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Można korzystać także ze środków terapeutycznych, zarówno terapii grupowych, jak i indywidualnych. A co jeśli osoba osadzona w zakładzie karnym nie chce się resocjalizować? Co w takiej konkretnej sytuacji tak zwane państwo może tutaj zrobić? I kto ocenia i na jakiej podstawie, czy więzień został skutecznie zresocjalizowany?
1: No pamiętajmy, że dana osoba od zakładu karnego idzie na określony czas, tak? W przeciwieństwie na przykład, to być może do tego też dotrzemy, do działów psychiatrii sądowej, gdzie nie ustala się z góry czasu, natomiast z zakładu karnego dana osoba idzie odsiedzieć, mówiąc zupełnie kolokwialnie, wyrok, prawda? I mamy coś takiego jak pewnego rodzaju, nazwijmy to pewne gifty, tak? To znaczy, jeżeli ja wchodzę w proces resocjalizacji, czyli nie wiem, już tak zupełnie powiem tak od czapy, na przykład w niedzielę chodzę na mszę świętą, nie jestem generalnie szczególnie wierzący, ale przynajmniej będę pokazał, że tam idę do kapelana. Chodzę na jakieś zajęcia, kółka literackie. Nie wiem, biorę udział w konkretnych projektach, które są realizowane na przykład, nie wiem, z jakimiś fundacjami. To ja wychowawcy, psychologowi i generalnie oddziałowemu daję do zrozumienia, że i dyrektorowi przede wszystkim zakładu karnego, że ja wchodzę w pewien proces resocjalizacji, ja tego chcę. Czy to jest szczere, czy to jest nieszczere? Nie wiem, jak powiedziałem, kaszpirowskim nie jestem, ale generalnie ktoś idzie w tę stronę. Andrzej Widelec, że tak powiem, coś chyci, jak mówią na Śląsku, prawda? I może być tego typu sytuacja. Może być sytuacja też taka, osób, które powiedzą wprost, nie będę z wami rozmawiać, generalnie mundur, i tutaj powinny się pojawić teraz trzy kropki i nie będę używał różnych sformułowań, prawda? Nie będę miał z wami żadnej relacji, odsiedzę, do widzenia. Jeżeli pierwszy ten gość, który będzie wchodził w tą relację terapeutyczną, resocjalizacyjną, w momencie na komisji penitencjarnej ktoś może powiedzieć, kurczę, facet wyraźnie widać, że chce się zmienić i na przykład zmieniłem mu zakład zamknięty na zakład półotwarty, gdzie ten rygor jest zupełnie inny, a potem możemy powiedzieć, to będzie tak naprawdę zakład karny, ale w formie otwartej, bo taka forma też istnieje, gdzie ten kmieciak będzie mógł na przykład chodzić do pracy, bo taka forma też istnieje. Jak powiedziałeś, resocjalizacji, nazywana jest ona ergoterapią, notabene jedna z lepszych form chociażby resocjalizacji osób uzależnionych, które popełniły przestępstwa. Ale jeżeli taki gość powie wprost, mam was generalnie, nie powiem gdzie, ja tu odsiedzę i wyjdę i nie interesuje was, co ja będę dalej robić, to ja po prostu odsiedzę cały wyrok. Nie można człowieka zmusić do zmiany. To jest troszeczkę tak, jak właśnie w psychoterapii uzależnień, gdzie pracujemy z ludźmi, którzy też mogli popełnić na przykład pod wpływem różnych substancji przestępstwa, prawda? To jest tak, że my możemy przymusić kogoś do terapii uzależnień. Tak, formalnie tak. Ale fizycznie nie możemy powiedzieć człowieku, zmień swoje wewnętrzne przekonania i przyzwyczajenia, bo my ci każemy. Nie. Ja tego nie mogę formalnie zrobić. Podobnie z resocjalizacją. Ktoś chce wejść, mój kolega, który jest majorem służby więziennej i pracuje ze sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych, mówi wprost, że oni na początku, na rozmowach motywujących, mówią wprost, tak naprawdę od was tylko i wyłącznie zależy, jak to będzie długo trwało. Co po tym będzie?
0: W Polsce, Błażeju, resocjalizacja jest obowiązkowa jedynie dla osób młodocianych, czyli do 21 roku życia. Mam aktualne dane? Tak to mniej więcej wygląda?
1: Znaczy, no, w tym momencie mówimy o osobach nieletnich.
0: Nieletnich,
1: które popełniły czyn karalny, bo od 13 roku życia mogą trafić do ośrodków wychowawczych albo poprawczych.
0: Czyli zakładam, że im człowiek jest młodszy, tym ta szansa na resocjalizację jest większa, tak?
1: Tak.
0: Tak na marginesie właśnie też ostatnio wyczytałem w sieci, że trzy szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa, jeśli w Sztokholmie przegłosowano, oczywiście zostanie też nowelizacja ustawy, obniżająca wiek odpowiedzialności karnej. Ten temat grzeje Szwedów bardzo mocno ostatnio, tak też wyczytałem. Nowe przepisy mają właśnie wielu krytyków. Jak sądzisz, dlaczego szczególnie zdemoralizowany, zły, bardzo niebezpieczny 13-latek za kratkami, odizolowany od reszty społeczeństwa, przymusowo resocjalizowany, gdzie są wady?
1: No przede wszystkim pojawia się pytanie dotyczące dlaczego, co się takiego stało. To znaczy, generalnie okres rozwojowy 13-latka jest tym momentem, kiedy z perspektywy jest taka skala rozwoju moralnego Kolberga. On pokazywał nam, przez jakie fazy moralne przechodzimy, tak? Co jest dla nas ważne. 13-latek dla 13-latka średnio, inaczej u dziewczyn, inaczej u chłopaków oczywiście, dla niego najważniejsza jest grupa. I tak możemy powiedzieć, że ta osoba weszła na przykład w grupę, tylko z perspektywy 13-latka mnie jest trudno powiedzieć w tym momencie jako pedagogowi resocjalizacyjnemu, że ten młody człowiek może ponosić odpowiedzialność. Bo jeżeli mówimy o karze, to pierw mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie. Można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi. To generalnie sprowadza się do tego samego, bo i tak otwieramy kodeks karny, prawda? Ale z perspektywy dziecka my mówimy o osobie, której moralność się kształtuje. Profesor Marek Konopczyński, taki bardzo znany pedagog resocjalizacyjny, kiedyś na spotkaniu w Senacie, powiedział coś, co mnie bardzo zatrzymało, że my nie mówimy tutaj tak naprawdę o resocjalizacji tych młodych ludzi, tylko mówimy o ich w ogóle na początek socjalizacji. Ciebie i mnie, nie obraź się, ale moglibyśmy zresocjalizować, bo jesteśmy dojrzałymi facetami, którzy przeszli swoje w swoim życiu i być może coś im się, że tak powiem, rypnęło w postępowaniu i trzeba ich na nowo ukształtować, tak? Jakby wrócić do pewnej bazy. U młodego człowieka tak naprawdę tej bazy nie ma. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, żeby ta osoba mogła ponosić odpowiedzialność karną. My tą osobę powinniśmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie resocjalizacji, dopiero postawić na pewnym torze, znaleźć jej tor i dopiero pokazać jej, że ona może w tym torze funkcjonować. Ja nie twierdzę, że 13-latek nie może popełnić zbrodni. Tak. Z perspektywy oczywiście kodeksu karnego to nie będzie zbrodnia, bo tutaj każde słowo się liczy, ale z perspektywy oceny społecznej może to być zbrodnia. Tak, tego typu sytuacje znamy. Ale odpowiedzialności karnej nie może ponosić człowiek, który jeszcze nie wie, co to jest słowo, nie rozumie pojęcia odpowiedzialności. Powinien być może, tak jak w Polsce, my mówimy wtedy o oddziaływaniach wychowawczych, resocjalizacyjnych albo leczniczych.
0: Zaniedbania w dzieciństwie, przemoc, a także wpływ grupy rówieśniczej albo środowiska, w którym agresja jest nagradzana, są, jak czytam w fachowej literaturze, głównymi czynnikami kształtującymi destrukcyjne zachowania człowieka. Osobowości antyspołeczne, choć na przykład o psychopatię czy socjopatię, są przykładami zaburzeń, w których zdolność odczuwania wyrzutów sumienia jest mała. Jednak nawet w takich przypadkach odpowiednia terapia, wsparcie mogą zapobiec zachowaniom krzywdzącym innych ludzi. Jak to wygląda w praktyce? O tym rozmawiam między innymi dziś z moim gościem. Na moje pytanie odpowiada Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam ponownie i zapraszam. Czy resocjalizacja zawsze jest skuteczna? Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to złożony proces, na którego powodzenie wpływa bardzo wiele czynników, a jego efekty nie są gwarantowane w każdym przypadku. Zwłaszcza osób szczególnie niebezpiecznych, zdegenerowanych, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy też są częścią składową naszego społeczeństwa? Czy nad zabójcami, gwałcicielami, pedofilami mamy się litować w duchu szeroko pojętego humanitaryzmu, czy zasługują na drugą, trzecią, czwartą, nawet piątą szansę? O tym dziś w Drogowskazach. W roli eksperta dziś ze mną i z wami jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie, Błażeju, po raz drugi.
2: Witaj, Michale, witam państwa serdecznie.
1: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną dyscyplinę.

0: Witam Ciebie, Bożej, po raz drugi.
1: Witaj, Michale, witam Państwa serdecznie.
0: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną

0: w Skandynawii, tak czytam. Skazani za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa wielu osób, jak to ma miejsce w przypadku na przykład pana, pamiętasz pewnie Breivika na wyspie Utoja, mają tam warunki wręcz hotelowe. Czy to jednak, widzisz, nie jest przesada, Bożeju, że przestępcy w izolacji, żeby oni mieli nawet lepsze warunki niż na wolności. Przecież to budzi taką uzasadnioną złość tak zwanej opinii publicznej, nie? Że oni mają cieplarniane warunki.
1: Tak, chociaż myślę, że ten proces resocjalizacji skandynawski i ten, który mamy, bym powiedział, taki właśnie środkowoeuropejski, czy europejski, on jest bardzo mocno powiązany z naszym postrzeganiem też kulturowym, tak? I Skandynawowie rzeczywiście inaczej podchodzą do tego procesu. I pamiętam tą dyskusję przy okazji Andrasa Breivika, pamiętam też bardzo ciekawą dyskusję psychiatrów na jego temat, bo on pierwotnie miał być skierowany do szpitala psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna i tam doszło do bardzo poważnej dyskusji społecznej, głównie rodzin też, które były zaangażowane, ofiar młodych ludzi na wyspie Utoja, zabitych przez niego. I rzeczywiście tam jest taka sytuacja związana chociażby z tym, że tam z tego co pamiętam nie ma chociażby kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko jest kara maksimum 21 lat i ona może być wydłużana. I rzeczywiście ten system skandynawski, on wzbudza w nas takie emocje. Pamiętam moje koleżanki, które były na wizytacjach różnych w zakładach karnych w Norwegii, w Szwecji i rzeczywiście to jest zaskakujące. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. Na pewno polski system penitencjarny z tej perspektywy, bym powiedział, filozoficznej może tutaj

0: chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Na terenie, nie wiem, Niderlandów, na terenie też Niemiec, czy na terenie właśnie Skandynawii, my mamy ośrodki, które są dedykowane osobom, które popełniły najczęstsze przestępstwa, jakieś najcięższe przestępstwa seksualne i resocjalizacja tam polega bardzo mocno, i teraz być może niektórych zszokuje, ale na inwestowaniu w tych ludzi. To znaczy na inwestowaniu w ich zmianę. Tak, w takim konkretnym pokazaniu, że zmiana w tym człowieku jest realna i możliwa, prawda? Właśnie nie poprzez wprowadzenie kolejny raz elementu dolegliwości, czyli macie, mówiąc wprost, boleć od każdej strony, prawda? Takie doświadczenie egzystencjalnego bólu, że masz być tutaj izolowany. Nie, tylko jest to sytuacja, w której my pokazujemy ci, że zmiana w tobie jest możliwa. Tak? Czyli pokazywanie takiego elementu, w którym my odnajdujemy w tobie element pozytywny i chcemy go jakby w ten sposób jakby wypunktować do góry, żeby pokazać, że na bazie tej zmiany jest to możliwe.
1: W sieci czytam, Bożeju, że zbyt rzadko sądy w Polsce orzekają kary alternatywne do więzienia, takie jak na przykład dozór elektroniczny, grzywna, ograniczenie wolności czy prace społeczne. W przypadku samych kar więzienia za mało jest możliwości odbywania kar w zakładach półotwartych i otwartych, gdzie skazany nie jest tak mocno izolowany od codzienności, od społeczeństwa. Czy podpiszesz się pod taką diagnozą? Jak można by było to zmienić? A może sędziowie po prostu, no, nie chcą też ryzykować, prawda? Wsadzimy gościa za kratki i tyle. Będzie spokój na kilka lat, prawda? Na tej zasadzie. Taka filozofia.
0: Na pewno taka filozofia mówiąca w ogóle w polityce penalnej od wielu lat widzimy taką politykę i myślenie, że złapać, skazać, zapomnieć. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu rodzajów przestępstw. Dlatego my na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo mocno zwracamy uwagę na to, że konieczna jest resocjalizacja postizolacyjna, na przykład najcięższych przestępców, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, podam przykład, znowuż taki być może, żeby państwo nie usnęli przy moim głosie, to taki mocniejsze przestępstwa pedofilne, prawda? Czyli osoba, która wykorzystała seksualnie osobę poniżej 15 roku życia. Każda tego typu zbrodnia wzbudza w nas największy sprzeciw słuszny, największy bunt, największą złość i agresję, tak? Różne myśli się w tym momencie pojawiają, prawda? Kto oglądał Czas zabijania według Johna Grishama wie o tym, co człowiek wtedy myśli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten człowiek w pewnym momencie wyjdzie z zakładu karnego. I oczywiście można mówić o karze śmierci i tak dalej. Polska jest tym, z mojej perspektywy, bardzo dobrze. Jest tym krajem w tej przestrzeni socjokulturowej, który nie dopuszcza kary śmierci. I to jest moje przekonanie bardzo mocno głęboko osadzone. Więc ten człowiek kiedyś z perspektywy formalno-prawnej wyjdzie. Kara dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne dopiero w Polsce jest od niedawna. Przez szereg lat to były kary do 12 lat pozbawienia wolności. Więzienie, zakład karny, tak, u części osób doprowadza do pewnej zmiany jakiejś, tak? Ale to nie jest miejsce, które wychowuje świętych. To nie jest miejsce takie, że ta osoba po 12 latach wyjdzie i powie, słuchajcie, ja się nawróciłem, generalnie chcę być teraz przykładnym człowiekiem, prawda? W ogóle to będę wyjadę z Czerwonym Krzyżem i będę pomagać w Syrii. Nie, te osoby, one tam są poddawane w zakładzie karnym resocjalizacji i terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, wspomniałeś o socjopatii, psychopatii, tak w skrócie możemy powiedzieć, jestem w oddziale terapeutycznym i wychodzę z tego oddziału terapeutycznego w pewnym momencie na wolność. Idę do poradni zdrowia psychicznego i mówię, dzień dobry, bo ja wyszedłem z zakładu karnego, nazywam się Kmieciak Błażej i ja tam miałem taką terapię intensywną i teraz chciałbym iść do psychologa. Super, świetnie, brawo. Wie pan, co za 3 miesiące mamy wizytę? I tu jest problem, że my nie mamy takiego myślenia, że to resocjalizacja postizolacyjna jest też jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Tu myślę, że jest przede wszystkim bardzo poważny problem.
1: Tak, tak. A czy w ogóle cokolwiek da się zrobić, Błażeju, żeby zakład karny, więzienie nie demoralizowało, bo bardzo często tak się dzieje i człowiek wychodzi z niego, z tego więzienia jeszcze gorszy niż do niego wchodził. Tak też się zdarza niestety. A do tego jeszcze mogą dojść, tak sobie to wyobrażam, traumy, wiesz, PTSD i tak dalej, tak? Jeśli więzień nawet nie wyjdzie zdemoralizowany, to właśnie psychicznie mocno poturbowany. Trochę to jest błędne koło, prawda?
0: Jest taka książka Patryka Galeskiego, pewnie kojarzysz Jana Kaczkowskiego. Mhm. I Kaczkowski był księdzem, nie żyje od 10 lat, ale on był też osobą, która bardzo mocno zajmowała się osobami właśnie zdemoralizowanymi i mocno inwestował właśnie w nich poprzez pracę w hospicjum. Chłopaki, którzy generalnie byli właśnie uczniami zawodówek, wąchali różne rzeczy, oni zabierał do hospicjum, żeby pracowali z ludźmi, którzy umierają. I dla nich to była zupełnie perspektywa takie właśnie, bo oni mieli zapotrzebowanie na stymulację, jak niektórzy psychologowie by powiedzieli, no to tam mieli taką stymulację, że wychodzili i normalnie funkcjonować nie mogli. On ich w ten sposób zmienił i Patryk Galeski, on ma teraz taki kapitał, on spędził chyba 6 lat łącznie w zakładzie karnym.

Ale w rozmowie synek z Piotrkiem Żyłką, taka fajna, bardzo ciekawa książka, Synek księdza Jana, dość prowokacyjny tytuł, ale no, polecam bardzo tą książkę. Tam jest taki bardzo poważny rozdział dotyczący tego, jak Patryk przygotowuje się, żeby wrócić do zakładu karnego, żeby odbyć resztę kary. W nim nastąpiła totalna zmiana. On był obecny przy śmierci kobiety, był obecny przy przewijaniu ludzi. Młody, można powiedzieć, kryminalista, który nagle spotyka człowieka w jego naprawdę totalnej odsłonie, prawda? Wiecie państwo, to tam nie da się grać, tam nie da się gry psować, bo śmierć jest śmiercią. Zapach człowieka umierającego, czy zapach człowieka chorego, bo może nie chcę tutaj poniżać czyjejkolwiek godności, nie, wręcz przeciwnie.

Prawda, totalnej odsłonie, prawda? Wiecie państwo, to tam nie da się grać, tam nie da się gry psować, bo śmierć jest śmiercią. Zapach człowieka umierającego, czy zapach człowieka chorego, broń Boże, nie chcę tutaj poniżać czyjejkolwiek godności, nie, wręcz przeciwnie.

0: akty sądu i mówią, słuchaj, musisz wrócić na, nie wiem, 4 czy 6 lat. I on się przygotowuje do tego i się panicznie boi, prawda? I on akurat był wyposażony, że tak powiem, w relacje już tam, prawda? Nie da się w zakładzie karnym oczywiście porównać jednej osoby do drugiej pewnie, tak? Też zakłady karne są różne. Mamy, nie wiem, Białołękę, która jest ogromnym zakładem karnym. Mamy mały, nie wiem, zakład karny na Kraszewskiego w Łodzi. To są inne jednostki penitencjarne. I pewnie tutaj penitencjarystycy by się lepiej wypowiedzieli niż ja, ponieważ ja nie pracuję w zakładach karnych. Natomiast myślę, że bardzo dużo w służbie więziennej się zmieniło. Polecam Państwu książkę i rozmowę w ogóle z panią pułkownik Danusią Augustyniak, która była wicedyrektorem zakładu karnego na Białołęce. I ona tam opowiada w swojej książce 30 lat za murami, czy 30 lat za kratkami, przepraszam, już chyba w ten sposób. Ona opowiada o tym, jak inwestowała w to, żeby ci ludzie w zakładzie karnym spotkali ludzi z zewnątrz. I dla nich bardzo często to jest taka perspektywa mówiąca, kurczę, ten świat jednak poza jest. Jest. Aczkolwiek znowuż, to nie jest, ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
1: Właśnie, kto ma pokazać tę perspektywę? Podobno w Polsce pracuje jeden wychowawca na kilkudziesięciu skazanych, czasem nawet na 100. W Skandynawii, do której jeszcze raz pozwolę sobie na moment wrócić, to relacje, jak czytam w sieci, 1:1. A czasem na trudnego więźnia przypada więcej niż jeden wychowawca. Dlaczego w Polsce, Bożej, tak to wygląda i jak to wpływa na skuteczność resocjalizacji, że są te braki kadrowe? To jest wszystko kwestia pieniędzy znowu?
0: Ja myślę, że to jest kwestia, osobiście takie jest moje takie przekonanie, też rozmów z kolegami z studiów, którzy poszli do pracy w służbie więziennej. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu z racji słabego wzroku. Wiedziałem, że mnie po prostu nie przyjmą i bym się czuł jak Marek Kondrat w Killerze, któremu tam wyjechało 200 więźniów i nie zauważył tego. Ale to tak z dystansem troszeczkę. Natomiast zmierzam do tego, że jak moi koledzy szli w 2005-2006 roku do służby, to oni wchodzili już w taki etap podchorążych i ten etap możliwości rozwoju był troszeczkę inny niż przez następne lata. I przez bardzo długi czas wydaje mi się, że właśnie te ostatnie lata w służbie więziennej, to były takie o tyle zaniechania, że wielu ludzi tak naprawdę nie miało perspektywy i pomysłu na siebie. No bo pomysł na siebie polegający tylko i wyłącznie na tym, że ja będę, nie wiem, na jednym odcinku, czy będę wykonywał dane działania przez, nie wiem, 20 lat i te działania naprawdę nie są łatwe, bo klient nie jest łatwy, to tak naprawdę nie jest motywujące, tak? Ten element pieniędzy, on jest ważny, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden tylko element. Drugim elementem jest tak naprawdę możliwość realnego rozwoju. I w momencie, w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji i on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejścia do takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi, prawda? Bo na przykład na oddziałach terapeutycznych owszem, mamy cele, i ci ludzie są izolowani,

0: zrealizowany może w ten sposób i ma w planach popełnienie przestępstwa, to i takie popełni i nic go od tego nie odwiedzie. No tak to należy rozumieć, czy to jest też takie trochę uproszczenie z mojej strony?
1: To jest tak, że my proponując ostrzejsze kary zakładamy, że potencjalni sprawcy znają kodeks karny.
0: Ja
1: jestem też
0: tak,
1: socjologiem prawa i badam, jak prawo działa w społeczeństwie, ale moja jednak wiara i nadzieja w to, że potencjalni przestępcy znają kodeks karny lepiej niż dobry adwokat, jest jednak mała. To znaczy my zakładamy, że jeżeli podwyższymy karę pozbawienia wolności za dany czyn, to ta osoba powinna, nie, ja tego nie zrobię.
0: Tak, sparaliżowana
1: sprawa. Ostatnio Sejm i prezydent w ogóle przyjął nowelizację kodeksu karnego, dziennik ustaw, numer i tak dalej. No nie, ja oczywiście to trywializuję, ale dla naszej rozmowy troszeczkę, ale to tak nie działa. To znaczy drogi prowadzące do przestępstw są bardzo różne, tak? To znaczy jest w ogóle też tak, że wspominałeś o tym na początku naszej rozmowy. Nikt nie rodzi się, był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące, które są pewnymi zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacji do środowiska, do społeczeństwa, do grupy. Możemy zauważyć na przykład zaburzenia jakieś na przykład neurorozwojowe, które prezentują się w zachowaniach agresywnych, ale ten dzieciak nie jest zły dlatego, że on się taki urodził, prawda? I od tego etapu tak naprawdę my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co prowadziło do przestępstwa. Ostatnio była sprawa, wróciła sprawa świętej pamięci Kamilka z Częstochowy i mnie coś podkusiło, że przeczytać troszeczkę informacji o tym ojczymie, czy nie wiem, czy to ojczym do końca, ale mężu tak. mamy Kamilka, o jego historii. Teraz chcę, żeby państwo zrozumieli. To nie jest tak, że ja teraz wchodzę w rolę obrońcy tego człowieka, że on w ogóle został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości miał czelność skazać go za zabicie dziecka. Nie. On powinien ponieść surową odpowiedzialność karną za czyny, które zostały mu udowodnione. To nie ulega żadnej kwestii. Ale w procesie resocjalizacji teraz my musimy wziąć pod uwagę także ten facet od dzieciństwa był gościem, który doświadczał uzależnienia bliskich, totalnej samotności, wychowywania się w środowisku, które było środowiskiem przemocowym, w ogóle podejmowania działań, które od początku były działaniami, można powiedzieć, z perspektywy zewnętrznej, zdemoralizowanej przestępcze, prawda? Mhm. On funkcjonował w środowisku, w którym liczyła się tylko, nie wiem, wulgarność, brutalność, przemoc. Zyski, straty. Moje zyski, twoje straty i tak powinno być. Mhm. I znowuż, to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie jest fakt, że on teraz w takim razie był niepoczytalny, bo on był skrzywdzony. Przecież pamiętam, że jeden ze słynnych sprawców przestępstw seksualnych tak się tłumaczył. Krzywdziłem dzieci, bo sam byłem krzywdzony w dzieciństwie. To jest element ważny dla nas diagnostyczno-terapeutycznie, ale nie z perspektywy odpowiedzialności karnej. Ale właśnie odpowiedzialność karna musi brać pod uwagę też wiedzę właśnie psychologiczną, psychopatologiczną, po to, żebyśmy podjęli próbę tego, żeby on nie wrócił do tego w przyszłości.
0: Rozumiem. Czy więzienie demoralizuje jeszcze bardziej osadzonego w nim człowieka? Czy zakład karny to taki trochę jakby hotel dla przestępców? Co zrobić, żeby nie przybywało recydywistów? Kto zajmuje się sprowadzaniem złych ludzi, tak zwanych zdemoralizowanych, na dobrą drogę? Jak chronić się na przykład przed chorymi psychicznie przestępcami po pełnym odbyciu kary przez nich? O tym między innymi dziś z moimi pytaniami mierzy się Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem wracam już za chwilę, jeszcze w trzeciej części Drogowskazów. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, zapraszam Was jeszcze do wysłuchania trzeciej, ostatniej części Drogowskazów. Ze statystyk wynika, że około 60% polskich więźniów po odbyciu kary ponownie w swoim życiu popełnia jakieś przestępstwo. A z czego około 20% już w pierwszym roku po wyjściu zza krat. Czasami tak drastyczne jak Stefan W., który w Gdańsku, jak pamiętacie, kilka lat temu zabił prezydenta Pawła Adamowicza. Ktoś powie, że wychodzi na to, iż resocjalizacja przestępców za bardzo nie działa. Jakie są fakty w tej sprawie? Dziś z moim gościem przyglądam się temu tematowi w roli eksperta. Ze mną i z Wami cały czas jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, m.in. w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Błażeju, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, tak zwanym Ośrodku dla Bestii w Gostyninie, przebywają najgroźniejsi polscy przestępcy seksualni, wielokrotni mordercy, którzy po odbyciu kary więzienia nadal mogą stanowić wysokie zagrożenie dla społeczeństwa. Czy ci ludzie też są tam poddawani Bożej resocjalizacji? Czy są tam i zawsze będą wyłącznie przestępcy nie rokujący żadnych nadziei? I czy słusznie nazywamy ich bestiami? Ja bym się na przykład czuł lepiej, gdyby takie jednostki po świecie już nie chodziły, nawet w zamknięciu, i nie boję się o tym mówić.
2: Jasne. Myślę, że gdy nazwiemy te osoby bestiami, to jest nam paradoksalnie łatwiej.
1: Tak, tak.
2: Ja domyślam się, na Akademii Pedagogiki Specjalnej mieliśmy konferencję pod tytułem Człowiek nie jest bestią, a bardzo celowo ten tytuł zresztą troszeczkę ja sprowokowałem, bo też w ostatnim czasie miałem okazję zawodowo być w Gostyninie i w Czersku z wizytacją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę na pewno powiedzieć, że tam są osoby, które w wielu wypadkach popełniły bestialskie czyny. Tak, to nie ulega żadnej kwestii. Rzeczywiście sam jako badacz, działacz praw, ochrony praw człowieka,

0: nazywam tej grupy osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby z Gostynina wyszły, ja czułbym się z tym bezpiecznie. Nie, pewnie nie czułbym się, aczkolwiek muszę powiedzieć, bo być może nie wiesz ani ty, ani radiosłuchacze, to tylko powiem, że z Gostynina rzeczywiście Gostynin opuściło niespełna 20 osób.
1: Tak, tak, tak.
0: I rzeczywiście to nie jest tak, że tam są osoby, które nie rokują w procesie terapii czy resocjalizacji. Nie, są tam takie osoby, powiem więcej, z osobami takimi też rozmawiałem. Na pewno mamy tam kilka grup osób, natomiast Gostynin to też od razu, by państwo zrozumieli, tam nie przybywają z założenia przynajmniej ludzie chorzy psychicznie. Czyli jeżeli mieliśmy ostatnio bardzo słynną, to też obrazową sprawę na Uniwersytecie Warszawskim, dramatyczną, potworną, niepojęcie bolesną, i tam młody człowiek, który, no, z tego co wiem, już jest wyrok, pozbawił życia pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego. Uznano, że ta osoba popełniła ten czyn w stanie niepoczytalności, czyli my nie możemy tej osobie, jak kodeks karny mówi, przypisać winy. Jeżeli ta osoba była nieświadoma popełnianego czynu z powodu doświadczenia objawów choroby psychicznej, ona nie może ponieść odpowiedzialności karnej, ale to nie znaczy, że ona nie jest izolowana. Tak jest. I powiem więcej, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, w ośrodkach psychiatrii sądowej sąd nie ustala z góry czasu, jaki ta osoba będzie spędzać w danym ośrodku. Podobnie jest w Gostyninie, ale w Gostyninie z założenia nie ma takiej grupy osób. W Gostyninie są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i właśnie na etapie analizy wychowawczo-psychologiczno-penitencjarnej widać, że te osoby po właśnie też popełnieniu bardzo poważnych przestępstw, bo na przykład wspomniany przez ciebie Stefan W. nie mógł trafić do Gostynina, formalnie rzecz biorąc, ponieważ jego wyrok karny był, mówiąc zupełnie kolokwialnie i wprost, za niski dla Gostynina. To nie był taki wyrok, tak? My wiemy, wszystko wskazuje na to, na podstawie analizy, że u tego człowieka w trakcie odbywania kary pojawiły się bardzo poważne zaburzenia psychiczne. On zresztą, z tego co pamiętam, pewną część czasu odbywania kary przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Natomiast on nie kwalifikował się zgodnie z ustawą gostynińską tam, nie? Mhm. Natomiast rzeczywiście w Gostyninie proces terapii, resocjalizacji, mogę państwu powiedzieć, jest bardzo intensywny. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawcę przestępstwa seksualnego, który popełnił czyn pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej, to on co tydzień ma jedną albo dwie formy terapii z seksuologiem, z psychoterapeutą, ma psychoterapię grupową i ma psychoterapię uzależnień. I to jest bardzo intensywny proces terapii. Czy on jest skuteczny? Naprawdę zależy to jednostkowo. Tutaj musimy jednostkowo, ja rozmawiałem z wieloma osobami, pacjentami, ustawa nie nazywa tych osób pacjentami, tylko osobami stwarzającymi ryzyko czy zagrożenie. Natomiast no, traktujemy ich jako pacjentów. Są ludzie, ja podam przykład nawet człowieka, no ogólnie powiem, więc nie można go zidentyfikować, który w rozmowie powiedział, ja wiem, że nie powinienem stąd wychodzić. I to już jest świadomość terapeutyczna bardzo, bardzo duża.
1: A właśnie odnośnie tego, Błażeju, kto na jakiej podstawie trafia do ośrodka w Gostyninie, jest bardzo wiele wątpliwości, także ze strony karnistów, tak, prawników. Eksperci zastanawiają się, czy to bardziej szpital psychiatryczny, czy może więzienie bardziej, tak, że łamane są tam prawa człowieka. Czy mógłbyś tak krótko i fachowo wyjaśnić, o co tutaj chodzi z tymi wątpliwościami?
0: Wątpliwości przede wszystkim polegają na tym, że sami pacjenci mówią wprost, że my tu jesteśmy bezprawnie. Wszedłem do jednej z sali i kilku pacjentów do mnie podeszło i powiedziało wprost, proszę pana, my jesteśmy osobami, które są osobami wolnymi. My nie powinniśmy tutaj nigdy przebywać. To była cała dyskusja 2013-2014 rok, kiedy wiedzieliśmy, że Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski, dwie najbardziej znane osoby, o których możemy mówić, że one wychodzą po 25 latach pozbawienia wolności, prawda? I te osoby właśnie, tak jak powiedziałem, one z racji też doświadczenia różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń preferencji seksualnych, tego typu kwestii, one nie weszły niejako w tryby resocjalizacji, nie uległy procesowi resocjalizacji. Na podstawie badań te osoby stwarzały bardzo poważne ryzyko popełnienia przestępstwa znowuż na wolności, tak? Mamy tam tego typu grupy osób. Natomiast to, co budzi na przykład wątpliwości związane z poszanowaniem praw człowieka, są sytuacje, kiedy ktoś na przykład wychodzi z zakładu karnego, otrzymuje, bo w ustawie gostyńskie mamy do wyboru albo Gostynin, albo terapię wolnościową. I dostaje tak zwany nadzór prewencyjny w postaci terapii wolnościowej i on chce go odbyć, ale nie ma gdzie. I nagle okazuje się, że on musi iść do Gostynina, ponieważ on nie realizował obowiązku, jaki nałożył mu sąd. I tu mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem praw człowieka. Bo mamy potencjalnie człowieka, który może być w warunkach wolnościowych. Bo jedną z form na przykład terapii jest terapia uzależnień albo terapia seksuologiczna. Ale w

0: W Polsce na przykład terapii seksuologicznej dla sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych my poza kilkoma dosłownie przypadkami, Ministerstwo Zdrowia nas informowało o 6 takich miejscach, tak? My nie mamy takich miejsc. Na przykład gdybym mieszkał w Olsztynie, nie miałbym gdzie jeździć poza Warszawą. Jak mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie, po uruchomieniu ośrodka w Czersku, czyli filii ośrodka w Gostyninie, w samym Gostyninie mamy, z tego, co pamiętam, około 70 paru osób. W Czersku jest ponad 30 i już się myśli o kolejnym ośrodku. Tu jest rzeczywiście kwestia warunków. To miał być dedykowany szpital, w którym poddawani są procesowi resocjalizacji połączonej z intensywną psychoterapią pacjenci w pewnych specyficznych strukturach prawa, bym tak powiedział bardzo ogólnie, ale nie chcę Państwa zanudzać relacji między prawem cywilnym a prawem karnym, więc zostawię to. Natomiast wyszła nam sytuacja taka, w której my mieliśmy przeludnienie. Jeszcze 2-3 lata temu były sytuacje buntów, bunt to źle powiedziane, protestu pacjentów z racji chociażby na warunki, w jakich przebywają. Bo rzeczywiście pacjenci mówią też wprost, ja będąc w zakładzie karnym wiedziałem, kiedy z niego wychodzę, a tu nie wiem, bo znane są przypadki sytuacji, gdzie ktoś ma pozytywną opinię personelu Gostynina, a sąd i tak go nie zwalnia. I tu mówimy rzeczywiście o naruszeniach praw człowieka. Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na przykład o naruszeniu w postaci braku realnej obecności adwokata, który będzie bronić tego człowieka. Z perspektywy takiej społecznej my tego człowieka możemy, jeżeli nam łatwiej z tym nazywać go bestią, we mnie jest niezgoda na to, ale to nie jest najważniejsze, że we mnie na to jest niezgoda. Ale nawet jeżeli kogoś nazywamy w taki sposób, możemy o tym przy kawie podyskutować, to i tak ten człowiek ma prawo do obrony. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli my nie chcemy się zachowywać jak bestie, to naszym obowiązkiem jest dać temu człowiekowi możliwość realnej obrony.
1: Realnej obrony, tak.
0: I niestety my na podstawie analiz widzimy, że ta obrona jest, ale nierealna, bo na przykład adwokaci nie jeżdżą do tych pacjentów.
1: Nie jeżdżą, bo nie zostają tam wpuszczeni?
0: Nie, nie. Adwokat ma pełne prawo, żeby wejść do takiego miejsca. My widzimy to też na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już tutaj na przykładzie sytuacji, kiedy nie każdy z nas może z powodu choroby psychicznej być leczony w szpitalu bez zgody, jeżeli zagraża sobie albo innym.
1: Tak, tak, tak.
0: I wtedy też mam obowiązek, sąd ma obowiązek wyznaczyć mi adwokata i wyznacza. Tylko znowuż, ten adwokat nie przyjeżdża często do pacjenta. Dlaczego? Bo widzicie Państwo, w nas jest nadal ogromny lęk przed chorobą psychiczną. On socjologicznie jest może uzasadniony i tak dalej. Mam wrażenie, że my go coraz lepiej rozumiemy, ten lęk, tą obawę i łatwiej nam walczyć ze stygmą, ale niestety jest tak, że mówimy tutaj o tej grupie pacjentów, która często nie jest zbyt dobrze traktowana.
1: Większość znanych badań naukowych prawie jednoznacznie stwierdza, Błażeju, że istnieje bardzo nikła szansa na to, aby osoby przebywające w instytucjach zamkniętych w zakładach karnych powyżej 3 lat miały szansę normalnego funkcjonowania z ludźmi i wśród ludzi w środowisku pozawięziennym. Jak takie osoby wspierać na wolności? Trochę już o tym powiedziałeś, ale to jest też, myślę, że ważny aspekt naszej dzisiejszej rozmowy. Co państwo ma im do zaoferowania, żeby zmniejszyć ryzyko, że znów wejdą na przestępczą ścieżkę po wyjściu z zakładu karnego?
0: Jest taki film z Sandrą Bullock, ja nie pamiętam jej nazwy ostatniej, gdzie ona po kilkudziesięciu latach zabójstwa policjanta wychodzi na wolność. Ciekawy film, natomiast ona trafia na kuratora, który tylko po niej, przepraszam za wyrażenie, jedzie. To znaczy on tylko jej mówi wprost, z łaskawości państwa wyszłaś wcześniej z zakładu karnego i masz teraz się trzymać i pilnować. To jest taka forma rygorystyczna. Podam drugą formę, która zawiera konkretne normy, konkretne zasady, ale jednocześnie wspiera. To jest bardzo często sytuacja osadzonych, którzy popełnili przestępstwo i są osobami uzależnionymi. I to jest w ogóle największe ryzyko, że ten człowiek wyjdzie za mury i on, przepraszam za sformułowanie, już powiem tak po ludzku, popłynie. To znaczy, że on wejdzie do pierwszego lepszego sklepu z zielonym logo, żeby nie lokować produktu i on po prostu kupi sobie nie piwo zero, tylko wódkę. I on pewne mechanizmy, które on wypracował, skontrolował, one nagle puszczą. Jest coraz więcej różnych organizacji pozarządowych, które właśnie powinny, i tutaj z perspektywy państwa mamy konkretną rolę, bo to nie chodzi teraz o to, żeby państwo zabezpieczyło nam pewne elementy w postaci takiej, że my stworzymy takich, nie wiem, strażników miłosierdzia, którzy będą na bramce, po prostu dzień dobry, my jesteśmy tutaj zatrudnieni przez państwo, my ci pomożemy. Nie. Rolą państwa jest, według mojej oceny, wspieranie organizacji pozarządowych, które będą miały możliwość

0: możliwość wejścia do zakładu karnego. Tam rozmowy z tymi ludźmi i to się dzieje już rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo ciekawe fundacje są i tak naprawdę na podstawie tego dadzą im perspektywy na zewnątrz. W Łodzi pamiętam, jak kończyliśmy studia, mój przyjaciel brał udział w takim stowarzyszeniu, jakoś tam jako wolontariusz. Oni regularnie jeździli do zakładów karnych, regularnie rozmawiali w ramach meetingów, grup z ludźmi, którzy byli osadzeni, ale kiedy każdy z nich wychodził, to na nich tak naprawdę czekali już ludzie, których oni znali. Oni dawali im konkretną perspektywę, konkretne możliwości. Nie na zasadzie takie, że my ci wszystko dajemy, masz tutaj milusio, fajnie i tak dalej i ty się niczym, człowieku, nie przejmuj. Nie. Prawdziwa relacja wychowawcza polega też na tym, że ja sam siebie na pewnym etapie wychowuję i ja mam obowiązek od siebie wymagać. To jest właśnie element taki, gdzie my mówimy wprost, słuchaj, jesteśmy z tobą, ale twoim zadaniem jest trzymanie siebie też w ryzach. My ci w tym pomożemy. My dajemy ci konkretne normy, konkretne zasady. Ale ty się musisz też tego pilnować. Jeżeli czujesz, że odjeżdżasz, tu masz telefon.
1: Tak, my jesteśmy w ciągu,
0: jesteśmy tutaj w tym momencie, prawda? Ale to nie jest wyręczanie kogoś.
1: Jasne.
0: Nie, to jest pokazanie pewnej perspektywy i znowuż, to jest pokazanie pewnej alternatywy, bo myślę, że to jest też często tak, że wiele osób wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasem filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci, tak? Że to jest ciekawe. I to nie chodzi teraz o to, że ja teraz mam, nie wiem, ochotę zamknąć Hollywood, czy Hollywood, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy pokazali pewną realność konsekwencji.
1: Nie może być takiej sytuacji, tak to sobie wyobrażam, Bożeju, jako niespecjalista, że ktoś, kto opuszcza zakład karny, już niezależnie od tego, jakiej wagi przestępstwo popełnił po kilku latach, i on nie jest w stanie się odnaleźć na wolności, nie może liczyć na żadne wsparcie i popełnia kolejne przestępstwo tylko po to, żeby znów trafić za kratki, bo tam się czuje bezpiecznie po prostu, prawda? Jest taka, to jest ten jego świat, którą zna.
0: Ale jest taka scena dramatyczna wskazana na Shawshank, gdzie jeden z mężczyzn, który spędził w zakładzie karnym 50 lat,
1: odebrał sobie życie,
0: prawda? Tak. I to jest rzeczywiście sytuacja taka, gdzie my mamy, wezmę teraz to w cudzysłów, ludzi, którzy są, stali się niepełnosprawni społecznie.
1: Dokładnie tak.
0: I niestety tak może być. I dlatego rzeczywiście dzisiaj resocjalizacja instytucjonalna to jest jeden element. Bardzo ważnym jest elementem to, żeby NGOsy miały rzeczywiście możliwość realnego działania, tak na podstawie konkursów, na podstawie weryfikalności, atrakcyjności oferty, jasne, ale które będzie dedykowane tej grupie osób. Bo to jest też pytanie, na przykład rozmawialiśmy, wiesz, o nieletnich, o ludziach, którzy, nie wiem, w wieku 21 lat wychodzą po 6 na przykład latach spędzonych w zakładzie poprawczym, gdzie oni tak naprawdę funkcjonowali też w podkulturze pewnej. I to jest pytanie, co dalej z nimi. To jest ważne, prawda, żebyśmy mieli dla nich pewną ofertę.
1: Tak.
0: I myślę, że jak rozmawiamy o resocjalizacji, to paradoksalnie my się skupiamy na tych instytucjach izolacyjnych, jasne, bo one są fascynujące. Każda instytucja totalna według Erwina Goffmana, a taką jest zakład karny, ona jest fascynująca, bo my nie wiemy, co tam się dzieje. Tak jest ze szpitalem psychiatrycznym, Gostyninem, zakładem karnym i tak dalej. Nawet zakonem, bo to też forma instytucji totalnej. Ale w pewnym momencie ta osoba wychodzi na zewnątrz i tak naprawdę realna resocjalizacja na pewnym etapie zaczyna się tu, bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa seksualnego, to my na etapie zakładu karnego musimy nauczyć go takich kontroli, żeby on, mając telefon komórkowy, nie zrobił komuś zła.
1: Tak.
0: Przestępstwa nie popełnił.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów była dla kogoś z was wartościowa, przynajmniej ciekawa. Dziś rozmawialiśmy o meandrach resocjalizacji, także w kontekście najgroźniejszych przestępców, potocznie nazywanych bestiami. Moim i waszym gościem był dziś Błażej Kmieciak. Błażej jest pełnomocnikiem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest wykładowcą akademickim, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pięknie tobie, Błażeju, dziękuję za poświęcony czas i
0: bardzo
1: za rozmowę
0: dziękuję.
1: W studiu.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Pełnych wersji Drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify, a o naszych programach regularnie piszemy też w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk, który według medialnych doniesień miał zarobić podczas specjalizacji ponad 1 600 000 złotych w ciągu roku, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Rezygnację Kacprzyka z członkostwa w koalicji przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Sprawa dotyczy lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii, którego zarobki oraz sposób realizacji dyżurów stały się przedmiotem zainteresowania mediów i samorządu lekarskiego, także władz Warszawy. Według medialnych doniesień grafik pracy lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością publiczną, m.in. występami w telewizji i pracą w Senacie. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
2: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji pracy czy wydatkowania publicznych pieniędzy. A to dopiero początek problemów lekarza. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazując na możliwe opuszczanie dyżurów medycznych. Jeśli doniesienia się potwierdzą, lekarzowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale nawet odpowiedzialność karna.
1: Zamiast darmowego przekazania będzie wykup. Sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy na kieleckie autobusy dla ogarniętej kryzysem energetycznym winnicy na Ukrainie. Przypomnijmy, że pojazdy miały być oddane za darmo przez miasto Kielce, na co nie zgodziła się część radnych. Więcej o sprawie Wiktoria Kmiecik.
3: W 3 dni Fundacja Sikorki na Ukrainie zebrała ponad 500 000 złotych. To reakcja na sprzeciw radnych prawicy, którzy nie chcieli oddać pojazdów za darmo. Po fali krytyki i politycznych sporach miasto Kielce wycofało się z projektu darmowego przekazania tych pojazdów. Za zebrane środki fundacja odkupi od miasta wysuszone Solarisy i przekaże je partnerom z Ukrainy.
1: Kielecki ratusz przygotowuje teraz oficjalną wycenę 40 wycofanych z ruchu pojazdów. Prawdopodobnie zostaną one sprzedane w drodze otwartej licytacji. Zaczepiają przechodniów, nachalnie proszą o pieniądze, a w przypadku odmowy często rzucają wyzwiskami. Mieszkańcy skarżą się na zachowanie osób w kryzysie bezdomności na Deptaku, na Krakowskiej w Opolu.
4: Zaczepiają ludzi, zachowują się agresywnie.
5: Proszą o pieniądze, są wulgarni, często agresywni.
6: Pan bezdomny sobie siedział z nożem. Podchodzą, jak nie da im się na przykład papierosa albo pieniędzy, zaczynają wyzywać ludzi.
1: Policjanci przyznają, że dostają coraz więcej zgłoszeń i że na ten główny deptak w mieście są kierowane dodatkowe patrole.
7: Zachęcamy również wszystkie osoby, które są świadkami wykroczeń, czy też innych zakłóceń porządku publicznego o informowanie policjantów

0: o tego typu przypadkach. Wtedy też to policjanci mogą w granicach prawa interweniować.
1: Powiedział nam Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Również Straż Miejska zapewniła nas, że patroluje ulicę Krakowską w Opolu. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić, przypominają specjaliści. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
3: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
2: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
4: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
2: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
1: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach Polski. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś.
5: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przejeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
1: Rejestrują się także ssaki, wilki czy rysie. Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach Tatr i ustawione na nagrywanie głównie nocą, gdy zwierzęta są bardziej aktywne.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Berlińska policja zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. To Polacy z Ruchu Obrony Granic, uczestnicy szarpaniny w Berlinie. W ZUS-ie dziś akcja protestacyjna. Przez 2 godziny niczego nie będzie można załatwić w oddziałach ubezpieczyciela.
4: SK Rock. Raport.
3: 6. punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem Ruchu Obrony Granic. Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Dyplomata ustala okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania, poinformował wieczorem rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ruch Obrony Granic chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Interweniowała policja, doszło do starcia.
5: Gestapo! Gestapo! Gestapo! Gestapo! Gestapo!
6: Biją! Biją naszych! Kopią! Biją! Biją!
7: Włączcie krzyża! Zostawcie!
3: Gestapo! Berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały już zwolnione. Lider grupy Robert Bąkiewicz tłumaczył, że nie było to nielegalne zgromadzenie, a zarówno on, jak i jego koledzy chcieli jedynie spokojnie pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić krzyż i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Co robi polska ambasada w Berlinie, co robi MSZ? Pytał po tym incydencie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
4: To jest raport.
3: A w nim nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka oraz jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najprawdopodobniej zakończy prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
8: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
3: Jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien był wsiadać za kółko. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy, tłumacząc, że niczego nie pamięta.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: To będzie trudny dzień dla osób planujących wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju pracownicy zapowiadają akcje protestacyjne i dwugodzinne przerwanie prac. Związkowcy domagają się średnio 1200 zł podwyżki na etat, podczas gdy oferta pracodawcy to zaledwie 220 zł brutto i jednorazowa nagroda na otarcie łez.
9: Nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
10: Warunki naszej pracy i płacowe, i jeszcze organizacyjne są takie, że musimy pokazać Polsce, że należy nam się to odrobina szacunku i polepszenie tych warunków pracy.
3: Dwugodzinny protest w ZUS-ie dziś od 8 do 10.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
13: Widocznie w ZUS-ie mieli za ciemno w pracy.
14: O Jezu się.
15: O Boże, po prostu dajcie spokój, ja mam siostrę cieteczną w ZUS-ie. To nie jest łatwa praca.
14: No na pewno, oczywiście. Kawa tak szybko się rano nie robi.
16: Tak.
14: No. A espresso trzeba nagrzeć. Nie, każdą pracę trzeba, proszę Państwa, szanować i wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie. O poranku od 9 stopni w okolicach Szczecina, Olsztyna i Suwałk, przez stopni 10 w Poznaniu, Gorzowie i Zielonej Górze, 11 w Warszawie, najcieplej o tej porze w Krakowie i w Zakopanem, do stopni 14. Małopolska dzisiaj pod chmurami i zapadami deszczu, większość kraju natomiast z tak zwanymi rozpogodzeniami i w ciągu dnia maksymalnie od 17 w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 22 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie i tak dalej.
17: Hej. Ja nie wiem jak u Państwa, ale u nas za oknem zaświeciło słońce i od razu zrobiło nam się przyjemniej.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: 6 na 9. Świętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9
13: w SCR. Może w ZUS-ie, a może kierowcy autobusu. Dzisiaj zapytamy Państwa, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać.
17: No bo mamy dzień czołgisty, akurat czołgistką to ja bym mogła być.
14: Ale to ty wymyśliłaś temat, jakiej pracy byście nie chcieli wykonywać, więc idziemy w to. Michale, co u ciebie?
3: Głaskanie kota nie zawsze poprawia nastrój w stresujących sytuacjach. O tym odkryciu powiem w raportach.
14: No, kiedy to lew na przykład.
18: Kici, kici, taś, taś!

0: przepraszam za pogodę na zeszły weekend.
1: Tak, dziękuję.
2: Dzisiaj mamy dzień czołgisty, moi drodzy, i właśnie już mówiłam o tym, że najpierw pomyślałam sobie, Boże, nie chciałabym być czołgistką. Z drugiej strony zawsze marzyłam o tym, żeby się tym czołgiem przejechać. I jeszcze mi się do tej pory nie udało, ale pytamy was, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać w życiu?
0: Słuchajcie, ja na pewno nie mógłbym być kelnerem. Mhm. Ja bym nie doniósł tych wszystkich talerzy z kuchni nawet do kontuaru, a co dopiero do stolika, do kogoś, gdzie to jedzenie w całości trzeba dać.
1: Masz rację, słyszałem, Wojtek nie donosi. Zatem mógłbyś zostać czołgistą, bo poczytałem sobie wczoraj o czołgistach i jak się okazuje, wbrew plotkom czy tam takim opiniom, żeby zostać czołgistą, wcale nie trzeba być niskim. Można być spokojnie wysokim.
2: Czyli tam się da zmieścić,
1: da
2: bo
1: się.
2: To wygląda na to, że te luki są dosyć takie, wiesz, małe.
1: A jednak
2: okazuje się, że to się daje.
1: W nowoczesnym czołgu?
2: Na przykład nie chciałabym być podwodnym spawaczem.
1: O, to źle wymyśliła, dobre, kurczę.
2: No, rzeczywiście, to trudna praca. Nie dość, że musisz opanować nurkowanie, to jeszcze musisz się nauczyć spawanie, to wszystko ze sobą połączyć. Kurczę, cicho, ciemno, do domu daleko, masakra.
1: A drodzy państwo, was zapytamy dzisiaj o to i pytaliśmy także na mieście, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać, która praca jest za ciężka, żeby się nią zająć.
3: To jest ciężka praca. Sam wiem, bo nie byłem łatwym uczniem, więc teraz jeszcze jest gorzej, a to oni taką prowadzą trochę niewolniczą pracę, tak? Marne grosze.
1: Jest nawet takie powiedzenie, abyś cudze dzieci uczył, prawda? Czyli to chyba nie jest jedna z najlepszych prac na świecie, tak mi się wydaje.
2: No zdecydowanie moja córka miała przez chwilę pomysł, żeby się opiekować trójką małych katalończyków i tak jak zawsze sama chciała mieć troje dzieci, to po pół roku opiekowania się tą gawiedzią powiedziała, zweryfikowałam swoje plany, maks jedno.
0: No pasaran.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
1: My w SC Rock donosimy nowości.
2: Ale i to jakie nowości? Paul McCartney, Come Inside.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.
9: SK Rock Warszawa.

0: Ale w cudowną stronę poszła ta nasza dyskusja a propos zawodów, których nie chcemy wykonywać. No bo, drodzy Państwo, zawód sportowca to też jest pewnego rodzaju zawód. Wykonujesz zawód sportowca, jesteś piłkarzem, nie wiem, szachistą na przykład. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać. Asia wyszła dzisiaj od spawacza podwodnego. Przerobiliśmy już szachoboks.
1: Słuchajcie, to jest przerażające.
0: Hokej podwodny.
1: Ja nawet nie wiedziałam, że istnieje taki sport jak szachoboks. Czyli oni się po prostu naparzają po mordach, mówiąc krótko, a potem nagle robią za intelektualistów i robią ruchy konikiem.
0: Oni się naparzają po mordach właśnie tymi figurami szachowymi. Leją się wieżą.
2: Słuchajcie, kiedyś miałem wywiad z człowiekiem, który brał udział w mistrzostwach i trochę inaczej to przedstawiał, ale może się mylił.
1: Naprawdę dziwne to jest. Jest sporo takich zawodów, które ciężko byłoby uprawiać, jeżeli o mnie chodzi. Na przykład nie chciałabym być
2: tego się nie da wypowiedzieć.
1: Poczekaj, deratyzatorem.
2: O, bardzo
1: czyli
2: dobrze.
1: Człowiekiem, który na przykład zwalcza szczury i chodzisz i rozkładasz te trutki albo łapiesz w jakieś łapki, nie wiem, straszne.
0: Drodzy Państwo, jakiej roboty wy nie chcielibyście wykonywać?
3: Ja mam taki zawód, którego bym bardzo nie chciał wykonywać i za każdym razem, jak widzę osobę pracującą w tym zawodzie, to jakoś wstyd mi za nią. Ja bym nie mógł być naganiaczem do knajp albo jeszcze bardziej pochodna tego strasznego zawodu, naganiaczem do klubów ze striptizem. Coś okropnego.
4: 6 na 9 w STO.
0: A ja się kiedyś dałem nagonić do takiego klubu, nie było tak źle wcale.

Dzień dobry. Na pytanie, jakiej pracy nie chciałbym wykonywać, odpowiedź brzmi: każdej. Chciałbym być na tyle bogaty, żeby jakakolwiek praca, jakiej się podejmę, stawała się tylko sposobem spędzenia czasu. Miłego dnia.

0: teraz zupełnie na poważnie sprawdźmy, co się dzieje w kraju, na świecie. I Michał Poklękowski, proszę.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Sąd utrzymał postanowienie prokuratury o zatrzymaniu prawa jazdy 57-latkowi, który jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. W wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i na południowym wschodzie Ukrainy zginęły 4 osoby. Według lokalnych władz uszkodzone zostały budynki mieszkalne i centrum handlowe.
1: To jest raport.
2: Przywódcy krajów G7 podczas szczytu we Francji wezwali do stanowczej i skoordynowanej reakcji w celu zahamowania epidemii Ebola.

0: Woli Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie.
1: SK Rock Sport.
0: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. Trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka dostała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowo kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
2: Sześć na dziewięć.

0: I jeszcze. I już, drodzy Państwo, jest 6:39. SK Rock, dzień dobry, witajcie. Mamy dla Was ciekawe ciekawostki, jakżeby inaczej. Joanna znalazła taką, że uwaga, porty opadają.
1: No, taki trochę czarny klimat. W ręce policji trafił 51-latek, który jechał karawanem pogrzebowym pod wpływem alkoholu. Policję zaalarmował świadek, który zauważył, że karawan porusza się slalomem. Kierowca miał w organizmie aż 2,5 promila alkoholu, no i okazało się, że w tym stanie, kompletnie narąbany niestety i pijany, wiózł trumnę z ciałem. Sprawa została skierowana do sądu. Pijanemu kierowcy karawanu oczywiście grożą 3 lata więzienia i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz bardzo wysoka grzywna.
2: Czyli w samochodzie był nie jeden, a dwóch sztywnych.
3: A kto poprowadzi karawan, jak go już wszystkie w dupę pijane? Lepa 12!
4: Kto w dupę pijany? Dopiero pierwszą flagę obalamy, nie? A który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę?
5: 6:9. SRO. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: SK Rock Warszawa.

0: A czy zawód radiowca to jest taka robota, którą bardzo chcieliście, chcecie wykonywać, czy wręcz odwrotnie?
1: No,
0: jesteśmy tu za karę.
1: Nie, lubimy to bardzo jednak. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj dlatego, że to lubimy. Gdybyśmy tego nie lubili, to nikt przy zdrowych zmysłach nie wstawałby o tej porze. Ja na przykład z zawodów, których na pewno nie chciałabym kiedykolwiek w życiu się tykać, to jest dojarz węży.
2: Ogrodowych?
1: No słuchajcie, to
2: co
1: jest taki
2: dojarz
1: zawód.
2: Węży?
1: Dojarz węży pozyskuje niebezpieczne substancje z węża, czyli
2: tak.
1: Kluczowe dla laboratoriów farmaceutycznych do produkcji różnych antidotów i leków. No. I on musi tego węża wydoić.
0: To jest normalne, że doi się z zęba. Normalne.

0: jedna rzecz, czego państwo nie rozumiecie. Drodzy państwo, to skoro jesteśmy przy tak absurdalnych zawodach, posłuchajmy, czego i jakiej roboty nie chcielibyście państwo wykonywać?
1: De facto nie wiem, czy ten zawód jeszcze istnieje, ale w średniowieczu był bardzo zaszczytnym zawodem. Ja by go generalnie nie chciał wykonywać i bardzo mało pewnie kto. Ten zawód to był stolcowy szambelan. Zaszczytny, ale gówniana sprawa.
2: Jakie ma pani kwalifikacje?
3: Całe życie krowom żarcie przyrządzała.
2: Może do kubarzu?
3: Ja przy kubarze też mogę.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mariola Bojarska-Ferenc zdradziła, komu przekaże majątek. To będzie rozpsiane. Trzy razy sprawdzałem, słuchajcie, rozpsiane. Ale niestety literówka, rozpisane miało być, bo zostawi wnuczkom, a nie psom, szkoda. A, no proszę, Janno jeszcze, proszę. No,
2: fajnie, dzięki. U mnie z kolei Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Ile trzeba zapłacić za 24-metrową zabawkę? Tania nie jest, tak napisali. No tania, skąd ma być tania? Tania to on sobie może iść na kebaba.
3: Słuchajcie, to były jakieś pierdolety, tak? Teraz będzie poważny news. Co wydarzy się w pierwszym odcinku Polska Shore? Można pić szoty z pępka, ale można też z penisa.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
4: Łukasz Bąk.
5: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Śledczy wyjaśniają, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce, gdzie została zamordowana 19-latka. Szef resortu obrony upoważniony przez rząd do prowadzenia rozmów z Amerykanami w sprawie ich militarnej obecności w Polsce.
13: SK Rock. Raport.
12: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszania Dolne w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta tego nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie odebrał sobie życie.
14: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Która będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
12: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mikietyn. Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane.
13: To jest raport.
12: Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia wsparcia logistycznego, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Co dokładnie zakłada ta uchwała, szczegóły zna Mateusz Chłystun.
15: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządu.

0: które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
1: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
0: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
2: Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Liderzy nie zawodzą. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.

0: klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
1: Właśnie trwa mecz Austria-Jordania.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Głaskanie domowego kota, bo oczywiście nie myślimy tutaj o tygrysach czy gepardach, nie zawsze poprawia nastrój w stresujących sytuacjach. Wynika z badania opublikowanego przez naukowców z Open University w Holandii. Zauważyli oni, że u niektórych właścicieli kotów kontakt z pupilem w stresujących momentach wcale nie łagodził negatywnych emocji, a niekiedy nawet je potęgował. Zdaniem autorów odkrycia jednym z możliwych wyjaśnień jest charakter relacji z kotami. Kontakt z nimi bywa raczej pasywny i mniej angażujący niż w przypadku psów, dlatego w chwilach stresu może nie odpowiadać na potrzebę psychicznego wsparcia w taki sposób, jak oczekuje tego człowiek.
3: Pytanie, czy kot z tego przyjemność też?
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
6: Kończył, nie odpalił mikrofonu, ale tak powiedziałem to, proszę Państwa. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to będziemy dzisiaj mieli temperaturę rzędu 20 stopni w końcu dobijamy do tych wartości, w końcu zbliża się lato.
3: Będziemy mieli i będziemy miały.
7: Będziemy miały też, to prawda, ale są tacy, którzy będą za chwilę narzekać, bo jeszcze troszkę, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik i w weekend będzie nawet 30 stopni.
6: Jezu, ja już narzekam z tej okazji.
7: Ja wiem.
6: Już nie mogę cieszyć tego, że weekend będzie 30 stopni.
3: No, ale
6: na szczęście dzisiaj tylko 20, a w Krakowie to nawet deszcz z burzą.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
3: A gdzieś na świecie to zapewne nawet odśnieżanie trwa i to jest ta robota, której wykonywać bym nie chciał.
7: Wczoraj mówiliśmy o takiej pracy, żeby pilnować kotów na jakiejś greckiej wyspie, przybym umarło od alergii.
6: Proszę Państwa, w tej godzinie rozpoczniemy kartony, być może też je zakończymy. Michala, a co u Ciebie?
1: Powstała kartka, która zbiera wodę pitną z powietrza.
6: Ty, pana, pisałem sobie kurtka.
3: Powstała kurtka.

0: No powiem ci szczerze, że ja to jeszcze powiedzmy, że udaję, że pracuję, ale znajomi to... No nie, to wszyscy celebryci już dużo zarabiają.
1: A, widzisz,
0: wielkie persony.
1: Też się starasz, Wojtku, zaglądajcie na Instagrama Wojtka Góralskiego. Też się stara, też jest naszym influencerem. Jakich zawodów zawodów?
0: Wojtek się stara, żona stara.
2: Wykonywać, dopowiem, jakich zawodów nie chcielibyście wykonywać? O to państwa dzisiaj pytamy. Joanna się załamała, trzyma się za czoło. Sprawdzamy zatem, co myślicie o tych zawodach, czego robić byście nie chcieli.
3: Tak o tych zawodach mówicie. Każdy jest potrzebny, ale najbardziej irytuje mnie zawód dyrygenta. Jak patrzę na jego plecy, to jakby walczył z pszczołami, nie?
2: Ale to jest fajna robota. Stoisz właśnie, jak nie wiem, czy on macha tak, jak powinien machać, czy po prostu oni grają, a on macha do rytmu.
1: To jest kapitalny zawód. Bardzo, bardzo trudny zawód i rzeczywiście dobry dyrygent jest w stanie wykrzesać cokolwiek z nawet takiej sobie orkiestry.
0: To prawda, zwłaszcza, że słyszałem od wielu muzyków, że kiepski dyrygent to naprawdę zawód.
2: O, to a propos, zobacz.
4: Najgorszy zawód to chyba zawód miłosny.
5: 6/9 S.O. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten zespół to zespół, który 2 dni temu był na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dawajcie znać, jak wam się podobało, czy wam się podobało, czy byliście. I tutaj z najnowszą propozycją muzyczną.
2: Jak się nazywa ten kawałek? Poczekaj, Foo Fighters zespół się nazywa.
1: Foo Fighters.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami

Innopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami

0: już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: rzeczywistości i one wspólnie w połączeniu ze sobą tworzą odrębne nowe hasło.
1: No i takie hasło musicie, moi drodzy, zgadnąć. Za chwilę usłyszycie pierwszy dźwięk, a my mamy dla was fantastyczne zestawy włącznie z koszulkami I Love 6x9.
0: Mhm. Tak jest, do tego dorzucimy jakieś fajne gadżety Eski Rock, ale najpierw trzeba ruszyć szarymi komórkami.
2: Dźwięk numer jeden, proszę bardzo.
3: It's my time now.
2: Mhm.
3: It's my time now.
2: No proste dzisiaj, nie?
0: To już?
1: To już? Ale już? Ale mogę chociaż
2: rock?
1: Powiedzieć, kto to był?
2: Nie, na razie nie, poczekaj.
1: Aj, dobra.
0: A kto to był?
2: No jakiś pan.
0: Aha, słuchaj, przekazał to jakiś pan?
2: Ja, skoro nie usłyszeliście, nie zrozumieliście, to ja wam wyjaśnię. Uwaga, raz jeszcze.
3: It's my time now.
2: No i co, aha, teraz łatwe. Messenger Eski Rock do państwa super dyspozycji. Czekamy na wasze głosówki.
0: Eski Rock. A proszę państwa, ten zespół w tle to Kings of Leon i ten zespół szczęściarze będą mogli zobaczyć dzisiaj na żywo, prawda?
2: Tak, tak jest.
1: Mieliśmy bilety dla was nawet i część z tych osób, które nas słuchają, teraz pójdzie sobie na koncert.
2: Tak będzie.
0: Czy oni wszyscy w tej jednej łodzi się pomieszczą?
1: A jak?
2: Atlas Arena Łódź, tam się widzimy. Ten, kto oczywiście będzie. Kings of Leon.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony?
3: Eski rok. Tam już powiedzieli disorder i ostatnio byłem w takiej restauracji, gdzie był wielki napis zamów order.
4: Wiem.
3: Byliście w niej?
5: Zamówiłeś order?
3: Tak, i potem świętowałem słuchając tej piosenki.
5: Drogo było, tak?
3: Proszę Państwa, czas na kartony, tak jak pan lektor nam rzekł już w tle. Kartony to takie kalambury dźwiękowe, czyli zabawa, w której prezentujemy różne dźwięki od czapy, z różnych filmów, piosenek, z

0: Przypominamy, King Zabijon już dziś wieczorem w Łodzi, natomiast już teraz w raporcie jest Skirok, niezastąpiony Michał Pokrzękowski.
1: SK Rock. Raport.

0: No to lecimy raz jeszcze i czekamy na Messenger Eskirok. Do Państwa dyspozycji czekamy na głosówki.
1: It's my time now.
2: Ja już tego nie mogę!
3: Babo, zdurniałaś.
4: Eskirok. Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
11: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
12: Zapraszam. Kuba Przygoński.
11: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
4: Reklama. Eskarok Warszawa. Wow!

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony. Eski rok.
3: Proszę Państwa, zanim przejdziemy do rozwiązania kartonu, chciałem tylko wspomnieć, że na Mundialu, a wiemy, bo dzięki temu, że jesteśmy w pracy, możemy go sobie teraz oglądać, Austria prowadzi z drużyną Michaela Jordana 2-1.
4: Tak
3: czyli
4: było.
3: Z Jordanią.
4: Dokładnie. Tak było. Było 1-1. Przepiękny gol Jordańczyków. Także my w robocie robimy takie rzeczy. Ale kartony to też bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element naszego dzisiejszego programu. Nagrody dla Państwa czekają za moment. Będziemy je wręczać.
5: Tak, zdecydowanie tak. Wy się zajmiecie w takim razie piłką nożną. Ja będę wręczać nagrody, a nagrody mamy przezacne, ponieważ mamy dla Was cały zestaw skorokowych gadżetów, w tym nasze koszulki na 6-9.
4: Podpowiedzi były 3 po kolei.
6: It's my time now.
7: Ja już tego nie mogę!
8: Babo, zdurniałaś.
4: A Państwo na to...
9: Siema, SK Rock. Czy w dzisiejszych kartonach hasło to Krzysztof Stanowski?
10: Czy chodzi o kłótnię małżeńską podczas mundialu?
11: Czy wygląda mi na dzień świra?
12: Czy to może chodzi o Marcelinę Zawistowską, jak weszła do ratusza w Poznaniu?
4: Ale to ładne. Zastanawiam się, który fragment pana naprowadził na tą kłótnię małżeńską.
8: Babo, zdurniałaś.
4: Przyszła mi wyłączać telewizor.
3: Proszę Państwa, no ale też padły nieprawidłowe odpowiedzi, ale wielu z Was już natrafiło na odpowiedni trop. Najszybszy był pan Tomasz.
13: Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Odpowiedź na kartony.
4: Jak najbardziej. Mamy to.
5: No ja wiem dokładnie i potem jest tak, idź Ziętara i załatw, ale weź Ziętara zapytaj, ale weź Ziętara ogarnij, jak trzeba coś załatwić trudnego, to zawsze się mnie
3: wypchnie. Ale czemu Kądziu takie hasło dzisiaj wymyślił, to ja nie wiem.
5: No ma do mnie jakiś interes ewidentnie.
4: Oni, wytłumaczmy tego diabła, to jest Al Pacino z Adwokata Diabła.
14: It's my time now.
4: A dalej wiadomo.
7: Ja już tego nie mogę!
8: Babo, zdurniałaś.
7: Panie pośle.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Drodzy Państwo, Juras po 22 latach odchodzi z Polsatu. Tak naprawdę to było 10 lat, bo reszta to reklamy.
2: Tymczasem garstka gwiazd strzela miny na premierze spektaklu. Dawno nie widziana Lewińska z Kiba z żoną, Ostrowska-Królikowska w Złocie, ale z tymi strzelaniem min. Ja dawno też nie byłam na żadnej premierze i nie wiedziałam, że teraz się te miny strzela.
3: U mnie z kolei dawno nie widziana Magdalena Różdżka eksploruje Trójmiasto w towarzystwie mamy i córki Wandy. No to teraz się wyzerowało, bo już była widziana, więc mamy niedawno widzianą Magdalenę Różdżkę. Tak? Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład

0: przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Szef BBN-u chce dogłębnego zbadania zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Został tam zamordowany krytyk Władimira Putina. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klientów zakładu przez 2 godziny czekają utrudnienia. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Więcej o tym odkryciu już za chwilę.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po 8:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef BBN-u Bartosz Grodecki. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami, podkreślił. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrepecki i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał Jacek Werner.
3: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
2: To jest raport.
1: Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klientów czekają utrudnienia między 8 a 10. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaną wykonywać swoje obowiązki i nie dlatego, że są leniwi czy niekompetentni, dlatego, że chcą w końcu więcej zarabiać. O szczegółach tego protestu Mateusz Gąbiewski.
5: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
6: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
5: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
6: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która w absolutnie fascynujący sposób wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej całkiem ładną kurtkę. Planują jeszcze zrobić namioty, plecaki oraz inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań, na przykład trekkingowych. W ciągu doby, dodam jeszcze, taka kurtka może zgromadzić niemal litr wody, która absolutnie nadaje się do wypicia.
7: No fantastyczne, jeżeli nie musisz nosić ze sobą bidonu.
8: To prawda, najbardziej podobała mi się ta ciekawostka w wersji, kiedy Michał mówił, że opracowali kartkę do wody pitnej.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
11: A czy będą dzisiaj takie miejsca, w których można byłoby z takiej kartko-kurtki skorzystać?
8: Proszę Państwa, owszem, 16 stopni teraz w okolicach Kielc i Krakowa i w tym miejscu jeszcze chmury deszczowe będą się gromadziły nad naszymi głowami. W ciągu dnia mogą tam wystąpić nawet burze. W ciągu dnia jednak większa część kraju już nasłoneczniona, bardziej pogodna i dzisiaj

0: Temperatury od 17 na północy do stopni 22 w centralnej Polsce, a na Dolnym Śląsku i województwie lubuskim nawet do stopni 24.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Od 6 do 9.
3: Rok.
5: Ej, ale jakby taką kartko-kurtkę dawać na przykład piłkarzom, to nie musieliby mieć przerw na nawadnianie.
6: No dokładnie! Poszczesz sobie rękaw i już!
5: Ta.
0: Boże, z kim mają przepracować? Jakiej pracy, proszę Państwa, nie chcielibyście wykonywać? O tym dzisiaj rozmawiamy.
6: Raport?
7: Idę postać sobie rękaw.
6: Strzyj rękaw!

0: Tylko ja.
1: Drodzy Państwo, wątek taki poboczny nam się urodził a propos naszej dzisiaj rozmowy o zawodzie, którego wykonywać byśmy nie chcieli. Bo o kurtce opowiadał nam Michał i Państwo o tej kurtce właśnie.
2: Ja to jestem ciekaw najbardziej chyba, czym by taka kurtka, taka woda z tej kurtki, z bluzki w sumie smakowała z takiej ciepłej komunikacji miejskiej latem.
3: Jest, błagam was.
1: Dokładnie. Czasami tramwaj jedzie wiadomo czym, bo ten ktoś jedzie, prawda, tramwajem. Nie będę mówił, żeby nie było. Dzisiaj rozmawiamy sobie o robocie, której nie chciałbyś wykonywać i tak sobie patrząc cały czas na te mistrzostwa świata, które przecież obserwujemy, myślę o zawodzie sędziego. Bo po wczorajszym meczu Argentyny wielu rzuciło się na naszego sędziego, który powinien podobno Messiego z czerwoną kartką wywalić z boiska, czego nie zrobił.
3: Oni mają podobno też przechlapane chyba ci sędziowie.
1: No wiadomo, zawsze sędzia kalosz, nie?
3: No to prawda. Ja mam jeszcze jeden zawód, który uważam, że jest dosyć obrzydliwy, a mianowicie jeliciarz.
4: No co dawaj, jeliciarz?
3: Zajmuje się oczyszczaniem jelit do produkcji wędlin.
1: A, okej.
3: Okay. A? No, aha. Chciałbyś oczyszczać jelita?
4: Nie, ale wędlinkę bym sobie chętnie zjadł.
1: Prawda? I to...
4: I to oporządził.
1: No, to może Państwo teraz?
5: Cześć, w temacie dnia. Ja to nie mogłabym być ani dentystą, ani proktologiem, bo ani w żopu, ani w paszczu nie chciałabym ludziom grzebać.
6: 6/9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ani w żopu, ani w paszczu musimy sobie przetłumaczyć to, co pani powiedziała.
3: Nie. Może teraz zajmiemy się tym, co dobrze rokuje. Sweet, emotionally unavailable. O matko.
4: Ale ma pierwszy raz na naszej antenie.

0: Reklama. Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
6: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: To oczywiście AC/DC albo AC Piorun DC. Drodzy Państwo, opowiemy Wam teraz o samozwańczym stróżu prawa, jak zrozumiałem.
1: Pewien mieszkaniec Płocka bardzo niezadowolony był ze sposobu parkowania. Przykleił po prostu tak, o, na jedno z aut karne, tak zwane naklejki, które niestety po oderwaniu pozostawiły trwałe uszkodzenia lakieru samochodu. Ha! Przyjechali funkcjonariusze, bo zobaczyli sobie monitoring, obejrzeli i ustalili, kim ten pan jest, zatrzymali pana i on teraz usłyszał zarzut uszkodzenia mienia oszacowane na 5 000 zł, przyznał się do winy i tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość. Tak powiedział, chciałem zrobić na złość. Policjanci znaleźli w samochodzie tego pana 18 podobnych naklejek, więc miał bardzo szeroko zakrojone plany co do przyklejania tychże karnych. Grozi mu za to do 5 lat więzienia teraz.
2: Wcale do Płocka nie trzeba jechać. Kondziu, przyznaj się, ile takich posiadasz?
3: 6 na 9.
0: SCO. 15. Wszystkie odklejone z mega auta.

0: W jakim zawodzie nie chcielibyśmy pracować? Ewa do nas napisała. Witam, super ekipę. Przenigdy nie chciałabym pracować w biurze obsługi klienta. Pozdrawiam z Wrocławia. Biuro obsługi klienta to jest koszmar. Wszyscy przychodzą i mają same reklamacje do życia.
1: No, na tym polega biuro obsługi klienta. Rzeczywiście nie jest łatwo. Też na pewno nie mają łatwo ci, którzy pracują w tych wszystkich telekomunikacyjnych biurach, gdzie musisz dzwonić, ludzi nagabywać, im wmawiać. Kiedyś mieliśmy taką praktykantkę, która opowiadała nam, jak pracowała w firmie, która wmawiała ludziom, że te leki, które oni oferują, są im bardzo potrzebne.
0: Straszne to jest.
1: Na potencji i tak dalej. No.
2: A to jest ładne. Przekonaj pana, że proszę pana, pan na pewno potrzebuje tego leku, żeby, wie pan, żeby konar płonął, nie?
1: Na przykład.
2: Od razu bym wyszedł.
1: Myślałem, że byś od razu kupił.
2: Z siebie. Drodzy Państwo, jak tam u Państwa? No bo są takie zawody, których nie chcemy wykonywać, bo nie chcemy, bo nie lubimy, bo coś, ale są też takie, które są po prostu bardzo odpowiedzialne.
3: Ja na pewno nie chciałbym być nigdy kontrolerem ruchu lotniczego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Radomiu, a Bibi nie chciałaby tam pracować w biurze obsługi pasażera. Po prostu nudy by były, wszyscy, cała Polska by się z nas śmiała, drwiła, nie wiedzieć dlaczego.
4: Dzień dobry jeszcze raz. Panie Jasiu, tak słucham ten deratyzator B, dojarz węży B, no to może szczurodietetyk pani przypasuje z tych zawodów, które są dziwne.
0: No chyba z tych wszystkich wymienionych ten szczurodietetyk, znaczy rozumiem, że musiałabym opracować dietę dla szczura, żeby on był chudszy czy grubszy, bo nie wiem.
1: A może to jest odwrotnie, że musisz przygotować szczura tak, żeby był zjadalny.
5: Mniam!
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Autopromocja. Melina, SC Rock.
7: Byłem kiedyś w programie Weszło, takie piłkarstwo.
8: Program, oczywiście.
7: No, no, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najgrzewniejsi kibice, ezoteryczny Poznań. I patrz, bo patrz, grawasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, grabarza.
8: Naprawdę?
7: Tak.
8: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
6: Melina.
8: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
6: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
8: Zapraszam, Marcin Meller.
6: Autopromocja.
9: SC Rock. Raport.
10: Michał Poklękowski, zapraszam. Przywódcy państw G7 oznajmili, że są zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy, jej integralności terytorialnej i zgodzili się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską. Liderzy przyjęli oświadczenie w tej sprawie podczas szczytu we Francji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie bydgoskiej prokuratury zatrzymali 11 osób w wieku od 22 do 44 lat podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, m.in. na terenie Bydgoszczy.
9: To jest raport.
10: Po upływie 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie relacje polsko-niemieckie są w najlepszym razie letnie, a jedną z przyczyn jest nierozwiązany ciągle problem świadczeń dla polskich ofiar wojny i okupacji, ocenia dziennik Süddeutsche Zeitung.
9: Rok. Sport.
10: Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada rywalami Polski w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten dziś rusza w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym meczu Polki o 12:00 zagrają z reprezentacją Bułgarii. A tej nocy ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją, to w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: do pracy Państwa raz jeszcze zapraszamy, do tej pracy, do której Państwo iść nie chcecie.
1: No, na dzień czołgiste pytamy Was, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać, a ja swoją drogą, jak się tak zagłębiam, patrzę, ile jest różnych zawodów na świecie. Jest na przykład zbieracz puchu, który zbiera ręcznie puch z kaczek edredonowych, jakichkolwiek by

0: znasz na puchu.
1: Oczywiście, że tak.
0: A znasz się, na przykład mógłbyś być też sekserem, czyli specjalistą od rozróżniania płci u małych kurczaków?
1: Proszę Państwa, jeszcze jest technik do biodekontaminacji, czyli to jest osoba, która sprząta miejsca zbrodni.
2: Aha, okej.
0: Okay.
2: A to zobacz, to ja nawet mam troszkę w temacie a propos miejsc zbrodni. Jakich zawodów nie chcielibyście Państwo wykonywać? Jedna z naszych słuchaczy, a właściwie słuchaczka.
3: Ja na pewno nie chciałabym być wyławiaczem krabów na Morzu Beringa. Nie wyobrażam sobie, jaki to jest niebezpieczny zawód. Nie chciałabym być pracownikiem oczyszczalni kanalizacji ani zakładu pogrzebowego. Wiadomo dlaczego.
2: No właśnie, dlaczego tak naprawdę?
0: No bo to jest trudny zawód, Kondziu, chociaż ja naprawdę uważam, to jest niewiarygodna branża tak zwana funeralna.
2: Ale zobacz, robota niby spokojna, klient nigdy się nie piekli, nie denerwuje.
0: Nie awanturuje się,
2: nie
0: to
2: awanturuje
0: na pewno.
2: Nie awanturuje się, bo jest pewnie pod krawatem.
1: Próbowałeś kiedyś zimą przekopać ogródek?
2: A, dobra, ma pan rację.
4: Przecież jutro pogrzeb. Nikos, proszę cię, musisz wygłosić mowę.
5: 6 na 9. RSO. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis. Za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Najlepsza klasyka rocka.

0: Ja bym nie mógł pracować w biurze. Miałbym kiedyś to nieszczęście być na stażu w Urzędzie Skarbowym w dziale egzekucji. Pół roku, dzień w dzień to samo.
1: 6 na 9 w Esterok.

0: Dziś razem z Państwem rozmawiamy o zawodach, o pracach, których nie chcielibyście wykonywać, jednocześnie podkreślając, żadna praca nie hańbi. No prawie żadna, no bo jednak umówmy się, gadanie głupot do ludzi za pieniądze o poranku to jest jednak lekka przesada. Ale tak naprawdę żadna praca nie hańbi. Mimo wszystko dzisiaj przewrotnie rozmawiamy sobie o tych różnych dziwnych, mniej lub bardziej dziwnych zawodach, których nie chcielibyście mieć w swoim CV.
1: Albo dlatego na przykład nie chcielibyście je wykonywać, bo po prostu nie dalibyście sobie z tym rady. Ja na przykład nie mogłabym uprawiać zawodu liczarz, czyli będąc osobą do przeliczania, sortowania i pakowania gotówki, bo na bank bym się kopsnęła w tych obliczeniach.
0: Tak, jedna sztaba dla mnie.
2: Otóż wychodzę z roboty, patrzę, a tu kieszenie pełne mojej roboty. Drodzy Państwo, jakich zawodów nie chcielibyście wykonywać?
3: Witam, ja to nie chciałbym wykonywać pracy aktora w filmach dla dorosłych, grając męża wychodzącego do pracy, bo co to za przyjemność wracać do domu, a tam dodatkowy przebieg w łóżku jest.
2: A to dobre i zaskakujące. Ja mówię, dlaczego? Czemu? To fajna robota musi być.
0: Ale prawda? Męża wychodzącego, no tak.
1: No. Nie życzę wam tego, chłopaki, nie grajcie takich
0: ale
1: ról.
0: Dodatkowy przebieg to co, że żona w tym czasie biegała?
2: Ja nie wiem, nie zrozumiałem. To jeszcze jedna propozycja.
4: Dzień dobry. Może potrzebują państwo fotowoltaikę?
2: No właśnie, później wiesz, montują ci na dachu tą fotowoltaikę, otwierasz ten balkon i...
5: Czy panowie muszą tak napi***ać od bladego świtu? Że nie podwijam karty na zakładzie o 7 rano, to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem. Już możecie inteligentowi p***ć po uszach od brzasku.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Mam wrażenie, a propos dzisiejszej rozmowy o pracy, że większość z nas chciałaby jak pan Rynkowski nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić.
1: No ale proszę, to naprawdę, kto by o tym nie marzył? Na razie póki co, my jutro do państwa wrócimy o godzinie 6 rano i będziemy dalej opowiadać głupoty.
2: Oczywiście, że tak. Dziękuję pięknie za wszystkie zwierzenia. Fajnie było porozmawiać o różnych zawodach, tych, które zawodzą i tych, które nam imponują i tych, które są po prostu trudne. No i też umówmy się, jest parę zawodów, które uprawianie to wstyd. No ale cóż, no... Ktoś musi być urzędnikiem.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
3: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie.

hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie.

0: Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!

0: sklep Biedronka.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
2: Reklama.
3: Karambol na S-u 7 w Krakowie. Są duże utrudnienia w ruchu. Za chwilę szczegóły na temat tego wypadku. Minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta domaga się interwencji polskiego MSZ-u w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic.
4: SK Rok. Raport.
3: 9 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Na miejscu tworzą się ogromne korki, to po wypadku na drodze S7 w Krakowie przed węzłem Przewóz w kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. 3 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko na miejscu. Trasa jest całkowicie zablokowana, mówi nam Maciej Podymkiewicz z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie.
5: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. 2 osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
3: Na miejscu pracują zespoły ratownictwa medycznego i straży pożarnej. Trasa jest aktualnie zablokowana, kierowcy stoją w coraz dłuższych korkach.
4: To jest raport.
3: Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się interwencji polskiego MSZ-u w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Przypomnę, grupa, w której był Robert Bąkiewicz, chciała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
6: MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ. Jednak budynek był zamknięty. W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Oświadczenie w sprawie wydała również berlińska policja. Ponieważ doszło do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu, czytamy w komunikacie.
4: Słuchacie raportu w SC Rok.
3: Zarobki polskich lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej konkretnej sprawie.
7: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną, zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
3: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu z Warszawy w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego medyka.
2: Pogoda.
3: Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz w Małopolsce miejscami może się zachmurzyć.

0: samolotnie popada, a nawet zagrzmi na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Łódzkiem do 24 na Dolnym Śląsku.
1: Eska Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Ale ty nigdy nie poddaj się. Bardzo mądre słowa w piosence Nienawidz zespołu Mysłowic. Mam nadzieję, że państwo się nie poddają. 11 minut po 9. Pan Jero rozsiada się wygodnie w studiu i pozdrawia serdecznie ze słonecznego Poznania. A jak u państwa? Pogoda dobra? Zdaje się, że przed nami bardzo, ale to bardzo upalny weekend. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Spojrzałbym w gwiazdy, ale tak jasno za oknem, że chyba nic i tak nie zobaczę. In the Stars, The Rolling Stones.

0: To było przed laty. Nasi rodzice mieli z nami święty spokój, jak wyjeżdżaliśmy. A teraz ta młodzież na pytanie, co robimy w wakacje, wyjeżdżamy gdzieś albo wyjeżdżacie, odpowiadają: nie chce mi się. A więc chcę wakacje z dziećmi na pokładzie. Hurra!
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W poemacie Beniowski. Juliusz Sułacki napisał takie słowa: chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun jasny, prędki. No chyba przeczytał to kiedyś przed laty Dave Mustaine i 32 lata temu postanowił być prędki jak piorun. Został wyrzucony razem z zespołem Megadeth z trasy koncertowej z Aerosmith po tym, jak w wywiadzie pan Dave Mustaine miał powiedzieć, że to jego zespół powinien być główną gwiazdą, a nie Aerosmith.

0: Zwykle, gdy kończy się historia jakiegoś ważnego dla muzyki zespołu, to nie interesujemy się specjalnie muzykami, którzy z niego gdzieś tam pozostali i grają w innych projektach, prawda? Czasem organizatorzy koncertu próbują podbijać zainteresowanie, mówiąc, że ktoś tam grał w jakimś ważnym zespole, ale czasem to przynosi pozytywne efekty, a czasem nie. Tymczasem chyba wszyscy żyliśmy tym, co działo się przedwczoraj na Narodowym, gdy przyjechał do nas z nową kapelą pan perkusista Nirwany, Dave Grohl. Trochę się oczywiście uśmiecham tutaj do Państwa. Nirwana już za nami, a przed nami spotkanie z ich kolegami Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę Panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!

0: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
0: Reklama.
11: SK Rock Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Don Airey, klawiszowiec formacji Deep Purple, przyznał otwarcie w jednym z najnowszych wywiadów, że grupa nie zamierza broni. Emerytura muzykom na ten moment nie grozi, a jak wspomina sam muzyk, po prostu nagrajmy kolejną płytę, ruszmy w trasę, róbmy swoje bez zbędnego rozgłosu, powiedział klawiszowiec Deep Purple, a więcej szczegółów znajdziecie na
0: SK Rock Radar.
13: What's happening? I'm Miles Kennedy.
14: Hello, my name is Tom from Editors and you're listening to SK Rock.

Red Hot Chili Peppers w polskim radiu. SK Rock. A teraz będzie o płycie bardzo dla mnie ważnej w latach 80. No i do dzisiaj też bardzo lubię ją słuchać. Płytę, która ukształtowała mnie zanim poznałem mocniejsze wersje gitarowego rocka. I jeden z koncept albumów zespołu Marilyn Fish zawsze o nim mówił, że tak naprawdę składa się z dwóch utworów. Z części pierwszej i drugiej. Oczywiście my najbardziej zachwycaliśmy się tą pierwszą, której fragmencik zaraz Państwu zagram. Płyta, o której też Fish później opowiadał, że pomysł na nią zrodził się w jego głowie podczas, gdy był na tripie po zażyciu LSD. Ale nie psujmy sobie klimatu. Misplaced Childhood ma dzisiaj 41 urodziny. A jej najsłynniejszy fragment brzmi tak.

0: płycie Out of Time. Bałem się, że panowie z Harry'em nie dadzą rady z kolejnym albumem. I on się ukazał chwilę później, po wydaniu Out of Time. Nazywa się Automatic for the People. I jest płytą trochę inną od tej najsłynniejszej, która miała premierę w 1991 roku. Na tej płycie jest sporo, o wiele więcej nostalgii niż na poprzedniej. Everybody Hurts, zespół R.E.M. na chwilę przed godziną 10. Teraz będzie raport, a po nim będzie grać dla Państwa zespół KISS.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek A.

0: Wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
5: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19. Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Reklama.
10: W części placówek ZUS-u w całym kraju protest ostrzegawczy pracowników związany z trwającym sporem płacowym. W wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy zginęło kilka osób. Według lokalnych władz uszkodzone zostały budynki mieszkalne i między innymi też centrum handlowe.
11: SK Rock. Raport.
10: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. 1200 zł brutto dla każdego. To oczekiwania. ZUS zorganizował dziś ogólnopolski protest.
12: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
13: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy dla samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
14: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
10: Choć w oddziałach w całej Polsce pracownicy ZUS-u odeszli od biurek, to petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
15: Dziękuję ślicznie.
16: Dziękujemy za wyrozumiałość.
15: Tak. To ja dziękuję bardzo.
16: Z uwagi na tą ograniczoną usługę zapraszamy w piątek. Tak. Dziękujemy.
17: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
15: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo pani.
17: Nie wymagało pomocy innych urzędników?
15: Tu pani pomogły mi. Bardzo miła obsługa. Dziękuję panią.
17: A wiedziała pani, że jest taki strajk?
15: Nie, nie wiedziałam nic. Teraz od pana.
18: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
10: Strajk powinien się właśnie kończyć. Jednak bez problemu funkcjonują e-usługi ZUS-u.
11: To jest raport.
10: Zaporoże na południu Ukrainy pod zmasowanym ostrzałem w wyniku uderzenia rosyjskich dronów w infrastrukturę cywilną. Jedna osoba nie żyje, 7 jest rannych. Z kolei w obwodzie sumskim na północy zaatakowany został teren szkoły. Rosja informuje wówczas o ponad 150 zestrzelonych ukraińskich dronach nad 15 regionami. Los wojny i jej zakończenie jest przewodnim tematem szczytu G7 we Francji. Dziś

0: ostatni dzień tego spotkania do liderów państw Grupy Siedmiu. Wczoraj dołączył także Wołodymyr Zełenski. Ukraiński lider przeprowadził liczne konsultacje, w tym z Donaldem Trumpem. Jak poinformował, przebiegały one dobrze i możliwa jest ich dziś kontynuacja. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Rosja chce atakować infrastrukturę cywilną. To także nowy etap w procesie zrozumienia. Przez długi czas niektórzy z naszych partnerów, że tak powiem, balansowali, ale teraz wszyscy zdają sobie sprawę, że Putin nie chce zakończyć tej wojny. We wspólnym oświadczeniu uczestnicy spotkania G7 zgodzili się na zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej, pocisków przechwytujących i broni dalekiego zasięgu na Ukrainę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: MSWiA ostrzega przed dezinformacją w krążącym po sieci nagraniu, które rzekomo przedstawia migrantów z Afryki przybyłych do Warszawy na podstawie paktu migracyjnego. Wykorzystano prawdziwy materiał w celu opatrzenia go fałszywym kontekstem, przekazał resort w specjalnym komunikacie.
2: SK Rock Biznes.
0: Globalne napięcia, przede wszystkim konflikt na Bliskim Wschodzie, ograniczają wzrost gospodarczy w Europie, zauważyli analitycy firmy doradczej AI. Zwrócili jednak uwagę, że mimo to Polska pozostaje jednym z najszybciej rosnących rynków Europy, dzięki między innymi silnemu popytowi krajowemu. Bank Światowy przedstawił ramy nowego partnerstwa z Polską na lata 2026-31, które koncentrują się na mobilizowaniu prywatnych inwestycji, pobudzaniu innowacyjności i też wspieraniu tworzenia miejsc pracy, poinformowała Grupa Banku Światowego. Finansowanie banku ma wynieść prawie 7 miliardów dolarów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 764 tysiące złotych kary na spółkę Bolt LLC, operatora serwisu interviewme.pl, za brak informacji o kosztach usługi tworzenia CV i ukrywanie cykliczności płatności za subskrypcję. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar jest wyceniany na 3,65 zł, euro na 4,24 zł, frank szwajcarski na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,91 zł.
2: Pogoda.
0: Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Małopolsce miejscami może się zachmurzyć. Przelotnie popada, nawet zagrzmi, na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Wódzkiem, do 24 na Dolnym Śląsku.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: oryginalny autor tej piosenki, czyli Paul McCartney, będzie miał jutro 84. urodziny. Dobrze, że jeszcze tu z nami jest i oby był jak najdłużej. A ten pan, który wystąpi teraz, jest dokładnie o 30 lat od Paula McCartneya młodszy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I urodziny, te 54. obchodził 6 maja. Pan Arthur Rojek z nowej płyty. Znamy już 3 piosenki. No i ta z tych 3 na razie opublikowanych podoba mi się najbardziej. W objęciach.

0: The Cardigans, jeden z wielu szwedzkich zespołów rockowych, któremu udało się zrobić karierę na świecie, choć i tak ta wielka skala tej popularności szwedzkiej muzyki na naszym globie jest niczym w porównaniu z tak zwaną brytyjską inwazją.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo tak, rock and roll powstał w Stanach w połowie lat 50., ale nie zdobył na początku w USA wiodącej popularności. Tam dominowała muzyka folk, ale rock and roll przyjął się w Wielkiej Brytanii. No i w połowie lat 60. grupy reeksportowały muzykę z powrotem do Ameryki Północnej. Tym wydarzeniem, które praktycznie z dnia na dzień otworzyło Amerykę na brytyjskich wykonawców, było oczywiście amerykańskie tournée Beatlesów z roku 64. i wielki sukces w Ameryce i single I Want to Hold Your Hand. A potem ruszyły kolejne zespoły. No i przyjęcie tych grup było entuzjastyczne, wręcz graniczące z histerią. Na fali wywołanej przez wspomniane najwybitniejsze zespoły z Wielkiej Brytanii mówiło się właśnie o inwazji, brytyjskiej inwazji. Dokładnie 17 czerwca roku 65 i częścią był zespół The Kinks i drugi zespół, bo razem pojechali na trasę Moody Blues. Panowie pojechali po raz pierwszy do USA i ten pierwszy koncert grali dokładnie 60 lat temu w The Academy of Music w Nowym Jorku.

amerykańska grupa Metallica. Sporo jest Polaków w Ameryce, prawda? Mamy dość dużą Polonię, ale to nic w porównaniu z tymi, którzy mogą pochwalić się pochodzeniem, albo nawet bezpośrednio być w dużej części krwi Irlandczykami. No i stąd nie dziwne, że Metallica zabrała się za irlandzki klasyk.

0: Laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent, a znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
18: Reklama.
19: Hi, you're listening to Serge Tankian.
20: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Escarock.

4 godzin, co nie zawsze spotykało się z miłym przyjęciem. Na przykład koncert w londyńskim Hyde Parku został przerwany, ponieważ według lokalnych przepisów trwał za długo. I to w momencie, w którym odłączono prąd na scenie, Springsteenowi towarzyszył wspomniany już dzisiaj w audycji Paul McCartney, a decyzję o przerwaniu koncertu miał skrytykować sam burmistrz Londynu Boris Johnson, no ale przepisy to przepisy. 18 czerwca 2012 roku Bruce zagrał najdłuższy wtedy w swoim życiu koncert na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie, czyli stadionie Realu Madryt. Zagrał show, które trwało 3 godziny i 48 minut. Długo, prawda? Jak się potem okazało, ten rekord pobił, ale już na kolejnej trasie.

0: Za chwilę 32 urodziny albumu Sen Edyty Bartosiewicz. Ale nie, to nie z tej płyty. Po prostu mi się przypomniało. To piosenka Skłamała. 11 i raport Eski Rock przed nami. Pan Michał znów zmierza do studia, a potem The Cranberries.
1: Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek.

0: 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki.

0: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
1: Zapraszam, Kuba Przygoński.
0: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
2: Reklama. Władze szpitala w Kozienicach zabierają głos w sprawie śmierci 19-letniej Oliwii Druszcz. Strażnicy graniczni zatrzymali podróżnego na lotnisku w Szymanach. Próbował przemycić narkotyki w skarpetach.
3: SK Rock. Raport.
2: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym w Warszawie i domniemanym leczeniu tam polityków w Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Od tego zaczynamy raport. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR-u, miał zarobić przez rok 1 600 000. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym w stolicy miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością i mieli też specjalny VIP-owski pokój do oczekiwania na pomoc medyczną. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie 29-letni Dawid Kacprzyk.
4: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
5: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
2: Mówili Mariusz Kałużny z PiSu i Marcelina Zawisza z partii Razem.
6: To jest raport.
2: Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Jak na razie nie usłyszeli zarzutów, ustalana jest ich rola w sprawie. Nie zostali zwolnieni do domów. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się wczoraj. Część mediów donosiła rano, że zatrzymani Białorusini zostali wypuszczeni. Współpracujemy z prokuraturą, udostępniamy wszystkie potrzebne dokumenty. Władze szpitala w Kozienicach na Mazowszu zabierają głos w sprawie śmierci 19-letniej Oliwii Druszcz. Śledczy sprawdzają, czy w trakcie przewozu karetką nie doszło do popełnienia błędu medycznego. Doniesienia w tej sprawie złożyli rodzice zmarłej dziewczyny. Ich zdaniem córka została źle zaintubowana. Nie mamy nic do ukrycia, mówi w rozmowie z nami Ewa Gizicka, dyrektorka lecznicy w Kozienicach.
7: Czyli prokuratura wnioskuje o dostarczenie dokumentów. My takie dokumenty dostarczamy. My tu nie mamy nic do ukrycia.
2: Jak na razie sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi, co było przyczyną śmierci 19-latki.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Chciał odlecieć z narkotykami w skarpecie. Strażnicy graniczni zatrzymali podróżnego na lotnisku w Szymanach. 43-letni mężczyzna stawił się do odprawy granicznej na wylot z Polski do Anglii.
8: Funkcjonariusze z placówki Straży Więcej w Olsztynie na lotnisku Olsztyn-Mazury zatrzymali podróżnego, który w skarpecie miał 3 woreczki z klofedronem. Podróżny został zatrzymany i w prokuraturze rejonowej w Szczytnie usłyszał zarzut usiłowania wywozu przez granicę substancji psychotropowych, do czego się przyznał.
2: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 43-latek zamiast do Londynu pojechał do prokuratury rejonowej w Szczytnie. Grozi mu teraz kara, grzywny albo więzienie.
9: To się nazywa puścić kogoś w skarpetkach.
2: Pogoda. Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Małopolsce miejscami może się zachmurzyć, przelotnie popada, nawet zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Łódzkiem, do 24 na Dolnym Śląsku.
0: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Luciola, zwana też Nuciolą, Madam w Estero. W poniedziałek żyliśmy koncertem na Stadionie Narodowym w Warszawie, koncertem zespołu Foo Fighters, a dziś nasze myśli skierowane są na Atlas Arenę w Łodzi, bo wieczorem zagra tam po raz kolejny w Polsce zespół Kings of Leon. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z nimi, no to już było 17 lat temu, gdy pojawili się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo podczas Open Air Festival. No, to była taka szczególna chwila, bo promowali wtedy swój album, chyba najbardziej znany, najbardziej przebojowy, Only by the Night. Po 17 latach przyjeżdżają znów, no i zdaje się, że zabawa szykuje się tak samo dobra. Kto z Państwa jedzie? Może już w trasie? Proszę dać znać. Chętnie pochwalimy się przed słuchaczami. Sex on Fire to oczywiście zagrają na sam koniec. Tak obstawiam, bo to przecież ich najsłynniejsza piosenka. Koncert ze znakiem jakości Eskiro. Proszę się dobrze bawić dziś wieczorem w Łodzi.

0: Slovitz z czasów, kiedy wydawało mi się, że są polskimi The Beatles. Tak to mniej więcej na początku mogło się wydawać, słuchając tylko tych głównych singli, które hulały po stacjach radiowych. No ale prawda była trochę inna. Oczywiście. 24 minuty po godzinie 11. A propos oryginalnych The Beatles.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: 61 lat temu pracowali jak zwykle w swoim ulubionym studiu nagraniowym przy Abbey Road w Londynie i tam nagrywali na przykład te 61 lat temu z wokalem Ringo piosenkę Act Naturally. Nagrali też piosenkę Wait, która koniec końców na album Help nie trafiła. No i jeszcze kończyli pracę. To był ostatni dzień pracy nad pewną bardzo

0: Proszę, powiedzcie, że wy też słyszycie, albo przynajmniej słyszeliście przed laty w tej piosence ulicę Medalową. Bardzo proszę. Ja przed laty słyszałem. Our House i zespół Madness w Esterok. Co jeszcze przed nami? Wspomnienie pewnego dżentelmena, który wierzy w UFO, ale najpierw AC/DC.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
13: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Cast. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19. Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorium.

0: wieczorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
2: Eska Rock Radar.
3: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W tym roku formacja The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden. Justin Hawkins w najnowszym wywiadzie nie krył zachwytu nad tym wydarzeniem. W prostych, acz bardzo trafnych słowach podsumował także fenomen Żelaznej Dziewicy, który trwa już od kilku dekad. Jak mówi, jeśli w szkole nosiłeś ich koszulkę, to była ona jak odznaka dumy. A więcej tych dumnych szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar.
4: Hi, this is Keith Richards.
5: My name is Gary Clark Jr.
6: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

Rock and Roll Train, zespół AC/DC. I pamiętacie czasy, gdy w zespole Blink 182 nie było oryginalnego wokalisty Toma DeLonge? Kiedyś o tym opowiadał, dlaczego opuścił kapelę, by zbadać UFO. Opowiadał, że prawda wyszła na jaw, że istnieją setki tysięcy relacji naocznych świadków, ślady, które zostały przeanalizowane przez naukowców z całego świata i to wszystko miało miejsce tu na Ziemi, dookoła nas. I powiedział jeszcze takie słowa. Wiem o rzeczach, o których nie mogę teraz rozmawiać. Mówił tak kilka lat temu, ale teraz potem jak Amerykanie i prezydent Stanów Zjednoczonych zaczęli głośno opowiadać i coś tam publikować w temacie UFO, może Tom DeLonge do tego wróci. Tak jak wrócił dokładnie 4 lata temu ku uciesze fanów do zespołu Blink 182.

0: Ja też Państwa bardzo kocham. I nie mogę się doczekać jutrzejszego spotkania po 9. Jarosław Bierajewicz dziś jednak musi już powiedzieć do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano.
2: Tak. No,
3: nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.

0: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
1: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
3: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Reklama.
9: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Śląska Skarbówka wykryła nowy mechanizm oszustw w branży kosmetycznej. Były wiceprezydent Kielc Bartłomiej Z z prokuratorskimi zarzutami.
10: SK Rock. Raport.
9: 12 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więcek.
11: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
12: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim wydziale prokuratury krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 złotych poręczenia majątkowego.
10: To jest raport.
9: Blisko 800 milionów złotych uszczupleń VAT-u. Śląska Skarbówka wykryła nowy mechanizm oszustw w branży kosmetycznej. Skala gigantycznego oszustwa sięga poza granice Polski i Unii Europejskiej. Brało w nim udział 38 podmiotów, mówi Michał Kasprzak ze śląskiego oddziału KAS.
13: W mechanizmie oszustwa uczestnicy wykorzystali kilkadziesiąt sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów. Były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach. Nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku.
9: Służby skarbowe cały czas ustalają pełen zakres działalności podmiotów zaangażowanych w ten proceder.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Były wiceprezydent Kielc Bartłomiej Z z prokuratorskimi zarzutami. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień. Samorządowiec miał bezprawnie kazać kieleckiemu MOPR-owi opłacić bilety, hotel i diety na wyjazd do Francji dla siebie i członka swojej rodziny. Straty wycenione na ponad 12 tysięcy.
14: Prokurator przedstawił panu Bartłomiejowi Z zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia

0: korzyści majątkowej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego pan Bartłomiej Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: Były samorządowiec odmówił na razie składania wyjaśnień, grozi mu nawet 10 lat więzienia.
2: SK Rock Biznes.
1: Obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe przestały obowiązywać, ale w kolejnych dniach powinniśmy notować spadki cen paliw w związku m.in. z niższą ceną ropy na rynkach, ocenił minister energii Miłosz Motyka. W czwartek paliwo powinno być tańsze niż dziś, dodał szef resortu. Tymczasem Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny Euro Super 95 o 39 zł, benzyny Super Plus 98 o 37, a oleju napędowego EcoDiesel o 77 zł za metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio we wtorek w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa zdrożały. Większość Polek i Polaków pozytywnie ocenia koncepcję osobistego konta inwestycyjnego. Tak wynika z badań zaprezentowanych podczas Forum Funduszy w Nałęczowie. Uczestnicy debaty podkreślali, że o sukcesie zdecydują nie deklaracje, ale realne działania inwestorów, przejrzystość produktu oraz skuteczna komunikacja korzyści.
2: Pogoda.
1: Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, na Podlasiu oraz w Małopolsce miejscami może się zachmurzyć. Przelotnie popada, nawet zagrzmi, na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Łódzkiem do 24 na Dolnym Śląsku.

0: wciąż bardziej obcy. A mniej obcy to opowieść inspirowana życiem i wspomnieniami Jana Borsewicza o pasji, buncie i cenie wolności artystycznej. Jak czytamy w opisie, 7 października na Netflixie będzie mieć swoją premierę dokument o gitarzyście i czasami wokaliście zespołu Lady Punk. No i myślę, że będzie to rzecz warta uwagi. Mniej obcy. To tytuł tego nadchodzącego dokumentu o panu, który nam przed chwilą zaśpiewał. Wciąż bardziej obcy. Właśnie. Jan Borsewicz. Lady Punk. Już za nami Westerog. Jest 12 minut po 12. Dzień dobry w środę, 17 czerwca. Michał Cieślik. Kłaniam się i polecam do 15 w ramach naszego środowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pogram państwu ładnie. W to popołudnie środowe. W tej godzinie na pewno Peter Gabriel. Będzie też Iggy Pop. A już teraz gramy Muse. Cryogen. Utwór, z którym zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, bo już od jakiegoś czasu się pojawia na naszej antenie i wciąż zapowiada płytę, która ukaże się za trochę ponad tydzień. Nowa płyta Muse w drodze.

No mamy tutaj takiego jednego człowieka bez nazwiska. I taki też pojawił się przed chwilą. Ktoś powie Peter Gabriel, a nawet Peter Brian Gabriel. Artysta, który wymyślił sobie niedawno, że swoje nowe utwory będzie wypuszczał przy pełni księżyca. Ten ostatni, opublikowany 2 tygodnie temu singiel, artysta zaczął tworzyć jeszcze w latach 80. Ciekaw jestem, ile jeszcze takich numerów sprzed lat leży w tych szufladach. No i czeka na odkopanie. Niemniej, nowa płyta w drodze, a za nami Sledgehammer, czyli utwór, który świętuje 40.

0: stulecie w tym roku, podobnie jak i teledysk, którego to bardzo ciekawa sprawa. Kręcenie było wielkim wyzwaniem. Artysta musiał między innymi leżeć przez aż 16 godzin pod taką szklaną taflą, by można było rejestrować scenę po scenie. W sumie kręcenie wszystkich zdjęć zajęło 100 godzin w ciągu 8 dni. No i to było takie nowatorskie podejście w tamtym czasie, jak i sam klip. Jeżeli ktoś nie widział albo już zapomniał, to odsyłam. Sledgehammer, Peter Gabriel. Już za nami Westerok. 26 po 12.
1: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest.

0: Kiedy jestem pasażerem, jeżdżę po tyłach miasta. Tak to leciało chyba w wersji kultu oczywiście, bo Kazik z Kultem też nagrali własną wersję tego właśnie wielkiego hitu Iggy'ego Popa. Tak dla przypomnienia. The Passenger już za nami w ST Rock. Robimy sobie chwilę przerwy, a po niej wracamy jeszcze między innymi z YouTube. Pojawi się też Kasabian przed 13.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
14: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada.
15: Kiedyś cię znajdę.
14: Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
1: Reklama.
18: Hi, how's it going? We're called Muse.
19: Hi, this is Trey Cool of Green Day.

nic nowego nie wiemy, no i posiłkujemy się na razie muzyką z tej epki wydanej wiosną In Alive. Yisu za nami. Tymczasem, dokładnie za miesiąc, i to informacja potwierdzona od jakiegoś czasu, ukaże się nowa płyta tego oto zespołu. To jest Kasabian oczywiście, 17 lipca premiera kolejnego albumu tej grupy. No a teraz sięgamy po te nieco starsze dokonania zespołu. Days of Forgotten. Kasabian przed nami.

Regularnie zaglądam ostatnio na profile społecznościowe YouTube, a nuż może jakieś nowe informacje się pojawią odnośnie kolejnej płyty, co to ma się ukazać niedługo, ale póki co bez zmian.

0: To była Republika w Esterok i odchodząc. No ja się póki co nigdzie nie wybieram. Zostaję z Państwem na kolejną godzinę tego właśnie środowego popołudnia. Po 13 zaczniemy od kawałka, który wczoraj wieczorem w Krakowie wybrzmiał na żywo. Last Resort, Papa Roach, tuż po godzinie 13 na naszej antenie, tuż po kolejnym wydaniu raportu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures.

0: praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
3: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
4: Zapraszam. Kuba Przygoński.
3: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
10: Reklama.
11: Premier zabiera głos w sprawie warszawskiego szpitala południowego.
12: To musi być wyjaśnione do samego spadu.
11: W placówce politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani na specjalnych zasadach. Dwie osoby z zarzutami po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania do incydentu doszło podczas sesji Rady Miasta. Pies robot pomaga w programowaniu studentom z Nowego Sącza. I o tym na koniec.
13: SK Rock. Raport.
11: 13. Michał Skolimowski, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje doniesienia o kosmicznych zarobkach w warszawskim szpitalu południowym i leczeniu polityków Koalicji Obywatelskiej na specjalnych zasadach. Informuje o tym portal Zero. Za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
14: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
11: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Są zarzuty po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych aktywista usłyszał zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócenie porządku i spokoju w miejscu publicznym. To jednak nie wszystko.
15: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a tak.

0: Także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
1: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Za atakiem stali tak zwani anarchiści z rozbratu. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. Od 2 godzin blokują przejazd na granicy właśnie Skawiny i Krakowa.
2: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
3: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
4: To jest zatrucie powietrza i w ogóle wiele się wiąże z tym, a przecież to jest duża ruina, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
5: Skawina by była zablokowana całkowicie. Niech mi zburzą dom, postawią nowy, nie ma problemu.
1: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać do godziny 14. Są utrudnienia na rondzie łączącym ulicę Krakowską w Skawinie i Krajową 44. Korkuje się również droga od A4 w kierunku Skawiny.
6: To jest raport.
1: Potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Pies, robot, Kosmo to nowe narzędzie do nauki programowania, które mają studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza.
7: Potrafi za nami chodzić. Możemy nim

0: Podać nam rękę, podskoczyć, zatańczyć nawet.
1: Mówi student Marcin Dudek, który na co dzień pracuje z robotem. Tu warto dodać, że to drugi taki robot, którego ma uczelnia. Na początku tego roku kupiła robota humanoidalnego.
2: Pogoda.
1: Najcieplej dziś na południu i zachodzie kraju do 24 stopni, najzimniej z kolei nad morzem, tylko 16 kresek na termometrach. Na południu i północnym wschodzie możliwe burze, tam też możliwy silny wiatr, nawet do 60 km na godzinę.

0: To był Hej i Misie w Esterok. Jak zawsze, mi się podoba. Papa Roach i Last Resort na początek tej godziny. I to był ostatni utwór, który wczoraj zagrali na koncercie w Krakowie. Państwo się meldowali z Krakowa, jest nam bardzo miło. Dziękujemy za pozdrowienia, które państwo też do nas z Krakowa słali. Z tego właśnie koncertu. Jesteśmy wszędzie, proszę państwa. 13 minut po 13 w środę, 17 dzień czerwca. Ukłon raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę tego właśnie środowego popołudnia. Słonecznego dzisiaj, takiego dosyć przyjemnego i chyba będzie lepiej już teraz w pogodzie. Tak przynajmniej mówią te prognozy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Te, którymi dysponuję. No, inaczej być nie powinno, ponieważ lato nam się rozpoczyna w ten weekend. Chyba, tak mi się wydaje. Nowy Macca, czyli Paul McCartney z najnowszej płyty. Come Inside przed nami w Esterok.

co, Meslowitz w Esterok. No i będzie parę okazji w najbliższym czasie, żeby Meslowitz zobaczyć i usłyszeć na żywo. Przypomnę, panowie będą jedną z gwiazd, jednym z headlinerów tegorocznej edycji Poland Rock Festival. To pod koniec lipca. W lipcu i w sierpniu także pojawią się na męskim graniu we Wrocławiu i Krakowie. I na te koncerty będziemy mieć dla państwa bilety w ramach naszego

Festival, to pod koniec lipca. W lipcu i w sierpniu także pojawią się na Męskim Graniu we Wrocławiu i Krakowie i na te koncerty będziemy mieć dla Państwa bilety w ramach naszego

swoją drogą, bo pod koniec maja mieliśmy rocznicę tego właśnie albumu, rocznicę premiery tego albumu, który ukazał się, przypomnę, w 2002 roku. No i po jeden z kawałków z tej płyty sięgnęliśmy przed chwilą. Sprzedawcy marzeń, to utwór, który znalazł się pod jedynką na tej właśnie płycie, która w całości, jak powiedziałem, zabrzmi na koncercie w listopadzie w Katowicach. Mysłowic już za nami w SC Rock. Teraz gramy Nazareth.

0: No tak, prawie miesiąc temu świat usłyszał, jak ten utwór brzmi w wykonaniu dwóch muzyków Metalliki, Roberta Trujillo i pana, i tego drugiego pana po prostu, który to został wykonany utwór podczas tego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Ten odbył się dokładnie 19 maja. Perfekt, chcemy być sobą, to już za nami w SC Rock. 26 minut pozostaje do 14, teraz będzie chwila przerwy i za chwilę 30 Seconds to Mars się pojawią, którzy, przypomnę, za 10 miesięcy z kolei, to tak już wybiegając bardzo mocno w przyszłość, zagrają w Polsce. To będzie 15 kwietnia 2027 roku, Tauron Arena Kraków i SK Rock bardzo Państwu serdecznie poleca ten właśnie koncert w Łodzi. No trochę czasu jeszcze pozostaje do tego momentu, ale... spokojnie, zleci szybciutko, jak to mówią, po prostu. Kirk Hammett, oczywiście ten drugi pan, którego nazwisko mi z głowy wyleciało przed chwilą, żeby nie było.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC

0: miasto, bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znam. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19. Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Reklama. Eskarok. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Morrissey przez lata wywołał sporo skandali, ale to, co właśnie ujrzało światło dzienne, przechodzi ludzkie pojęcie. Legendarny wokalista The Smiths padł ofiarą zorganizowanego cyberataku i choć nie jest to zjawisko nietypowe, to zagęszczenie osób podszywających się pod niego było wyjątkowo wysokie. Oficjalne oświadczenie pojawiło się na stronie internetowej artysty, a więcej szczegółów znajdziecie na skrok.pl.
9: Skrok Radar.

Ma dopiero 20 lat, a kiedy się jej słucha, człowiek ma wrażenie, jakby czas się cofnął do lat 90. No, w otoczeniu muzyki z tamtych czasów. Dorastała, więc nie ma się co dziwić, dlaczego tak brzmi jej debiutancka płyta, która niedawno się ukazała. Niedawno także wystąpiła w popularnym amerykańskim show Jimmy'ego Fallona. Polecam, można to zobaczyć w internecie, no i nie ukrywam, że chętnie bym sprawdził panią Violetę na koncercie w sierpniu i wrześniu. Będzie w Europie, niestety Polski nie odwiedzi, ale może coś się jeszcze pozmienia, kto wie. Proszę pytać, jak to mówią. Violet's Grow 595 już za nami w SC Rock. Teraz gramy Blink 182, All the Small Things.

0: Red Hot Chili Peppers i Give It Away. No i takim właśnie mocnym akcentem kończymy tę godzinę środowego popołudnia. Od konkretów zaczniemy też kolejną. Tuż po 14 zagrają ci, którzy wczoraj wieczorem wystąpili w Krakowie. Ten kawałek również znalazł się na setliście tego koncertu. The Offspring w naszym kraju. Hit That tuż po godzinie 14, tuż po kolejnym wydaniu raportu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W ręce policji trafił 51-latek, który jechał karawanem pogrzebowym pod wpływem alkoholu. Kierowca miał w organizmie aż 2,5 promila alkoholu, no i okazało się, że w tym stanie, kompletnie narąbany niestety i pijany, wiózł trumnę z ciałem.
3: Czyli w samochodzie był nie jeden, a dwóch sztywnych.
4: Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która w absolutnie fascynujący sposób wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody.
2: Jakby taką kurtkę dawać na przykład piłkarzom, to nie musieliby mieć przerw na nawadnianie.
3: No dokładnie! Postrzesz sobie rękaw i już!
2: Tak.
4: Idę postrzec sobie rękaw.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl.

0: .pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Reklama.
8: Sprawca cały czas poszukiwany, a premier mówi o politycznym zabójstwie. To po zastrzeleniu krytyka Kremla w Białej Podlaskiej. Ochroniarze zawieszeni po incydencie w krakowskim szpitalu. Miało tam dojść do ataku na pacjenta. Za chwilę też raport biznesowy. Posłuchajcie.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Michał Skolimowski. Premier Donald Tusk zabiera głos po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jak mówi, wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Simeon Skrypiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
10: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
8: Przekazał szef rządu. Na wolność wypuszczono też dwóch zatrzymanych w tej sprawie Białorusinów, mówił z kolei Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
11: Nie mają związku z tą sprawą. W związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
8: Rano rozpoczęła się sekcja zwłok ofiary. Na pełne wyniki poczekamy jednak kilka tygodni.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu ustaliła nieoficjalnie nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawę bada też krakowska policja.
12: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Również policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie.
8: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć dwa razy pielęgniarkę.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Blisko 100 mandatów za jazdę na rowerze po Monciaku. Zakaz jazdy na dwóch kółkach na placu Przyjaciół Sopotu, skwerze kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie obowiązuje od 1 maja. Za jego złamanie grozi kara do 5000 zł.
7: SK Rock biznes.
8: Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a diesla 6,36. Tak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii. 24 miliony złotych z Unii Europejskiej dla firm z Podlasia na rozwój i prace badawczo-rozwojowe. Środki mają usprawnić wdrożenie nowych produktów i konkurencyjność. Dziś w Białymstoku przedsiębiorcy i władze województwa podpisali umowy w tej sprawie. Spółka Polregio podczas wakacji uruchomi łącznie 3 weekendowe połączenia kolejowe z Poznania do bałtyckich kurortów. Pociągi przewoźnika pojadą też do Świnoujścia oraz Kołobrzegu.
7: Pogoda.
8: Ciepło, najcieplej do 24 stopni we Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Katowicach. Najchłodniej w Trójmieście, około 16 kresek na termometrach. Burzowo i wietrznie na południu i wschodzie kraju. Spokojniejsza aura w centralnej i zachodniej Polsce.

0: to był Manam w Esterok. O, nie rób tyle hałasu. Tak jest. No tego to Państwu akurat obiecać nie mogę, bo jak może być cicho, skoro przed nami Metallica, Guns N' Roses, przed chwilą był The Offspring, a zaraz zagrają panowie z Foo Fighters. No póki co ja mówię dzień dobry po 14 i zapraszam na naszą ostatnią wspólną godzinę dzisiaj, Michał Cieślik. Za chwilę wybiegniemy lekko w przyszłość do dzisiejszego wieczora, bo wieczorem właśnie w Łodzi, podkreślam, w Łodzi, nie w Krakowie, dziać się będą bardzo fajne muzycznie rzeczy, ale to za chwilę, a wiem, że Państwo się do Łodzi właśnie dzisiaj wybierają. Ci, którzy oczywiście poza Łodzią przebywają w tym momencie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A przedwczoraj na PGE Narodowym w Warszawie, to się działo. Unconditional, Foo Fighters w Esterok.

The Police i Roxanne w Ester Rock. No tak, kiedy Sting i spółka nagrywali Roxanne, ich jeszcze na świecie nie było, a dziś to już dojrzali rockowi muzycy. No i kolejny raz zagrają w Polsce, jak liczyliśmy kiedyś, to już ich ósma wizyta w naszym kraju. Po raz pierwszy Łódź odwiedzą. O 18.45 otwarcie bram Atlas Areny, o 20.00 Support. No i zaraz potem na scenie pojawią się oni, królowie, można powiedzieć, Kings of Leon. Dziś na koncercie w Łodzi, oczywiście pod patronatem Eski Rock. Cieszymy się bardzo. No i mieliśmy też dla Państwa bilety w prezencie. Zatem najlepszego koncertu życzymy i machamy oczywiście tym, co w drodze do Łodzi, albo tym, co zaraz ruszają, bo dziś wiele miejsc w naszym kraju będzie mieć tam swoją reprezentację. Ten ostatni koncert, jak na razie na tej trasie, Kings of Leon dali w niedzielę w Tallinie w Estonii. No jak się pewnie Państwo domyślają, na setliście nie mogło zabraknąć tego utworu. I zapewne też usłyszą go Państwo na żywo w Łodzi dzisiaj wieczorem. Jest Somebody, Kings of Leon w Ester Rock.

0: 17 na singlu ukazał się ten kawałek, ale nie czerwca, tylko września. I właśnie we wrześniu też będzie półokrągła rocznica premiery tych kultowych płyt Use Your Illusion, część pierwsza i druga. Już 35. urodziny tych właśnie dwóch krążków. Jakby nie liczyć. Guns N' Roses i Don't Cry to już za nami w SC Rock. 24 minuty pozostają do 15. Będzie teraz chwila przerwy, po niej wracamy z R.E.M. i na Arctic Monkeys. Jeszcze się Państwo załapią. Przed godziną 15 w SC Rock.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
16: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?

0: robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka. Wejście za darmo.

służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskie targi obronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.

My Only Angel, Aerosmith i Young Blood, West Rock. A propos, skoro przy młodej, a może nawet świeżej krwi jesteśmy, dziś po 20:00 Wojtek w kolejnym odcinku programu Świeża Krew gościł będzie zespół o bardzo intrygującej nazwie Electric Gospel. No właśnie, wieczorem będzie się można z nimi poznać i sprawdzić, jak grają, także polecam serdecznie Electric Gospel. Już dziś wieczorem West Rock w świeżej krwi u Wojtka. Ten zespół taką świeżą krwią był jakieś 20 lat temu, bo właśnie wtedy debiutowali. Are You Mine? Arctic Monkeys przed nami.

0: To była Lux Torpeda i autystyczny w SC Rock. To już na koniec godziny i naszego środowego spotkania, bo 15 za chwilę. I za chwilę też Dawid zaprosi Państwa na kolumnę Zygmunta. Wcześniej najnowszy raport, to punktualnie o 15. A my znowu słyszymy się jutro, chwilę po południu. Michał Cieślik, zmykam. Do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Odpalili.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Sejm zajął się projektem ustawy o zarobkach lekarzy. Raport zaczniemy od relacji naszego reportera. Andrzej Poczobut: w Parlamencie Europejskim padły mocne słowa o białoruskim reżimie. Miecz pamiętający czasy epoki brązu znaleziono w Gdańsku. I o tym na koniec.
3: SK Rock. Raport.
2: 15. Michał Skolimowski, czas na raport. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który przysłuchiwał się debacie na komisji.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mateuszu. Powiedz, co jest w projekcie?
4: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
5: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
4: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Parlamencie Europejskim. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, mówił w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
6: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć. To jest przekaz skierowany przez reżim do mniejszości polskiej na Białorusi.
2: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli, przyznaną mu jeszcze w 2025 roku. Niedawno zapowiadał, że we wrześniu planuje powrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wrocław nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia.

2025 roku. Niedawno zapowiadał, że we wrześniu planuje powrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wrocław nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia.

0: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować. Znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
1: A wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów jest w mieście za dużo.
2: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
3: Na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
4: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
5: No myślę, że lepiej by było uregulować.
1: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji.
6: To jest

0: bardzo duże znalezisko.
1: Mówi poszukiwacz Marcin Wiśniewski. Znalezionym mieczem zajął się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i ma zdecydować o przekazaniu przedmiotu do placówki muzealnej.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
1: Polska pogodowo podzielona, ciepło na zachodzie i południu do 24 stopni, gorsze warunki na przykład w Trójmieście, około 16 kresek na termometrach. Parasole po południu przydadzą się m.in. w Rzeszowie, Krakowie oraz Białymstoku. Przejdą tam przelotne opady, a lokalnie możliwe burze z porywistym wiatrem do 60 km na godzinę.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
5: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie. Skolimowski raportuje.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry Michale, a ja jestem Zygmunt i widziałem w telewizji bramki Messiego, a ten mecz się skończył nad ranem, więc mogę być trochę nieprzytomny, ale ja się ocknę i postaram się Was dzisiaj zaskoczyć. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ugly Kid Joe. Halo, halo?
1: Ugly Kid Joe, pamiętam. Jakiś jamnik albo kasprzak, kaseta, lata 80. i gaz do dechy.
0: O, jakie bardzo ładne wspomnienie. Panie Andrzeju, dziękuję za głosówkę, a można też dzwonić do studia 691-613-613, a jest też sporo innych tematów do poruszenia, o na przykład Bąkiewicz w Berlinie, albo kolesie z koalicji, którzy korzystali ze służby zdrowia bez kolejki, a na to wszystko mamy jeszcze oczywiście prezydenta Poznania, w którego ktoś wczoraj rzucił tortem. Bardzo nieładnie. No i gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć, to słucham państwa. A razem posłuchamy sobie teraz nowego kawałka Suede, a dlaczego akurat tego kawałka... A bo ja do niego podchodzę jak prezydent Poznania z wypiekami na twarzy. No to grać!

0: Dobrze, że jak się prowadzi kolumnę Zygmunta, to trzeba prowadzić kolumnę Zygmunta, a nie na przykład być, nie wiem, w pokoju VIP w szpitalu albo na dyżurze. W sumie to jesteś na dyżurze, tak czy inaczej, ale my cię słyszymy. Ale chyba najbardziej boli to, że nie zarobisz bańki 600 przez rok, nie?
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai.

0: lata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama.

0: The Cure w Radiu SK Rock. Headliner tegorocznego openera, ta impreza na początku lipca. A w tym tygodniu mamy Metronom w Pradze, na który się wybieramy, a mamy też Summer Punch Festival w Warszawie. No a dzisiaj mamy koncert Kings of Leon w Łodzi i już za kilka chwil, uwaga, uwaga, za kilka chwil powinna na naszej antenie wskoczyć oferta Last Minute. Ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: 15.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Sąd oddalił protest przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Zdaniem sądu wnioskodawca nie wykazał, że materiały publikowane w czasie ciszy wyborczej miały istotny wpływ na wynik głosowania. Kraje G7 będą produkować na Ukrainie na licencji systemy obrony przeciwlotniczej i pociski dalekiego zasięgu. Takie informacje podaje agencja AFP, powołując się na źródło dyplomatyczne. Kijów, przypomnę, zabiega o więcej takich zasobów, w szczególności o amerykańskie pociski Patriot.
2: To jest raport w SC Rock.
3: 30% młodych Polaków nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Wynika z raportu Oto Dom i Invest Comfort. Z kolei prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich codziennego standardu życia.
2: SK Rock. Sport.
3: Dziś na piłkarskim mundialu europejski hit. Anglia zagra z Chorwacją. To spotkanie o 22 czasu polskiego. Wcześniej o 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy jeszcze pojedynki Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym mitingu diamentowej ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
1: Kolumna Zygmunta.

0: Jam w Radiu SK Rock. To gwiazda tegorocznej rockowizny, to kolejna impreza pod naszym patronatem i już szykujemy dla Was bilety. No ale dzisiaj mam dla Państwa inną ofertę. Ofertę last minute związaną z koncertem Kings of Leon. Dzisiaj wieczorem w Łodzi koncert tego zespołu i załatwiłem dla Was dwa bilety. I kto da głośniej, kto da głośniej. Jeśli interesuje Was ta oferta, to proszę wysłać do radia głosówkę i krzyknąć hasło Kings of Leon. Kto krzyknie najgłośniej, dostanie bilety. Oferta obowiązuje przez kilka najbliższych minut, także proszę się spieszyć. I kto da głośniej, kto da głośniej.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem tak!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
10: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis, za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.

0: Hej! Łatwa nazwa do krzyczenia na koncercie. A kto dzisiaj będzie krzyczał na łódzkim koncercie zespołu Kings of Leon? Dzisiaj wieczorem w Łodzi Kings of Leon pod naszymi flagami. I uwaga, uwaga, oferta last minute. Dwa ostatnie bilety do zabrania i rozgrzewamy gardziołka przed koncertem. Bilety do zabrania i kto da głośniej, kto da głośniej?
1: Kings of Leon!
0: Kings of Leon po raz pierwszy.
1: Ale na co te bilety?
0: No wie pan co, no na co te bilety?
1: Kings of Leon!
0: No oczywiście, że na Kings of Leon!
1: Hey, yo!
0: Bilety na Kings of Leon.
1: Kings of Leon!
0: Kings of Leon po raz pierwszy.
2: Cześć, Dawid!
0: Cześć!
2: Kings of Leon!
0: Ale ja nie wiem, komu dać te bilety. Co jeden okrzyk, to lepszy.
1: Kings of Leon!
0: Dobra, może zróbmy tak, że niech ktoś krzyknie tak grupowo, tak może z jakimś wsparciem, rodzinnie, albo w duecie.
1: Kings of Leon!
0: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci! Brawo! Wysyłam bilety na Kings of Leon! I coś tak czuję, że zapowiada się naprawdę głośna impreza.

0: Co ja narobiłem?
1: Co ja narobiłem? Pytał podmiot liryczny, a my już za chwilę sprawdzimy, co to się porobiło.
0: Co to się porobiło ważnego tu i tam za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Melina Ester Rock.
4: Dzień dobry to był taki katalizator, po prostu życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
5: To co się wtedy zadziało?
4: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
5: No wesela weszło.
4: No wesela tak.
5: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
4: Jak się czuje?
5: No,
4: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
5: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
4: Tak.
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż.

0: Adasz. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Adnopol i Faktory Ursus.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Polityczna burza po wydarzeniach w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała wobec działaczy Ruchu Obrony Granic. Sąd oddalił protest. Krakowskie referendum jest ważne. Za chwilę szczegóły ze stolicy Małopolski. Na początek jednak strzelanina w Kielcach.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 16. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Awantura i strzały w Kielcach na osiedlu Podkarczówka. 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony doznał niegroźnych urazów. Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany, miał 2,5 promila. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Ma odpowiedzieć za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier Donald Tusk ocenia wczorajsze wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak działacze Ruchu Obrony Granic, mimo zakazu, próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił też polityków w Sejmie.
6: Dzisiaj nie stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
4: Mówił Przemysław Czarnek z PiSu. Na co z sejmowej mównicy? Tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
7: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów, a nie patriotów?
4: Premier Donald Tusk zapowiedział też, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Krakowskie referendum jest ważne. Sąd okręgowy w Krakowie oddalił protest, którego autorzy domagali się ponownego przeprowadzenia głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji. Autor protestu Edward Nowak takim obrotem sprawy jest zaskoczony.
8: Wydawało mi się, że samo poddanie pod wątpliwość tak dużej skali możliwości właśnie tego wpływu, no już jest wystarczający dla sądu. Dzisiaj bym powiedział tak, że taki dla mnie wniosek jest, czy dla innych ludzi może, że właściwie można wszystko.
4: Mówił autor protestu, który może jeszcze złożyć zażalenie na decyzję sądu.
5: To jest raport.
4: 3 dni słowiańskich tradycji, warsztatów i widowisk nad wodą. Już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego w Łodzi odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały.
5: Co jest celem waszego wydarzenia?
9: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
5: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
9: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
4: A o szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
1: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych. Pogoda.
4: Najcieplej dziś na południu i zachodzie kraju do 24 stopni, najzimniej z kolei nad morzem, tylko 16 kresek na termometrach. Na południu i północnym wschodzie Polski burzowo, tam możliwy też silny wiatr do 60 km na godzinę.

0: dziewczynę.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent

0: Zygmunta w S-Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Ja jestem Zygmunt i można do mnie zadzwonić 691-613-613, a jeśli nie chcecie ze mną gadać, to proszę wysłać do radia głosówkę i ta głosówka będzie słyszana w radiu. Co tam u Państwa? Można mówić do radia. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: To było niedawno!
1: To było niedawno, a teraz będzie kalnia.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory, których dawno na naszej antenie nie było, i nasze wykopalisko to przedsmak festiwalu Metronom, który odbędzie się w Pradze już w najbliższy weekend. Naszym bohaterem mężczyzna. Mężczyzna, o którym powiedziano już chyba wszystko, dlatego może powiemy o kobietach. Chłop ma cudowną żonę. Żonę, która nieraz wyciągała go z ciemności. Suzy jest miłością jego życia, ale zanim pojawiła się Suzy, to była na przykład PJ Harvey. Nick Cave na planie wspólnego teledysku uwodził ją tak wiarygodnie, że jego żona do tej pory nie może patrzeć na ten teledysk. No i jeszcze trzeba wspomnieć o innej ważnej kobiecie, bo o ile żona Nicka Cave'a wyprowadza go z ciemności, to Kylie Minogue wprowadziła go do mainstreamu. To jeden z najwspanialszych duetów w historii muzyki i chyba małe przekleństwo artysty, który lepiej czuje się w cieniu. Where the wild roses grow. Nick Cave i Kylie Minogue w kopalni odkrywkowej.

0: PIA. No już, właściwie koniec, no. Tyle tylko, że przywitać się chciałem i nic nie gadać. Słońce i idzie jeszcze więcej słońca, no cały front. To właściwie są te dobre wiadomości, które chciałbym zasubskrybować. Miłego, trzymaj się.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Reklama.
11: Eskaro Szabak.

0: Automatic w Radiu SK Rock. Mangsta to numer, który było słychać w grze FIFA 08. No ale wróćmy do teraźniejszości, patrzymy na Mundial, a dzisiaj hit Anglia-Chorwacja i to jest hit. Bo po tym meczu mamy na przykład spotkanie Ghana-Panama i to już nie brzmi jak hit, no chyba że hit zespołu Goles Orchestra. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jest sporo takich zawodów, które ciężko byłoby uprawiać, jeżeli o mnie chodzi. Na przykład nie chciałabym być deratyzatorem.
3: Michala, a co u ciebie?
4: Powstała kartka, która zbiera wodę pitną z powietrza.
3: Ty, pada, opisał sobie kurtka.
5: Powstała kurtka.
2: Ja na przykład z zawodów, których na pewno nie chciałabym kiedykolwiek w życiu się tykać, to jest dojarz węży.
3: Ogrodowych?
2: No słuchajcie, to
3: co
2: jest taki
3: dojarz
2: zawód.
3: Węży?
2: Dojarz węży pozyskuje niebezpieczne substancje z węża.
3: To jest normalne, że doi się z zęba. Normalna rzecz, czego państwo nie rozumiecie?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: 16.32. Michał Skolimowski, zapraszam. Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, poinformował stołeczny ratusz. Medyk został też zwolniony z placówki. Więcej o tym w raporcie o 17.00. Komitet referendalny rozpoczął zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać prawie 16 tysięcy ważnych podpisów.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Nie żyje Sabina. Ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego ogrodu zoologicznego przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z dwoma innymi niedźwiedziami. Sabina przeżyła blisko 40 lat.
6: SK Rock Sport.
7: Niezłomny, nienasycony, niezastąpiony. Światowe media zachwycone Leo Messi. Argentyna po jego 3 golach pokonała 3-0 Algierię. Dziś na Mundialu kolejne mecze. Anglia zagra z Chorwacją o 22:00. Wcześniej o 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy pojedynki Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który dziś rozpoczął się w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w tych rozgrywkach. Jutro kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Holandią i Kanadą.
1: Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: ten pan teraz robi?
1: Życzę smacznego! Ten pan se je.
0: A ja gratuluję. Gorące, gorące gratulacje dla Radomia i brawa dla waszego lotniska, bo proszę państwa, z lotniska w Radomiu wyleciał samolot. To nie zdarza się często, to jest święto. Z Radomia wyleciał samolot i poleciał na Madagaskar. I przypomniał mi się taki tekst z filmu Madagaskar. Myślę, że pasuje, gdy coś z Radomia wylatuje.
2: Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu.
3: Reklama.
4: Marian?
5: Mm?
4: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Reklama.

0: Rammstein w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Rammstein z Niemiec, czyli z kraju, na którego glebie leżał wczoraj Robert Bąkiewicz. Podobno po interwencji policji pan Bąkiewicz ma jakieś problemy z głową i na X-ie pytają, czy on tych problemów nie miał już aby wcześniej. Myślę, że ludzie z troski pytają. I to jest chyba do sprawdzenia. A my sprawdzamy dla Państwa to, co ważne i już za chwilę będziemy raportować. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
8: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
9: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Szpital Południowy i Stołeczny Ratusz reagują po doniesieniach o nieprawidłowościach w placówce. Sprawą zajmuje się też nasz reporter. Polska i Niemcy z nową umową o współpracy obronnej. W dokumencie nie ma jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. W Poznaniu stanął dobromat. Można pomóc potrzebującym.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę po doniesieniach o tym, że jego grafik pokrywał się m.in. z aktywnością polityczną. W placówce trwa

0: Audyt zlecony przez miasto, kontrola ma wyjaśnić też inne nieprawidłowości, w tym m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej, o czym donosił portal Zero.pl. O szczegółach już teraz nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
2: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
3: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
1: mówił premier Donald Tusk.
0: Na jutro zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Placówka przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura.
4: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją dzisiaj w Warszawie szefowie MON Polski i Niemiec. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że umowa otwiera nowe pola do współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku czy nowych technologii.
5: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach. Wspólne dowództwo Brunsum, wspólne dowództwo na Bałtyku, wspólne operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach, więc ja jestem pewien naszych gwarancji wypływających z Unii Europejskiej i NATO, z NATO i z Unii Europejskiej i z traktatu o dobrym sąsiedztwie.
0: Umowa z Niemcami nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, tak jak traktaty zawarte w ostatnich miesiącach z Francją czy Wielką Brytanią. 2000 mieszkańców gminy Supraśl na Podlasiu cały czas bez bieżącej wody. To po tym, jak w sieci wykryto bakterię coli. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się do picia ani kąpieli. Strażacy wydają mieszkańcom 5-litrowe baniaki z wodą, bo tej brakuje nawet w okolicznych sklepach.
6: No nic, tylko być wdzięcznym za to, że faktycznie mamy do kogo się zwrócić, tak?
7: Spora pomoc.
6: Tak, gigantyczna wręcz. No sytuacja jest chociaż trochę bardziej pod kontrolą.
8: Wczoraj nie można było butelki kupić. To dzisiaj nie zajeżdżałem nawet. Ale jest nędznie, bo to 3 wioski.
7: Pan patrzy, 10 litrów to trochę, to jest pomoc.
8: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
0: W Ogrodniczkach została zamknięta szkoła i przedszkole. Sanepid czeka na wyniki badań wody.
4: To jest raport.
0: W Poznaniu stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. To szara skrzynka z wielką mocą, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia.
9: Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka. Okulary korekcyjne, niecylindryczne. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne.
0: Te pojadą z poznańskimi okulistami do Afryki. Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej na Starym Rynku w Poznaniu.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
0: Do 24 stopni na południu i zachodzie kraju, dużo chłodniej nad morzem, tylko 16 stopni. Na południu może też mogą pojawić się burze i silny wiatr do 60 km na godzinę.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: To jest kolumna Zygmunta w SC Rok.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i normalnie o tej porze wożę się po mieście, to znaczy państwo się wożą samochodami, autobusami, tramwajami, a ja patrzę kto jest z nami, a na Messengerze odezwali się m.in. Szymon, Mateusz, Grzegorz, Dawid, Nina, Jarek i cały czas można dołączać, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, pozdrawiamy z radia. Razem do godziny 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: listopadzie koncert w Łodzi, a może bym się wybrał. No ale wcześniej mam w planach rokowiznę, metronom w Pradze, a także Ostrawę, a do Ostrawy wybieramy się z zespołem Flying Bison, który wygrał nasz konkurs SK Rockstar. I Flying Bison gościem w jutrzejszej kolumnie. Panowie przyniosą swoje dźwięki. A tydzień temu swoje nowe dźwięki do kolumny przyniósł Artur Rojek. Panie Arturze, co to za kawałek?
1: Wiesz co, to jest jakiś taki... Sorry, zapędziłem się.
0: Spokojnie.
1: To jest jakby obrazek w refrenie. To jest opis obrazka, który utkwił mi w głowie i który mam w sobie. To jest obrazek dwojga starszych ludzi, którzy wracają z parku, trzymając się za rękę, co
0: mnie akurat bardzo wzrusza.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dlatego gramy. Kawałek w objęciach.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Siema, siema, ja właśnie wyjeżdżam z zakrętu pod Warszawą i chciałem pozdrowić wszystkich, którzy tak jak ja są na zakręcie, także miłego dnia.
1: Cześć Dawid!
2: Dobry panie Zygmuncie!
1: A my właśnie jedziemy do Łodzi!
2: Wiadomo po co!
1: Także jesteśmy z tobą na nasłuchu do godziny 18:00. Pozdrawiamy!
3: Dziękuję, dobrego Dawidzie!

0: wszystkiego dobrego, słuchacze. Jedziemy z kolumną Zygmunta. Woo!
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
6: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
2: Reklama.
9: SK Rock Warszawa.
10: Najlepsza klasa.

0: taka spokojna rozgrzewka przed dzisiejszym koncertem w Łodzi i rozgrzewamy gardziołka.
1: Cześć, Dawid!
2: Cześć! Kto dzisiaj zagra?
1: Kings of Leon!
2: Kto?
3: Kings of Leon!
2: Kto?
4: Kings of Leon!
5: Kings of Leon!
4: Kings of Leon!
0: Państwo już gotowi. Zgarnialiście u nas bilety. Życzymy wam dobrej zabawy. Jeśli planujecie robić jakieś fotki, czy kręcić filmiki i planujecie wrzucać je na swoje social media, to oznaczajcie Eskeroga, my to podamy dalej. A w radiu za chwilę raport.
6: Autopromocja.
7: Wiemy, że grzeczny chłopak.

0: każdemu dzień dobry, każdemu...
1: Na pielgrzymki chodzi.
0: Tak, proszę panią, cały maj z nami majuszki śpiewą, ze starszymi babciami.
2: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
3: Kurwa najgrzeczniejszy!
4: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: 17.30. Michał Skolimowski, zapraszam. Ruch prokuratury w sprawie działań członków grupy Bronimy Polskiej Granicy. Wszczęto śledztwo dotyczące podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych na dworcu centralnym w Warszawie. To po nagraniach, które obiegły internet. 750 tysięcy złotych straciła mieszkanka gdańska, którą oszukano metodą na pracownika banku i funkcjonariusza. Wszystko zaczęło się od telefonu od mężczyzny, który podał się za pracownika Biura Informacji Kredytowej. Twierdził, że oszczędności w banku kobiety są zagrożone i żeby przekazała je policjantowi. 61-latka wypłaciła wszystkie środki i oddała je fałszywemu mundurowemu.
5: To jest raport.
6: Uważajcie na burze, te pojawią się w Tatrach już w najbliższych dniach, alarmują synoptycy. W okresie wiosenno-letnim to bardzo niebezpieczne zjawisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Najczęściej około godziny 12 do 15 dochodzi do wytworzenia zjawiska burzowego. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
6: W najbliższych dniach prognozowane są też upały. W górach termometry pokażą nawet 30 stopni na plusie.
5: SK Rock Sport.
6: Rekordowa liczba widzów na trybunach jednego dnia. 4 wtorkowe mecze piłkarskich Mistrzostw Świata przyciągnęły na stadiony w ciągu właśnie jednego dnia ponad 281 tysięcy kibiców. Najwięcej fanów oglądało z trybun mecz Francji z Senegalem, ponad 80 tysięcy. Atakująca siatkarskiej reprezentacji Polski Magdalena Stysiak przekroczyła barierę 1200 punktów w Lidze Narodów. W zwycięskim meczu przeciwko Bułgarii 25-letnia siatkarka zdobyła 9 oczek i jest czwartą zawodniczką w rankingu najskuteczniejszych.
4: Kolumna zygmunt.

0: Kulesi w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, a w pamięci wielu osób wciąż ich koncerty w Gliwicach. A Marcin i Gosia byli wczoraj w Krakowie na Offspring i Papa Roach, z tego co widzę, do domu już chyba dojechali. A Krzysiu z kolei, Krzysiu jedzie do Was.
1: Zresztą to słychać, że jedzie. Albo ktoś go wiezie, bo Krzysiu do Was mówi, słuchamy.
2: Cześć. Dziś w programie Człowiek z Metalu będę gościł Tomka Struszczyka, wokalistę zespołu Turbo. Przede wszystkim będę chciał odpowiedzieć, a właściwie mam nadzieję, że Tomek odpowie mi na pytanie, czy faktycznie jest zdrajcą metalu. Do usłyszenia o 21:00.
0: Człowiek z metalu, polecamy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
12: Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.
18: SK Rock Warszawa.

0: Youth of the Nation, to POD, grali w ubiegłym roku w Warszawie pod naszymi flagami, a dzisiaj w Łodzi, pod naszym patronatem Kings of Leon. Życzę Państwu cudownej zabawy i przepięknych wrażeń i będę jutro czekał na Wasze wrażenia po tym koncercie. A za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta w Esterok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus

0: właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annapol i Faktory Ursus.
1: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
3: Reklama.

0: Wypadek w Wielkopolsce i problemy na obwodnicy Ostrowa. Od tego zaczniemy. Zatrzymani po zabójstwie w Białej Podlaskiej są już na wolności. Prokuratura zdecydowała w sprawie dwóch Białorusinów. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Szczegóły za chwilę.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Skolimowski, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego i busa.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały trzy osoby.
0: Mówi rzeczniczka policji w Ostrowie Ewa Golińska-Jurasz. Na miejscu pracują służby, interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Trasa SC-11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, dalej Poznania, jest częściowo zablokowana.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, są już na wolności. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
3: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki. Był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
4: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
3: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
5: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
3: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
0: Zmieniamy temat. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby.
1: To jest raport.
0: W piątek w Gdyni rusza święto morza. Na uczestników wydarzenia czekać będzie wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce czy wielka parada.
6: Parada święta morza bulwarem nad morskim, konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje, na przykład takich stworów morskich. 20 czerwca, start o godzinie 15.30 ze skweru Arki Gdynia.
0: Mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Mariola Śrubarczyk-Cichowska. Święto Morza to także liczne koncerty. Festiwal Cudawianki 27 czerwca.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy chmury i przelotny deszcz, między innymi w Białymstoku, Rzeszowie oraz Krakowie. Poprawa dopiero rano. W nocy najchłodniej na północy, w Gdańsku około 7 stopni, w centrum około 9, a najcieplej na południu do 13.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

Warto wspomnieć o tym, jak brawurowo wykonał tę kompozycję także Jack Black. To Nickelback, to How You Remind Me. Polecam bardzo serdecznie wyjątkowy wywiad, którego udzielił właśnie wspomniany Jack, podczas którego nagle zaczął śpiewać. Tak przy okazji właśnie małego przypominania, to przypominam, że całkiem niedawno formacja Nothing But Thieves świętowała swoje 10-lecie kariery, a teraz wracają ze swoimi nowymi dźwiękami. To nie jest też żadna pomyłka. Stray Dogs, tak nazywać się będzie nowa płyta zespołu Nothing But Thieves, która 25 września będzie miała swoją premierę. A my poznaliśmy już mały przedsmak tego wszystkiego, czego należy się spodziewać po tej ewolucji. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze środowe spotkanie. To jest Radar, a to jest Evolution od Nothing But Thieves.

To zespół, który wcale się nie wybiera na żadną muzyczną emeryturę. Ba! Przecież 3 lipca na sklepowych półkach ma pojawić się ich płyta Splat, 24 studyjny album. Ale Don Airey, czyli klawiszowiec tejże formacji, zapytany tak naprawdę o emeryturę tego zespołu, powiedział wprost: zagraliśmy pożegnalną trasę koncertową w 2017 roku i po jej zakończeniu Ian Paice powiedział: dzięki Bogu to koniec, możemy znowu być normalnym zespołem. I takim właśnie zespołem jesteśmy od tamtej pory, po prostu nagrajmy kolejną płytę, ruszmy w trasę, róbmy swoje bez zbędnego rozwoju.

głosu. Bądźmy sobą i zobaczmy, czy uda nam się uszczęśliwić publiczność. Szybko się zorientujemy, jeśli nie będzie właśnie tak. A myślę, że 3 lipca, kiedy dostaniemy 13 premierowych kompozycji od zespołu Deep Purple, dużo może się zmienić w postrzeganiu fanów a propos tej płyty, bo panowie wracają do swojej klasyki. A propos klasyki, przed nami Stanty, It's Been a While.

0: dzisiaj, sporo mówimy o tych klasycznych dźwiękach, które pojawiły się w środowym radarze, warto wspomnieć o tym, że swoje klasyczne dźwięki postanowiła także zebrać Kasia Nosowska, która wraca do klubów z małym podsumowaniem swojego debiutu solowego. 30 lat to myślę, że piękne podsumowanie tego wszystkiego, co działo się tego 16 września 96 roku, kiedy dostaliśmy debiut solowy od pani Kasi Nosowskiej, a teraz przyjdzie nam dobrze się bawić, czy to w listopadzie, czy to w grudniu, na koncertach podsumowujących 30-lecie solowej kariery Kasi Nosowskiej.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W ręce policji trafił 51-latek, który jechał karawanem pogrzebowym pod wpływem alkoholu. Kierowca miał w organizmie aż 2,5 promila alkoholu, no i okazało się, że w tym stanie, kompletnie narąbany niestety i pijany, wiózł trumnę z ciałem.
3: Czyli w samochodzie był nie jeden, a dwóch sztywnych.
4: Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która w absolutnie fascynujący sposób wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody.
2: Jakby taką kurtkę dawać na przykład piłkarzom, to nie musieliby mieć przerw na nawadnianie.
3: No dokładnie! Postrzesz sobie rękaw i już!
2: Ta.
4: Idę postać sobie rękaw.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: idealnie wykończone, piękne i wygodne. Apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Reklama.

Dosyć dużo mówi się w brytyjskich kuluarach o powrocie w przyszłym roku formacji The Verve, która może świętować swój okrągły jubileusz. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na ten ewentualny powrót. Natomiast jest taki artysta, który nawet bez żadnych zapowiedzi potrafi zaskoczyć cały świat. Nazywa się Jack White i właśnie muzycznie postanowił zapowiedzieć swoją nową płytę. To właśnie z niej to Dollar Bill w SC Rock.

0: to z genialnej płyty tej szwedzkiej formacji, płyty, która miała swoją premierę już 26 lat temu. To The Hives na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego środowego spotkania.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rok na Bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie

0: kończy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami.
7: Reklama.
8: SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się ciekawe wiadomości z obozu Fight No More. Zerkniemy na to, co działo się wczoraj na Offspringach. Rozdamy także podwójne wejściówki na ciekawy festiwal w Szczecinie. Ale zanim to wszystko, czas dołożyć trochę kultowości do naszego radaru. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego spotkania.

zawsze byli gigantami w moich oczach. Od kiedy skończyłem gimnazjum, drodzy Państwo, a to było dawno temu. Natomiast warto wspomnieć, że po wczorajszym koncercie w Krakowie, a właściwie przed koncertem, myślę, że w oczach wielu fanów ta formacja jeszcze mocniej urosła. To wróćmy do tego, co działo się wczoraj w arenie.

kiedy można było podziwiać te gwiazdy, które pojawiły się na festiwalu Lost Generation, na którym zagrał Papa Roach, zagrał Derasmus, no i zagrał także The Offspring. A właściwie można by powiedzieć, że The Offspring zagrał dwa razy, dlatego że w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, że muzycy The Offspring wyszli z obiektu krakowskiego, żeby umilić czas tym wszystkim, którzy stali w kolejce. Tak, wyszli ze swoimi instrumentami, do tego jeszcze z pianistką panią Emilio Piano, no i stało się to, co się stało. O 19:00 zaczęli grać, zagrali The Kids Aren't All Right i myślę, że ku zaskoczeniu wielu fanów, no, zrobili coś naprawdę niesamowitego. Nie musieli, a zrobili, bo nas wszystkich uwielbiają i to jest właśnie to, za co kochamy niektóre zespoły. A propos niektórych zespołów i tego, co dzieje się koncertowo w naszym kraju, to dzisiaj w Łodzi za 2 godziny zameldują się oni na łódzkiej scenie. To Kings of Leon, a to Closer. Esterok.

i wracamy do naszej muzycznej telenoweli o nazwie Faith No More. Oj tak, drodzy Państwo, dzisiaj fani tego zespołu, tej legendy rocka lat 90. mają tak rozbudowane poczucie i taką wewnętrzną nadzieję i poczucie spełnienia. Dlatego, że dzisiaj zespół Faith No More w mediach społecznościowych umieścił swoje logo, zdjęcie publiczności oraz datę 2027. I to wystarczyło, żeby te spekulacje na całym świecie dosyć mocno się rozlały a propos tego, z czego można się ewentualnie spodziewać w przyszłym roku. Ale ja tutaj na chwilę postawię kropkę, ponieważ po przeczytaniu tych informacji można mieć jednak nie do końca właściwy obraz, bo przypominam, że Faith No More miało wrócić. Przecież po pandemii COVID-19 w 2021 Mike Patton w końcu odwołał wszystkie koncerty i to na krótko przed ich startem, tłumacząc to poważnym problemem psychicznym. Wtedy mówił o zdiagnozowaniu u niego agorafobii, mówił o nasilonym przez izolację lękiem przed ludźmi. I to było w porządku. Nikt nie miał żadnych pretensji, wszyscy wiedzieli, że trzeba mu pomóc. Muzycy formacji Faith No More mu bardzo pomogli, bardzo go wspierali i w pewnym momencie nagle Mike Patton wraca ze swoimi wszystkimi pobocznymi projektami. Mr. Bungle, Tomahawk. No i nagle muzycy Faith No More są w kropce. Nie wiedzą, o co chodzi. Dlaczego tak się dzieje? W pewnym momencie perkusista Mike Bordin wprost wyraził swoje rozżalenie, mówiąc, że Patton, uwaga, przeszedł drogę od niezdolnego do grania koncertów do wyraźnie niechętnego do grania z nami. Jak przyznał, ten powrót Pattona na scenie z innymi zespołami rani jego uczucia. Tak mówił perkusista formacji Faith No More. No i rodzi się, drodzy Państwo, jedno pytanie. Czy na pewno oni wrócą w 2027, a jeśli wrócą, to z pełnym składem? Także tych niezadowolonych? Może panowie ze sobą porozmawiali? Może doszli do jakiegoś porozumienia? Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno do tej telenoweli o nazwie Faith No More będziemy wracać, bo pytanie, co będzie się działo już w przyszłym roku. To Midlife Crisis.

I tak jak pan Eliach, czyli syn pana Bono, stwierdził, że ta kompozycja była nieoczywista i dlatego tak ciekawie można było ją zinterpretować, tak sobie myślę, że też nieoczywiste jest to, co wydarzy się już 26 i 27 czerwca w Szczecinie, a propos festiwalu Hell's Bells, na który mam podwójne zaproszenia. Bo tak sobie myślę, że mało jest takich festiwali, gdzie na jednej scenie zobaczymy i Vadera, i UK Subs, i Słonia, i Analogsów, i The Last Resort, i szczecińską, czy właściwie szczecinecką formację Materia, ale pojawi się też mnóstwo innych zespołów, jak chociażby Hamlet, który gościł u Człowieka z Metalu, pojawi się Furia, pojawi się także Dick Schneider, Deserter, czy Cockney Rejects. Jeśli uwielbiacie muzykę Oi, tak

Szczecinecką. Informacje materia, ale pojawi się też mnóstwo innych zespołów, jak chociażby Hamulec, który gościł u Człowieka z Metalu. Pojawi się Furia, pojawi się także Dick Schneider, Deserter czy Cockney Reject. Jeśli uwielbiacie muzykę Oi, tak

0: No, polecam bardzo serdecznie. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się w piątek i w sobotę 26 i 7 czerwca do Szczecina na ten wyjątkowy festiwal, dajcie koniecznie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. Podwójne wejściówki czekają.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
20: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
15: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Reklama.

A jeśli zdarza się tak, że słyszycie te dźwięki po raz pierwszy w swoim życiu, to idealnie się składa, bo tak naprawdę w Radarze graliśmy tę kompozycję formacji Interpol dopiero pierwszy raz. To jest nasz drugi raz, to jest See Out Loud i to jest tak naprawdę zwiastun ich 8. studyjnego albumu This Mirror Waits a Ton. Tak nazywać się będzie ta płyta, która 28 sierpnia będzie miała swoją premierę. A jako, że panowie z tą płytą będą debiutować w nowym wydawnictwie pod szyldem nowej wytwórni muzycznej, no to opublikowali dwustronną tak naprawdę zapowiedź tego singla. Z jednej strony utwór tytułowy, który jest bardzo mocno elektroniczny, no i tę energetyczną, ostrą kompozycję See Out Loud. Czekamy oczywiście na więcej takich dźwięków, bo przypomina nam się Interpol chociażby z 2007 roku. Natomiast jak dzisiaj czytam wywiad z Wesem Borlandem, gitarzystą formacji Limp Bizkit, to przypomina mi się, jak łezka wokół się zakręciła po śmierci basisty tego zespołu. Tak naprawdę był, jak mówi Wes, bijącym sercem tego zespołu. To szalone, kiedy się o tym mówi. Jak powiedział, był dla mnie jak rodzina. I podczas tego wywiadu powiedział, że postara się nie rozpłakać. To po prostu tak, jakby stracili część swojego DNA. Na ten moment to wciąż zbyt trudne, by rozmawiać o tym głębiej, wspomina gitarzysta zespołu Limp Bizkit. A my oczywiście cały czas tęsknimy za samym Riversem, który zmarł w połowie października ubiegłego roku.

0: I tak jak widzimy, jak Bruce Springsteen rakiem wycofuje się ze swojego politycznego zaangażowania, tak Neil Young, no powiem szczerze, raczej już nie będzie się wycofywać z protestowania przeciwko polityce Trumpa. Natomiast są tacy mieszkańcy tego globu, którzy akurat z tego powodu mogą być tylko zadowoleni. W końcu przypominam, że Neil Young udostępnił całą swoją dyskografię mieszkańcom Grenlandii. No piękna rzecz, drodzy Państwo, piękny gest. Do tego gestu, a może też innego, na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam milion...

0: produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
5: Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
8: Reklama.
9: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze nie tylko sprawdzimy najnowszą świeżą krew, ale sprawdzimy także, co szykuje zespół Pulp. Będzie także o dwóch gitarowych legendach, którzy szykują powoli wyjątkową wspólną płytę. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który ostatnio zachwycił na Download Festival. Nazywają się Linkin Park, a ja nazywam się Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania w Radarze.

0: No i czas na młodych, gniewnych. I wcale nie chodzi o muzyków formacji U2, tylko czas na świeżą krew, na zakochanych muzyków w latach 60. i 70. W skrócie chodzi o zespół The Electric Gospel, czyli ukłon w stronę tak naprawdę klasycznego rocka, ale w nowoczesnym wydaniu. Mówiąc szczerze, muzycy zbierają kolejne single, by wydać w końcu debiutancki album, do czego także namawiamy, a wy możecie posłuchać tego zespołu.
1: To jest Świeża Krew w ESC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na świeżą krew w ESC Rock. Ze mną i z Państwem Hubert Rudewicz, zespół The Electric Gospel. Witam Cię serdecznie.
3: Cześć Wojtku, dzięki za gościnę.
2: Bardzo mi miło, że wpadłeś, że się do nas pofatygowałeś. Paradoksalnie zespół The Electric Gospel gra zupełnie inny rodzaj muzyki, niż mogłaby na to wskazywać nazwa. Rozumiem, że to jest taki zamysł artystyczny, a gracie klasycznego rocka, rocka opartego o lata 60., 70.

0: To, co złośliwi mogliby powiedzieć, że już ten rock'n'roll umarł, to on na szczęście jeszcze w młodych żyłach płynie.
1: Tak jest, jeszcze dycha i staramy się to udowodnić cały czas.
0: A skąd taki zamysł, żeby taką muzykę grać, komponować ze swoimi kolegami z zespołu? Bo to nie jest oczywisty kierunek, oczywiście w naszym programie pojawia się sporo zespołów grających podobne rzeczy,
1: tak.
0: Ale jednak patrząc na to, co się dzieje w mainstreamie, nie jest to oczywistość.
1: Tak, wiesz co, szczerze mówiąc, to jest muzyka, która mi gdzieś tam towarzyszyła od zawsze, to chyba takie najprostsze wytłumaczenie, po prostu jakieś płyty AC/DC i tak dalej, zawsze gdzieś tam po domu się walały. A z drugiej strony czułem też potrzebę taką zrobienia kapeli, która jest w trochę szerszej szufladce może, bo w filmie często mam jakieś post-punki, post-rocki, jakieś new wave, rzeczy takie bardzo mocno specyficzne i pod określoną grupę odbiorców, a wydaje mi się, że takiego nierozwodnionego rocka jest dosyć mało cały czas. I myślałem, że to fajny kierunek i tak też to poszło.
0: Osoby, które funkcjonują w social mediach, być może natknęły się na waszą twórczość, właściwie twoją, bo ty odpowiadasz za ten content, mam wrażenie, no ale zespół to jest też ktoś więcej. Jakbyś mógł nam nakreślić, z kim grasz? To są koledzy, przyjaciele, to jest ekipa, którą musiałeś sobie jakoś w jakiś sposób zwerbować. Tak. Jak ten zespół powstawał?
1: Już mówię, na początku zacząłem sam. Ten koncept gdzieś tam rozwijał się równolegle do zespołów, w których wcześniej grałem na gitarze, na perkusji. Natomiast podjąłem taką decyzję, że w końcu nagram sobie po prostu wszystkie instrumenty sam. Więc szedłem do studia, nagrałem cały ten materiał i już później z gotowym materiałem szukałem po prostu do wykonywania tego na żywo. No i na całe szczęście się obracam w takim gronie zaufanych ludzi i świetnych muzyków, że szybko przyszło mi znalezienie po prostu jakichś pokrewnych dusz i fajnych ludzi, zdolnych muzyków przede wszystkim, którzy ze mną grają. No i obecnie jest jeszcze czterech chłopaków oprócz mnie. Jest Janusz na basie, Wojtek na perkusji, Max na gitarze i Składi na klawiszach i perkusjonaliach, nazwijmy to.
0: Ten materiał, który powstaje, który co jakiś czas publikujecie, prezentujecie w formie singli, to jest aktualnie zamysł taki, żeby prezentować single, bo na ten moment nie ma sensu wydawać płyt. To jest zdanie, co po niektórych artystów, które już zausłyszałem.
1: Tak.
0: Czy gdzieś tam zakładacie, że nie wiem, w przyszłości to później zbierzecie w jeden album i wydrukujecie te płyty, czy może na razie to wszystko będzie po prostu w internecie?
1: Wiesz, na początku i do tej pory zresztą jest tak, że to jest trochę strategia promocyjna, taka, żeby z każdym jednak tym singlem mieć taką okazję, żeby stworzyć nową okładkę, trochę coś więcej opowiedzieć o każdym z nich, stworzyć trochę więcej materiału takiego audiowizualnego, jakieś klipy i tak dalej. No i tak, planuję na samym końcu, że tak powiem, tego planu wydawniczego zebrać te wszystkie single do kupy i wydać to może w jakiejś formie fizycznej, albo po prostu, żeby to w digitalu też było jako jedna taka spójna całość.
0: A jakim kawałkiem chciałbym się już przedstawić naszej radiowej publiczności?
1: Myślę, że See No Evil to jest numer, który fajnie odzwierciedla to, co gramy i to, jak chcielibyśmy być postrzegani.
0: Proszę Państwa, zatem The Electric Gospel, debiutancko na antenie Jacki Rock w świeżej krwi. Mam nadzieję, że po raz pierwszy, ale nie ostatni. Zapraszam też do wersji podcastowej, tam sobie szerzej porozmawiamy o inspiracjach Huberta, o tym, jak grają, co grają, dlaczego tak wyglądają, a nie inaczej. Po prostu zapraszam do słuchania. Dziękuję Ci bardzo.

warto sobie przypomnieć, a propos tego, co działo się ostatnio podwójnie w Gliwicach. To Guns N' Roses, Westerok, a przed nami zespół, który wraca. I to wraca od razu na wielkim ekranie. Do widzów jesienią będzie mówić pan Jarvis Cocker, czyli lider formacji Pulp. Bo to właśnie będzie historia o tym zespole. To będzie 90 minut obrazka od pierwszych lat działalności tej brytyjskiej formacji do teraz tak naprawdę. Do momentu, kiedy państwo wypuścili płytę More w ubiegłym roku. To będzie takie podsumowanie 4 dekad formacji Pulp. Natomiast ja, mówiąc szczerze, jestem zaskoczony tym, że podobno w tym 90-minutowym filmie ma pojawić się aż 20 kompozycji formacji Pulp. I nie wiem, jak to wszystko zmieścić. Natomiast wierzę w to, że pan Jennings, który będzie reżyserował to dzieło, zna się na tym jak mało kto. W końcu wcześniej wypuszczał klipy dla Blur, Radiohead, Beck, R.E.M., Fatboy Slima, Vampire Weekend, czy zrobił kilka zacnych filmów jak Sing, Sing 2, szczególnie jak macie 10-latka w domu, to wiecie, o co chodzi, Autostopem przez Galaktykę, czy Syn Rambow. Więc zakładam, że ten Syn Rambow będzie już teraz wiedzieć, jak wyprodukować nowe dzieło Pulp, What Do You Do For An Encore. Czekamy na to dzieło, które pojawi się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

0: To muzyczny człowiek pełen pasji, to pan Lica, który ostatnio w wywiadzie powiedział, że to jest bardzo ciekawe, cytując, że przez 40 lat bycia na scenie nie znudziło mi się to do dzisiaj. Swoją drogą pytanie, czy Krzysiowi Sokołowskiemu znudziło się bycie na scenie, albo jemu, albo jego gościowi. To wszystko będziemy sprawdzać już za niecałe pół godziny.
1: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2021-2027.

0: Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: Reklama.

To Sum 41 w niesamowitej interpretacji wielkiego przeboju The Rolling Stones. A skoro zahaczamy o legendy, to oddajmy głos tym gitarowym legendom. Steve Hackett i Steve Rothery, czyli gitarzyści formacji Genesis i Marillion, łączą siły, by wydać płytę The Roaring Waves już 28 sierpnia. To będzie naprawdę wyjątkowa płyta. Zresztą Steve Rothery powiedział wprost: gdyby ktoś mi powiedział, kiedy miałem 15 lat i odkrywałem Genesis, że pewnego dnia ten legendarny gitarzysta będzie moim przyjacielem i 40 lat później będziemy chodzić po tych samych ulicach, padłbym z niedowierzania. Natomiast Steve Hackett powiedział inaczej. Jesteśmy najpierw przyjaciółmi, a dopiero potem muzykami. Nie ma więc między nami żadnej rywalizacji. A to oznacza, że 28 sierpnia dostaniemy naprawdę wyjątkowo gitarową płytę. To Lavender.

0: Panowie mówią wprost, że to właśnie ta kompozycja zapoczątkowała coś naprawdę wyjątkowego dla grupy muzyków z Leeds. Jak mówią, wydany chwilę później album Employment odmienił nasze życia i od 2005 roku towarzyszy milionom innych. Warto wspomnieć o tym, że przy okazji tego 20-lecia ukazania się debiutu doczekaliśmy się także wyjątkowych reedycji tego albumu. Była wersja pojedyncza na winylu, była wersja podwójna z aż 15 bonusowymi kompozycjami, ale była też wersja z 3 płytami CD i dodatkowymi 40 nagraniami. Warto do tych dźwięków wracać, tak jak teraz będziemy wracać do naszego człowieka z metalu. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18 i z tego miejsca przyjemnego czwartku Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Reklama. Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Reklama.
2: Już teraz nadchodzi.
4: Już teraz nadchodzi.
2: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
5: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Przeserdecznie witam was w ten przepiękny wieczór środowy, a może się stać jeszcze piękniejszym za sprawą dzisiejszego gościa, waszego i mojego, którego chyba najsensowniej będzie, jeśli zapowiem jako zdrajca metalu. Dlaczego? Za chwilę sam się będzie z tego tłumaczył. Przed państwem Tomasz Struszczyk.
6: Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich heavy metalowców.
5: Ładnie się
6: heavy metalowców.
5: To ładnie się wytłumaczyłeś.
6: Na razie pozdrawiam, a potem będę opowiadał co tam.
5: Tomek oczywiście w pierwszej kolejności, przynajmniej tak mnie się wydaje, że jest kojarzony jako wokalista zespołu Turbo, ale dzisiaj nie omieszkamy również zahaczyć o czasy jeszcze sprzed Turbo, czyli o zespół Pathology.
6: O, jak ładnie.
5: Tak niby patologicznie, ale jednak się postarałem, żeby było mniej patologicznie, a bardziej tak jakoś brytyjsko-angielsko.
6: Oh yes.
5: Oh yes, fair enough. Ale przede wszystkim chciałem od razu dzisiaj na samym wstępie zaznaczyć, że to

0: przygotował taką playlistę, która nie zmieści się w ciągu godziny. I słuchajcie, w międzyczasie Tomek już wpadł na genialny pomysł, że będziemy puszczać muzykę i my będziemy mówić po prostu podczas grania tego utworu.
1: Ze mną to tak jest, że ja mam tendencję do rozgadywania się, więc na dobrą sprawę to pewnie moglibyśmy w ogóle muzy nie włączyć i też by jakoś poszło.
0: Wydaje mi się, że rekord pobił tutaj w tym programie zespół Dragon, bo o ile dobrze pamiętam, podczas spotkania z panami z zespołu Dragon poleciały 4 numery. Dzisiaj możemy nawet zakończyć na jednym numerku.
1: Z tobą. Poza tym ja jestem sam, nie? Więc jak ja bym ten rekord pobił, to było tak, wiesz, no.
0: A jesteś w sensie, dzisiaj jesteś sam?
1: No sam, w sensie, no, bez kolegów z zespołu.
0: To już nie.
1: Już nie.
0: Tomek, ale wytłumacz słuchaczom, dlaczego rzeczywiście kiedyś powiedziałeś mi, że ty mógłbyś spokojnie uchodzić za zdrajcę metalu?
1: To ja ci powiedziałem to niedawniej niż 2 dni temu, zdaje się.
0: Wiesz co? Tak. Może zrobiłeś to nieświadomie, ale powiedziałeś mi też już o tym chyba zeszłym razem, jak ty się tutaj widzieliśmy, czyli już ponad rok temu, gdy byłeś tutaj między innymi z Wojtkiem Hoffmanem.
1: Przede wszystkim myślę, że można takie tutaj wyjaśnienie radiosłuchaczom zrobić, że zobaczyłem twój post na Facebooku, gdzie nie pamiętam, co to był za zespół, ale powiedziałeś wtedy, że no, dzisiaj będzie nietypowo jak na tą audycję. I ja wtedy do ciebie napisałem, jak chcesz nietypowo, no, jak na audycję człowieka z metalu, to mnie zaproś. No i proszę. Here we are.
0: Znaczy, będą to zaczęli z wysokiego C. Zobaczymy, czy teraz słuchacze będą zawiedzeni, czy wręcz przeciwnie.
1: Incepcja się dokonała wtedy, jak widać. I no tak, no to myślę, że dzisiejsza setlista, jak tam parę tych moich kawałków pójdzie, będzie taka, no, nietypowa.
0: Chociaż wiesz, no tam jest sporo tego progresywnego, takiego, no jednak można powiedzieć metalu, ale wśród tych kawałków jest przynajmniej jeden taki, o który słuchacze myślę, żeby cię nie podejrzewali, i będzie to swojego rodzaju taka ciekawostka w tym programie, bo chyba aż tak odległy od metalu numer tutaj nigdy nie poleciał, ale to nie będziemy zapeszać. To zacznijmy od...
1: Miejmy nadzieję, że poleci. Że się zmieści.
0: Najwyżej, wiesz, na naszym gadaniu albo odwrotnie. Nasze gadanie
1: no
0: na tym
1: tego
0: numerze.
1: Nie możemy na gadaniu.
0: Nie, no tego
1: to
0: nie możemy.
1: Po prostu
0: tak.
1: Najwyżej, jak tutaj jest z wyrazami takimi mocniejszymi trochę u was w audycji?
0: Zależy, jak bardzo mocniejszymi.
1: To, że tak wy, najwyżej wyrzucimy jakieś
0: audycji
1: metalowe.
0: Rozumiem, co się przekazuje.
1: I wrzucimy ten taki bardziej kontrowersyjny, bo ja lubię kontrowersyjne wybory.
0: Natomiast od razu zaznaczam, że nie musisz się szczególnie hamować na tak zwanym poza anteniu, bo jesteśmy live na żywo na TikToku również.
1: To ja zaraz powiem, co chciałem powiedzieć.
0: Także zapraszamy również
1: wersja,
0: na TikToka.
1: Wersja tak zwana unrated, to się nazywa, będzie na TikToku.
0: To będzie XXX rated nawet. Dobra, czasem... to na samym wstępie posłuchajmy czegoś patologicznego.

Tomek Struszczyk, który jest waszym i moim gościem, powiedział, że tego numeru dawno nie słyszał, a tak się składa, że to jest numer Well of Sorrow z 2009 roku z płyty Screaming Within i tak się składa, że Tomek tutaj w tym numerze śpiewał, ale zdradził mi na poza anteniu, że nie, Krzysiek, tutaj to wiesz co, jeszcze tak nie do końca dobrze śpiewałem, bo tam jeszcze sobie z niektórymi tam

0: Sra mnie do końca radziłem, tamten przester taki, no niby na siłę, taki nie wiadomo o co chodzi. Ale dziś już pan profesjonalny wokalista, który nie do końca utożsamia się z muzyką metalową, jak się okazuje. Dzisiaj będzie nas trochę szkolił na temat trochę metalu, a jednak trochę na temat nie metalu. Nie mylić z nu metalem albo new metalem. We wcześniejszym wejściu antenowym Tomek powiedział, to znaczy zaczął mówić, dlaczego trochę czuje się zdrajcą metalu. I ja, żeby... Właściwie sam się trochę chcę tego dowiedzieć, ale żeby państwu, wam, szanowne słuchaczki i słuchacze, przedstawić bardziej postać Tomka pod kątem takim muzycznym, przygotowałem taką króciutką ankietę. Zamienimy się, Tomek, teraz z takich modnych instagramerów, youtuberów, tiktokerów. Ja ci będę wymieniał zespoły, a ty będziesz mówił jeden czy drugi, który wybierasz.
1: To mam tak.
0: Ale wiesz, nawet jak nie lubisz zupełnie, no to musisz coś wybrać.
1: Okej, tylko powiem, że nomen omen powiedziałeś...
0: A to tego nie znam zespołu.
1: Że Tomek Struszczyk zdradził ci...
0: zdradził? Myślisz, że to był przypadek?
1: No właśnie mówię, że nomen omen, czyli że chyba nie. To nomen omen to znaczy, że nie przypadek, chyba nie?
0: To omen, chodzi, że to nie ten film, że był kiedyś omen... A to
1: No man.
0: Dogadaliśmy.
1: Pierwszy suchar za nami.
0: Slayer czy Megadeth?
1: Megadeth.
0: Megadeth czy Metallica?
1: Metallica.
0: Szybko idzie. Metallica czy Black Sabbath? Nie, bardziej powinieneś powiedzieć
1: yeah.
0: Albo yeah!
1: To właśnie. Nie, bo to może zdradzać. Tu powiem ci,
0: no
1: że
0: i znowu byś
1: ciężko.
0: Zdradził, no.
1: Ciężko jest tutaj.
0: No Metallica ciężko i Black Sabbath też ciężko. Ale musisz.
1: Muszę wybrać.
0: Musisz, no.
1: Fuck.
0: Fuck's sake. Czy to był taki akcent bardziej z Birmingham, czy...
1: Dobra, to uważaj teraz. To irlandzki był taki. Black Sabbath, ale... Bez Ozziego.
0: O, to w stylu Kazona. Kazon z Nocnego Kochanka też jest właśnie fanem Black Sabbath, ale tylko zdoby chyba przede wszystkim Martina.
1: Tak Martina, Dio, no te dwa.
0: No ale dobra, czyli mamy Black Sabbath z Martinem na przykład albo z Dio. I teraz ten skład Black Sabbath czy Deep Purple?
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath czy Led Zeppelin?
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath czy Dream Theater?
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath czy Queen?
1: Fuck you. Queen.
0: Oj,
1: niech dziś. Będzie.
0: To teraz Queen czy Queen's Right?
1: Queen.
0: Widzisz.
1: I zaczynamy.
0: Here we go. Dobra, to w takim razie Queen czy Pink Floyd?
1: Queen.
0: Queen czy Halloween?
1: Queen.
0: Queen czy Iron Maiden?
1: Queen.
0: No dobra, no Queen czy Judas Priest, wiem, że Queen. No i królowa została wybrana. Czyli tak jak założyliśmy na samym wstępie.
1: Zdradziłem.
0: Old school, heavy, ewentualnie power metal, Tomasz Struszczyk.
1: Power metal najdalej, najdalej. Najdalej w tej hierarchii power metal i pudel metal.
0: Dobra, a jak miałbyś podać taki jeden swój ulubiony... zespół, nie mówię, że metalowy, tylko w ogóle jeden taki swój ulubiony, czy jest
1: zespół,
0: taki?
1: Czy wykonawca?
0: Dobra, niech będzie wykonawca, nie będę cię ograniczał.
1: No i tutaj musimy zdradzić część, ponieważ
0: dzisiaj dużo zdradzamy.
1: Mój taki absolutny top of the top, jedyny na świecie, to jest jak to po polsku jest, wokalista i autor piosenek Boy Vance.
0: Okej. Okay. Myślałem, że możliwe, że tam w Czyżołówce znalazłby się też Jorn Lande.
1: Z wokalistów tak.
0: Tak.
1: Z zespołu. No tutaj będzie zaraz właśnie pójdzie na kolejna, zdradzę kolejny sekret. Zespół Ark.
0: No właśnie, bo za chwilę pojawi się Ark. Nie wiem, czy kiedyś doszukiwałeś się, w ilu zespołach pojawiał się, czy występował, znaczy nie, że gościnnie, tylko że współtworzył zespoły, czy tak zwane projekty, Jorn Lande.
1: Genialny zespół Vagabond, rewelacja, pierwsza płyta, sztos.
0: Powiem ci, że tak sobie myśląc o tym Jornie Lande, skojarzył mi się Tim Ripper Owens. Nie ze względu na to, że śpiewają podobnie, bo no śpiewają...
1: Niepodobnie.
0: No, niepodobnie.

0: aczkolwiek dla laika będzie to podobny styl, no bo powiedzmy rockowo-metalowy. Natomiast pomyślałem sobie, że obaj są wokalistami świetnymi, genialnymi, ale obaj przez całe życie mam wrażenie, że nie mogą sobie znaleźć takiej swojej przystani i takiego zespołu, który by ich wyniósł gdzieś na wyżyny. No na przykład Dripper Owens był przez jakiś czas w Judasach.
1: No i jako zdrajca metalu tutaj też poprzednim razem mówiłem, że preferuję Judas Priest z Dripperem.
0: Z Dripperem też. No to widzisz, też z Kazonem byś się dogadał z Nocnego Kochanka.
1: No jest więcej tych zdrajców.
0: No jest więcej. No w każdym razie zajrzałem dzisiaj sobie z ciekawości na Wikipedię, żeby porównać metryczkę Jorna Lande i Tima Owensa. I teraz uważaj. Tim Ripper Owens. Członek lub były członek, też ładne słowo, takich zespołów jak, mówimy o Ripperze, Dio Disciples, Child Wars of the Damned, KK's Priest, A New Revenge, The Three Tremors, Yngwie Malmsteen, Beyond Fear, Winter's Bane, Iced Earth, Judas Priest, Spirits of Fire, Hail.
1: I teraz uwaga, 12. Ciekawostka, no. Że mamy tutaj w tych zbiorach zespołów jedną część wspólną dla tych dwóch panów.
0: Tremorów?
1: Nie.
0: Nie, w Tremorach był ten, już ci mówię, albo przynajmniej miał być, tak mi się kojarzy, Jeff Tate.
1: Ale mówisz Tremor czy Empty Tremor?
0: Nie, Three Tremors.
1: To ja tutaj powiem od razu u Malmsteena.
0: A, to prawda. No właśnie, masz rację. I teraz uwaga, jeśli chodzi o Jorna, to jeszcze mamy u niego tak, Wild Willys Gang Vagabond, The Snakes, Nicolo Kocef z Nostradamus, Mundanus Imperium, Ark, to po prostu Jorn, Millennium, Beyond Twilight, Masterplan, Brazen Abbott i Holder.
1: I jeszcze to jest... u Tobiasa Sameta w Fantazji trochę.
0: No, ale to już jest gościnne tak. Występy, tak samo zresztą Ripper też się pojawił.
1: No i Jorn, Sameta. Zespół.
0: No, ale tak? To mówiłem, tak, już tak. No, także ciekawe takie... zestawienie według mnie tych dwóch wokalistów, ale nie skupiałem się na samym zestawieniu, tylko na muzyczce. Wybrałeś coś od zespołu Ark, czyli Waking Hours. Czy chcesz coś opowiedzieć słuchaczom na temat tego wyboru?
1: To ja może tak powiem, będę się streszczał, bo chciałbym, żeby trochę tej muzyczki poleciało.
0: Po tym numerze zostanie jeszcze za dwa.
1: Bo to jest tak. Mój wokalista numer jeden, Jorn, owszem. Natomiast ten zespół Ark, to jest w ogóle, to są sami kosmici. Tore Ostby na gitarze, fenomenalny gitarzysta, bardzo oryginalnie grający. Niestety tutaj nie będzie jakiejś tam solówki rozwiniętej w tym numerze, ale jako że to jest mój ulubiony utwór z płyty Burn the Sun, to ten wybrałem. Natomiast piękne dźwięki gra, pięknie śpiewa na gitarze pan Tore Ostby i bardzo oryginalnie. Jest pan John McAluzo na bębnach, kolejny kosmita. Tu będzie na przykład słychać, mimo że nie gra bardzo dużo tutaj, to gra no, w taki sposób, że no, rzadko się spotyka takie rytmy, jakie to na przykład w Zroteczce będzie.
0: Skoro nawet wokalista zwraca uwagę na bębniarza, to wiedz, że coś się dzieje.
1: No dobrze, to teraz idąc dalej, basista, nie pamiętam niestety. Może Randy Coven? Może nie jest to znany, wydaje mi się, basista, natomiast zorientowałem się, znając tą płytę długo już i długo jej słuchając, po jakimś czasie dopiero zorientowałem się, że cała płyta jest nagrana na basie bezprogowym. On sobie tak ładnie popiarduje ten bas tam i nawet w tym numerze też będzie słychać. No jest tam klawiszowiec, nie pamiętam niestety jak się nazywa. On tam jakichś strasznych przebiegów nie gra, natomiast wszyscy panowie kosmos. I teraz jeszcze ciekawostkę powiem. Mówiłem, że się rozgaduję. Jest taki pan, i tutaj mam też z nim kłopot, bo nie chcę jakby poprawiać jego, jak on się nazywa, więc powiem tak, jak się przedstawia. Mimo, że pochodzi, wydaje mi się, z Chorwacji. Mam nadzieję, że tego nie obraziłem i że nie jest Serbem na przykład. Nazywa się Dino i przedstawia się Jelusik. Tu bym dyskutował.
0: Jelusik, no.
1: Jelusik, jak się pojawił, to mówię, no kurde, klon Jorna, nie? Zresztą nawet gdzieś tam na początku wrzucał, na YouTubie wrzucił właśnie z płyty tej, która zaraz będzie leciała, utwór Heal the Waters, albo w brytyjskim.

0: Heal the Waters.
1: I ja stwierdziłem w pewnym momencie, ten gość jest tak dobry, że chyba już przeskoczył Jorna.
2: Przeleciał, można nawet powiedzieć.
1: No, można powiedzieć. I po tym, jakiś czas później, znalazłem na YouTubie, albo ktoś mi to podesłał, może z zespołu Patology jakiś kumpel, chyba tak, możliwe, że to był Marcin Kulczycki, podesłał mi koncert zespołu ARK, akustyczny, gdzie gra Makaluzo na bębnach, Tore Ostby gra, uwaga, na gitarze klasycznej, te numery, które są na płycie Burn the Sun, tu już po polsku tak trochę bardziej powiedziałem, i śpiewa Jorn. Jak ja usłyszałem, jak on tam śpiewa, ja ci to podeślę. To ja mówię, co tam się dzieje? Nie wiem, nie? Bo uczyłem trochę śpiewu i tłumaczyłem ludziom, ten robi to, ten robi to, ten robi to. To, co robi ten gościu, te rzeczy, które on zaśpiewał na płycie Burn the Sun i te, które zaśpiewał na płycie Devil's Hall of Fame zespołu Beyond Twilight, który też dzisiaj poleci, to są w ogóle jakieś absolutne kosmosy techniczno-wokalne. I on tam na tym koncercie śpiewa to wszystko i ma taką barwę, że w ogóle ja nie wiem, co tam się dzieje. Tam się rozszczepia wszystko i się mieszają, 7 efektów się miesza. I on to robi z tak zwanym, tutaj już nie będę przebierał w słowach, bo to nie będzie jakieś takie brutalne słowo, ale on to wszystko robi z palcem w dupie. I wtedy zrozumiałem, że jednak Dino Jelusic, Jelusic, jeszcze musi troszeczkę poprasować, żeby przeskoczyć pana Jorna. To tyle.
2: I krótko mówiąc, rada dla wokalistów, trzeba wsadzić sobie palec w dupę.
1: Tak.
2: I wtedy się tak będzie śpiewać.
1: Czasami jak ktoś chce wyżej, to mówią, że można też ścisnąć odrobinę worek mosznowy i jego zawartość.
2: Mam stary. Posłuchajmy Waking Hour od zespołu ARK.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
2: Człowiek z metalu w Esterok.

tell me, my friend, if there's

0: wybrzmiał If This Is The End z 2016 roku z płyty In The Passing Light Of Day od zespołu Pain Of Salvation. Numer za chwilę pokrótce opiszę, przynajmniej emocje, tak podejrzewam, związane z tym numerem. Tomek Struszczyk obecny dzisiaj w studiu. A zanim, Tomek, powiesz coś, to ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że wydaje mi się, że nawet już po tych kilku kawałkach, których odsłuchaliśmy, można wywnioskować, że ty jesteś taki trochę romantyk. Jest tak rzeczywiście?
1: Oh yes.
0: Powiem wam, ludzie z metalu, nawet więcej. W międzyczasie, jak któryś z numerów wybrzmiewał, Tomek spojrzał za okno, skierował wzrok w stronę księżyca, nieopodal którego znajduje się jakieś ciało niebieskie. Aczkolwiek nie jest niebieskie, tylko takie jaśniejsze, bo światło się pewnie odbija od niego. I powiedział, że to jest jakaś tam koniunkcja, czy coś tam, czy koniugacja.
1: Deklinacja.
0: Inklinację do koniunkcji.
1: I deklinacji.
0: Albo do zamiłowania tych koniunkcji. I to też mnie utwierdziło w przekonaniu, że tak gdzieś tam sięgasz wzrokiem do gwiazd. Można powiedzieć, sięgasz wzrokiem tam, gdzie wzrok nie sięga. Czyli jesteś tym romantykiem.
1: Jestem. Zresztą, nie wiem, no już chyba część twoich słuchaczy wie, że jak przesłuchała twoją solową płytę, że mimo, że się kryłeś długo, to ty też jesteś romantykiem. I też jesteś wrażliwym gościem i gratulowałem ci tego zresztą i szacun ci składałem po przesłuchaniu.
0: Dziękuję jeszcze raz. Tomek, kurde, wybrał się na najlepszy moment. Grałem z zespołem Turbo, zostałem zaproszony. Graliśmy w Poznaniu na wyprzedanym praktycznie koncercie i cała
1: Czemu
0: sala ludzi...
1: praktycznie?
0: No bo nie pamiętam. Koncercie. Przepraszam, wyprzedany. Słowo praktycznie było tu zupełnie niepraktyczne. Na wyprzedanym koncercie w klubie w Poznaniu. Tam było z 10 tysięcy osób.
1: No, bo podzielić na 10 to tak mniej więcej.
0: W każdym razie było naprawdę duży tłum i

0: chyba po zaśpiewaniu numeru, czy tam dwóch nawet numerów z Turbo, Tomek się otworzył i także ja też się trochę musiałem otworzyć i zaczął chwalić przed tą publicznością moją płytę i rzadko chyba mi się to zdarza, a wtedy byłem zawstydzony, dlatego już zmieniamy temat, wracamy do twojego romantyzmu. I nawiążmy może tym romantyzmem do numeru Pain of Salvation, który usłyszeliśmy przed chwilą, bo on w dużej mierze jest taki, wiesz, nastrojowy, znaczy cały jest nastrojowy, ale szczególnie ten początek jest taki, wiesz, nisko śpiewany, tajemniczy, mroczny, aczkolwiek romantyczny zarazem.
1: To jest tak, że to jest taki, w ogóle cała ta płyta jest dosyć mocno smutna, gdyż pan Daniel Gyllenhaal wylądował w szpitalu i prawie zszedł. I potem go ratowali chyba tam przez pół roku w tym szpitalu. On się tam dużo wycierpiał i zrobił, jako że jest takim gościem, który ma dużo przemyśleń, ten zrobił tę płytę. I to bym powiedział, że to jest taki magnum opus Pain of Salvation, ta płyta In the Passing Light of Day. I z romantyzmu to bym tutaj może, bo co, czemu ten utwór wybrałem? Po pierwsze, prawdziwe brzmienie, nawet coś tam, no, harmonia, w sensie nie harmonia, harmonia, tylko instrument, harmonia, tak zwany akordeon w zespole metalowym, niezbyt często spotykany. Coś tam poskrzypuje nawet, nie wiadomo co. U Floyda też coś będzie

0: ten utwór wybrałem. Po pierwsze, prawdziwe brzmienie, nawet coś tam, no, harmonia, w sensie nie harmonia, tylko instrument, harmonia, tak zwany akordeon w zespole metalowym, niezbyt często spotykany. Coś tam poskrzypuje nawet, nie wiadomo co. UFO ja też coś będzie wywalić połowę kawałków na trudno. I rozpiętość emocjonalna tego utworu. Bardzo lubię kontrasty w muzyce. Dlatego uwielbiam wokalistów, którzy potrafią nas ukołysać do snu i jednocześnie tak przynolić, że wyrywając papci, tak jak tutaj w zasadzie Daniel Gildenlow w tym numerze wszystko pokazał. No po prostu muzycznie tam też tyle się dzieje, że... Ale emocje. Moim zdaniem w muzyce emocje są najważniejsze. I tam było tych emocji bardzo dużo.
1: Okej, teraz zmieniając trochę temat, dzisiaj wracając sobie do Warszawy samochodem, przejeżdżałem obok Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Piotrkowie, ani nam to właśnie zabawnie. Tak, ja się wychowałem w Bełchatowie.
1: No właśnie, bo ja zwróciłem uwagę na to, że później jak już grywałeś w zespołach, to były to zespoły bełchatowskie.
0: Si.
1: I coś mi się tu nie zgrywało. No właśnie.
0: Earthquake, taki zespół, gdzie covery głównie były, ale tam parę numerów zrobiliśmy też. No i później Szymon B. Ja tu już patrzę powoli, co wypierdzielać, nie?
1: Z playlisty. W sensie nie, że Szymona.
0: 20 minut, no to ze dwa numery jeszcze pójdą, nie?
2: No i dobrze, z tych numerów, które zostały, to powiedz jeszcze tylko o Bełchatowie. Czy masz w ogóle jeszcze sentyment do tego miasta? Czy wracasz tam, bywasz?
0: No bywam u rodziców, tak? Dużo się zmieniło, ale mam sentyment szczególnie do takiego jednego miejsca. To się na rowerach tam jeździło i mówiło się, jedziemy na tory. Jechało się tam z pół godziny na tych rowerach. Potem przejeżdżało się takim wiaduktem nad torami. I tam wysoko było, tak ze 4 piętra w dół. Tam pociągi nie jeździły, ale wiadukt był i tory były. I trochę przekłamałem, ale to zaraz dodam. I tam sobie na przykład, a propos romantyzmu, jak sobie sam jechałem, to sobie tam jechałem na rowerze, kładłem się w runie leśnym, się nurzałem i na przykład sobie słuchałem ptaszków i nawet chyba w tamtych czasach jakieś wiersze pisałem.
1: Kurde, czyli ty jesteś takim urodzonym romantykiem. To nie to, że to jest romantyzm nabyty.
0: To bardzo jest trudno to zweryfikować, jak to wygląda z tym urodzeniem i z nabyciem.
1: Okay.
0: A na tory to się chodziło. Tam się chodziło na tory, to było trochę bliżej i się skakało. Była taka skarpa z piasku i się tam skakało, się długie skoki wykonywało. Takie dość bezpieczne, bo w piasek.
1: Okej, dobra, to teraz tak. Zależało ci na tym, żeby wybrzmiał dzisiaj numer Higher od Dirty Shirley'a.
0: Ale nie wybrzmi.
1: Ale nie wybrzmi.
0: To teraz sobie posłuchacie tam offline, jak to mówią.
1: To sobie offline można posłuchać, ale czy Queenstrike teraz proponujesz?
0: No nie, bo jak widzę, co tu się zmieści.
1: Czy jednak Beyond Twilight może?
0: Oh yes. Shadowlands.
1: No właśnie,
0: to,
1: no.
0: Bo tam też jest rozpiętość.
1: To pojedźmy z tym Beyond Twilightem, a za chwilę wrócimy, nie wiem, czy do Bełchatowa jeszcze, czy na stadion innego GKS-u. Ale tak, na pewno wrócimy do muzyki. Przypominamy, że cały czas jesteśmy na TikToku. To może teraz w tę gierę zagramy.
0: O, oh, jest.
1: Ale to tak, jeśli nie wiecie, o czym mówimy, to wejdźcie na TikToka. Bo tak się nie dowiecie. A posłuchamy tymczasem tak, Beyond Twilight, Shadowland, 2005 rok, The Devil's Hall of Fame.
0: To 2001.
1: Pierwszy?
0: Mhm. Bo pewnie na Spotify zobaczyłeś to 2005, tak, przekłamane.
1: Później było wydane.
0: Tu warto powiedzieć, że Jorn Lande, jak to nagrywał, i potem okazuje się, że ze tam Burn the Sun Arc 33 lata. Jednak wielkich rzeczy się dokonuje w wieku 33 lat. Jakby szataniści słuchający metalu nie wiedzieli, tak zwany wiek Chrystusowy. Czyli albo się umiera, albo się naprawdę czegoś wielkiego dokonuje, albo umierając dokonuje się czegoś wielkiego.
1: Poproszę o muzykę.

0: Przypominam, że cały czas w studiu
1: waszym i moim gościem jest Tomasz Struszczyk, poważny czasem metalowiec, też czasem, a czasem tak gdzieś bardziej romantyk nawet.
2: To się nie wyklucza, chociaż...
1: To się nie wyklucza, często się łączy. Jesteś trochę metalowcem, trochę antymetalowcem, ale przede wszystkim tym romantykiem. Chociaż nie wiesz, kiedy to się wydarzyło, że stałeś się tym romantykiem, ale tak jest do dzisiaj. Zresztą wnioskując po numerach z dzisiejszej playlisty, śmiało można właśnie tak stwierdzić, że tym romantykiem jesteś i to już ustaliliśmy. Rozmawialiśmy wcześniej też trochę o Piotrkowie, ale bardzo mało, bo się okazuje, że Tomek się po prostu tylko w Piotrkowie urodził, a tak to... Jednak Bełchatów.
2: Pochodzi z Bełchatowa. Tak.
1: No właśnie.
2: Mógłbym opowiadać następne 10 minut o utworze, który właśnie poleciał, ale pozwólmy mu mówić samemu za siebie.
0: Natomiast jest to zespół, zaczniesz opowiadać, to natomiast już jest później to zespół, będziesz mi płakał, że nic nie poleciało z tym numerem.
2: Jest to zespół klawiszowca i harmonie, jakie tam klawiszowiec gra na tej płycie, to warto posłuchać tej płyty, żeby zobaczyć, jakie tam są dźwięki zestawiane, bo to jest kosmos jakiś.
1: Właśnie harmonie dla laików to takie współpracowanie.

0: Bo ten
1: jestem numery, poważny które... cały czas przecież, o co ci chodzi?
0: Ja mam z tym problem. W sensie nie z tym, że ty jesteś, tylko że ja nie jestem, albo że jestem na przykład. No, mniejsza o to. W każdym razie, numery, które przygotowałeś dla słuchaczy, są mocno, wiem, że wyselekcjonowane gdzieś i to są takie numery, które według mnie spodobają się muzykom. Są to numery rozbudowane, bogate i tak pod kątem dźwiękowym, jak i emocjonalnym.
1: I tekstowym też.
0: I tekstowym. A czy są takie momenty, gdy sobie chcesz coś po prostu włączyć, tak nie wiem, luźnego dla odmurzenia się, zresztą tutaj przed chwilą na poza anteniu prezentowałeś tiktokerkom i tiktokerom swoją twórczość dosyć luźną.
1: Tu się zatrzymajmy. Byłem piasku ziarenkiem w klepsydrze w każdym razie.
0: I czy są takie momenty, gdy ty sobie coś włączasz, takiego...
1: Guilty pleasure.
0: Takie guilty pleasure, no.
1: Wiesz, ostatnio słuchałem taka płyta, którą dawno, dawno temu kupiłem. Był taki zespół Lighthouse Family. Mm-hmm. I oni śpiewali 'Cause we

0: the sky of love.
1: Romantycznie. I bardzo, to jest taka muzyczka właśnie łatwa i przyjemna, ale bardzo tę płytę wspominam dobrze. Dobrze mi się kojarzy i no, można powiedzieć, że takie guilty pleasure, ale nie takie bardzo guilty. Także lubię czasami z metalu, co tam z takich prostych, no AC/DC zawsze się sprawdza. Judasów też posłucham, nie chcę, żeby tu ktoś się obraził, że Judas jest prostą muzyką, bo nie do końca jest, no ale jak go jednak zestawimy z takimi numerami, które to dzisiaj wybrałem, no,
2: Judasie są raczej piosenkowi.
1: To raczej jest to właśnie takie, no takie, bo jest coś takiego w nomenklaturze z chłopakami z Pathology ukute jak utwór. Mhm. I na przykład Shadowland to był utwór. Tu jeszcze miał polecieć jeden utwór, czyli Pleasant Shade of Grey Part 12 zespołu Fates Warning.
2: Cały czas go mamy w zestawieniu, tak. Ale w związku z tym, że mamy 8 minut do końca, to myślę, że wybierzemy jeden numer, który zagramy. Później wejdziemy jeszcze chwilę podywagować i podeliberować. I na wyjście jeszcze coś zagramy. To z tych kawałków, które zostały, wiem, że na pewno zależy ci na tym jednym
1: niemetalowym, tak. Musimy tutaj ta zdrada
2: to zanim polecisz ten numer,
1: nie?
2: opowiedz dlaczego, no, po co?
1: Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć ciekawostkę, dlaczego wybrałem ten utwór, bo gdybym nie był zdrajcą metalu w audycji Człowiek z metalu, to wybrałbym inny utwór, prawdopodobnie z nowej płyty Foja, było to by Hi, I'm the Preacher's Son. Możecie sobie zgłębić, kochani metalowcy, poza anteną. Ale wybrałem utwór Roman Attack. I dlaczego? Ponieważ tam to jest jedyny utwór Foja, w którym pojawia się gitara elektryczna. Więc mówię, takie nawiązanie będzie. A na co chciałbym zwrócić w tym utworze? Naprawdę. Ponieważ widzisz, z tym metalem to jest tak, że we współczesnej muzyce metalowej brakuje mi prawdy. Ponieważ jest to tak zgniecione, skompresowane, spróbkowane, te bębny brzmią tak plastikowo i nienaturalnie w większości produkcji, że mnie to boli. Ja lubię prawdę, nie? I tego mi brakuje we współczesnej muzyce metalowej w szczególności, żeby jak ktoś uderza w tom, to żeby ten naciąg było słychać, a nie jakieś klapnięcie, nie? Nie mówiąc już o stopie. Triggerowany. I u Foja na przykład tutaj będzie pięknie słychać, jak pan gra na pianinie i pod dupą skrzypi mu stołeczek, na którym siedzi. Coś wspaniałego. A poza tym to frazowanie w zwrotce. Came in like a Roman attack on a train of the track, you were taken aback. No po prostu to frazowanie mnie zmiażdżyło. Foj jest moim ukochanym artystą. Jest najfantastyczniejszym autorem piosenek, jakich znam, czyli tak zwanym songwriterem. O, powiedziałem songwriterem. Powinien powiedzieć songwriterem.

0: Writer-ran.
1: Przepiękny ma głos. Też umie tak około wysać i przymnąć. W ogóle ten głos ma, tam też się dzieją takie rzeczy, tak mi się to rozszczepia i tak operuje emocjami, że pozdrawiam moją teściową, ulubioną, jedyną w sumie, bo mam jedną żonę, która mówi, jakbym miał jej słowami powiedzieć, to bym powiedział, Foy pisze takie teksty, przy okazji romantyczne, ale też bardzo dużo mądrości jest w tych tekstach. Pisze takie teksty i śpiewa tak wspaniale i pisze taką muzykę, że klękajcie narody.
2: A ja dobrze kojarzę, że on jest mocno tam promowany, wspierany przez Eda Sheerana?
1: Tak, zabrał go Ed Sheeran kiedyś na trasę po Stanach i no i tam i tam jakby twoja popularność troszeczkę tak wybuchła.
2: To posłuchajmy tego dźwięczącego stołeczka spod jego pośladków, ale przede wszystkim muzyczki, którą songwriterował.
1: Tak jest. Songwriterował.

0: poleci.
1: No i to był ten romański atak.
0: Tak.
1: Na zakończenie.
0: A swoją drogą, jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam poczytać tekst. Tam na przykład jest I exploded like a splitting of atoms, even Eve couldn't fathom. No mnie rozwaliło mózg. No taka gierka, fajna słowa. Coś tam jeszcze miało polecieć.
1: No miało polecieć i wybiła 22, więc wybierasz jeszcze jeden, Tomaszu, numer. Jeden numer.
0: No a zakończenie to bym wybrał to, nie, Face Warning. Dlaczego? Jak można, nie, 9 minut trwa, to także ten. Jak można, bo to rozmawialiśmy, czy Dream Theater. Ja mówię, ja wolę Face Warning, bo Dream Theater gra milion dźwięków na sekundę i nie zawsze coś z tego wynika, a Face Warning gra... Dwa dźwięki.
1: I w ogóle po prostu w tym numerze akurat, jak sobie go odpaliłem, pomyślałem,

0: MC-Deter gra milion dźwięków na sekundę i nie zawsze coś z tego wynika, a Fates Warning gra. Dwa dźwięki.
1: I w ogóle po prostu... w tym numerze akurat, jak sobie go odpaliłem, pomyślałem,

0: a te dosłownie kilka dźwięków robi fajne takie budowanie nastroju, które później na samo zakończenie numeru jest zburzone budzikiem po tej przerwie. Nie wiem, czy słuchałeś kiedyś tego numeru do końca. To jest ostatni numer na płycie i on jest poprzedzony ciszą i na 15 może sekund przed zakończeniem ścieżki
1: coś tam jest.
0: Dzwonek,
1: ja w sensie
0: budzika,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Gdy już zostałeś uśpiony. Ale numer zaczyna się od tej gitarki i skojarzyło mi się to z alfabetem Morsa. Chłopaki z zespołu Dragon kiedyś powiedzieli, że oni w jednym ze swoich numerów zastosowali kod Morsa. I ciekawe, czy tu raczej nie znam się na alfabecie Morsa, ale...
1: Możemy to wrzucić, ja na pewno powiedz.
0: Nam powie, co tam jest.
1: Na pewno nas okłamie, bo ja kłamie. Telewizja
0: a później
1: kłamie.
0: Powie,
1: radio tylko nie kłamie.
0: Masz rację,
1: Krzysiek,
0: pomyliłem
1: Sokołowski,
0: się tym razem.
1: Radio nie kłamie. Nigdy.
0: To na zakończenie nie okłamię was, jeśli powiem, że dzisiaj znakomitym gościem, powiedziałbym melomanem, romantykiem, znawcą metalu, ale i nie tylko.
1: Ale też zdrajcą.
0: Ale i zdrajcą, bo zdradzał nam różne sekrety, a zdradzał też przy okazji metal, ale na pewno nie zdradzał swojej ukochanej teściowej.
1: Klękajcie narody.
0: Waszym i gościem moim był Tomek Struszczyk. Tomaszu. Dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję tobie, jak również tutaj wszystkim w studio było
0: Claudine,
1: bardzo miło.
0: Hołowi.
1: I bardzo dziękuję też fanom, którzy mimo, że zaczęli słuchać audycji Człowiek z Metalu, to skończyła się ona jako zdrajca.
0: To co w końcu na zakończenie?
1: No, Pleasant Shade of Grey.
0: Tak, czyli leci...
1: No, najwyżej tam...
0: No dobra, to leci. Part 12 od Fate's Warning.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Jest sporo takich zawodów, które ciężko byłoby uprawiać, jeżeli o mnie chodzi. Na przykład nie chciałabym być deratyzatorem.
2: Michala, a co u ciebie?
3: Powstała kartka, która zbiera wodę pitną z powietrza.
4: Ty, pada, opisał sobie kurtka. Powstała kurtka.
1: Ja na przykład z zawodów, których na pewno nie chciałabym kiedykolwiek w życiu się tykać, to jest dojarz węży.
2: Ogrodowych?
1: No słuchajcie, to jest taki dojarz zawód. Węży? Dojarz węży pozyskuje niebezpieczne substancje z węża.
4: To jest normalne, że doi się z zęba. Normalna rzecz, czego państwo nie rozumiecie?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie dla wszystkich. Starość budzi skrajne emocje, od lęku przed zależnością, niesamodzielnością, przed chorobami i samotnością, po zachwyt nad wolnością i też życiową mądrością związaną choćby z doświadczeniem życiowym. Choć biologicznie starość zaczyna się najczęściej około 60-65 roku życia, tak wyczytałem, opinie na jej temat zależą głównie od podejścia do życia oraz stanu zdrowia. Dlaczego starości się boimy? Dlaczego młodzi tak często lekceważą potrzeby osób starszych? Ile prawdy jest w stereotypach na temat starości? Czy starość musi być posępna? Czy musi boleć? Czy musi być wstydliwa i niewygodna? Jak pogodzić się z upływem czasu w naszym życiu i do starości się przygotować? Po prostu, czy to w ogóle ma sens? Jak współczesny, rozpędzony świat traktuje starszych ludzi? Czy ma jeszcze czas, żeby wsłuchać się w ich głos? O tym dziś w Drogowskazach, w studiu ze mną i z wami, Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Witam ciebie, Marzeno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samo oszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
2: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo

0: dziewczynie.
1: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samo oszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
0: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo

0: to powiesz pewnie, że nie.
1: Pewnie powiem, że nie.
0: Tak. Mhm. No, ale właśnie ta starość jest tak nie do końca zdefiniowana i wtedy pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość. I zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne, prawda, mniejsze lub większe nieporadności.
1: Tak jest.
0: I wtedy mówi się, że ta starość, bo to taki wytrych taki fajny, prawda, o, już jestem stara, to już nie pamiętam, albo ja już nie potrafię i już nie będę, albo już nie mogę, bo w tym wieku, o, więc starość potrafi być też wygodną ucieczką. Natomiast to jest takie właśnie rzucone, że starość, kiedy na to jest, pozwolisz, ale w rozumieniu takim, że będziesz czuć się gorzej, kiedy sobie na to pozwolisz. Ale dam tutaj taki nawias, okej? Okay? Dopóki zdrowie ci pozwoli zostać sobą. Bo to jest akurat taki faktor, który, no trudno powiedzieć, że fajnie, kiedy się, prawda, rozchorujemy i potem kolejna choroba i kolejna i odbierze nam nasz lifestyle, lifestyle i potrzebujemy wtedy wsparcia, opieki. No to już to wtedy obiektywnie może być trudne. Aczkolwiek znam osoby starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są nadal i na przykład w tym widzą wartość. Więc starość tak naprawdę w rozumieniu, ta trudność, ta niefajność przyjdzie wtedy, kiedy sobie na to pozwolisz.
1: A jak sądzisz, Marzeno, dlaczego tak wielu ludzi, bo chyba tak właśnie jest, starości się boi, wiele osób młodych nie chce sobie nawet, wiesz, wyobrażać, jak będą funkcjonować na przykład po 80.
0: Często młodzi mówią do mnie, że jest senior, czy nie mówią do mnie wprost, ale że osoby po 50 są seniorami, więc boją się starości. W ogóle generalnie na starość, jak to mówią marketerzy niektórzy, że dlaczego tak mało osób jest w reklamie, które są osobami starszymi, mimo że przecież tak statystycznie odjąwszy niemowlęta i dzieci, to co trzeci klient ma 60 lat i więcej. Mówią, no ale kto lubi patrzeć na starość? Że my się społecznie umówiliśmy, że nie wiem, niemowlęta są fajne i w ogóle są słodkie, a na przykład osoby starsze już nie są, więc gdzieś ta starość i to poszukiwanie wiecznie gładkich twarzy jest pewną umową społeczną. To jest moje osobiste zdanie, ale bardzo, bardzo widzę, patrząc, pracując też na co dzień z osobami starszymi, po prostu widzę cały czas tego człowieka w środku, a nie tylko tę powłokę w postaci takiej pomarszczonej skóry czy mniej sprawnych rąk. Więc starości się boimy też przez ten kult młodości, że chcemy być młodzi. Dwa, ze starością się nie utożsamiamy i mówimy tacy oni seniorzy, jako planeta obca, tam są jacyś kosmici, to są seniorzy. I nawet osoby, które już są w wieku senioralnym, mówią o seniorach oni. Przez to, że to jest tak niepoznana materia, ci seniorzy, to my się jej boimy, czyli nie oswajamy. W sumie po to napisałam książkę, żeby oswoić, wiesz, tę starość, bo ją można tak przytulić i się zaprzyjaźnić, bo jak się zaprzyjaźnimy, no to będziemy się mniej tej starości bali. Ale tak naprawdę to, gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze te nasze strachy, to pewnie to, czego się boimy, to poza utratą urody, tego, że przestaniemy być jako kobiety atrakcyjne, że się ktoś za nami obejrzy na ulicy, to tak naprawdę na koniec dnia boimy się utraty samodzielności.
1: Tak,
0: i samotności.
1: Myślałem. Tak, tak. Polskie społeczeństwo się starzeje, takie są fakty. Mamy w nim coraz więcej seniorów, seniorek. Zapytam się ciebie, jeśli pozwolisz, Marzeno, o to, czy państwo polskie, według ciebie, jest przygotowane do tak drastycznej też zmiany w przekroju społecznym, zmiany, która dzieje się bardzo szybko. Gdzie w tym kontekście widzisz największe niedomagania? Może w ten sposób. No, śmiało, bez cenzury.
0: Bez cenzury.
1: Bez cenzury.
0: Ale ładnymi słowami.
1: Ładnymi słowami, tak. Dobrze. Okrągłymi.
0: Krótkim zdaniem, najkrótszym, jak
1: możesz
0: mi się
1: w ten sposób, jak
0: nie
1: najbardziej.
0: Nie jesteśmy przygotowani, okay. To po pierwsze. Po drugie, na konferencjach gospodarczych wymienia się 3 zagrożenia dla stabilizacji, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla stabilności naszego kraju, dla bezpieczeństwa. To jest zagrożenie militarne, wiadomo. To jest kryzys klimatyczny i to jest kryzys demograficzny. Więc nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteśmy w kryzysie demograficznym, to znaczy najszybciej w Europie się w tej chwili starzejemy. Mieliśmy rekordowo niską dzietność. Życie się wydłuża, więc ten przyrost populacji osób starszych jest naprawdę gigantyczny. W 2017 w Polsce było tyle samo dzieci i młodzieży do 18 roku życia, co osób po 60. W tej chwili ta liczba osób po 60 nam po prostu leci w górę. Mamy 10 milionów w tej chwili osób, czyli 26% społeczeństwa, ale za 24 lata 40% społeczeństwa będzie po 60 roku życia, a my jako kraj się będziemy kurczyć.

0: W związku z tym my wchodzimy w naprawdę stare społeczeństwo, to znaczy już jesteśmy
1: stare. I jesteśmy na równi pochyłej tak naprawdę, tak, jeżeli chodzi o...
0: Rynek pracy absolutnie nie odpowiada temu, ani wiek emerytalny, ani rynek konsumencki. Nadal wszyscy, wiem, firmy, rząd i tak dalej zachowują się tak, jak wszyscy by byli super sprawni, młodzi i pracowali długo. No i oczywiście ta kołdra finansów publicznych już jest za krótka, a tutaj wygląda to naprawdę przerażająco, patrząc na, mówię o systemie opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, to nie wiem, jak to będzie, mogę sobie wyobrażać, natomiast nie wiem, dlaczego nie przygotowujemy do tego, kiedy już jest ostatni dzwonek.
1: Żyjemy w kulturze zorientowanej na młodość, nie? Na produktywność, w której starość bywa też często spychana na margines. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem, i co na tym traci społeczeństwo jako takie, że głos i też doświadczenie ludzi starszych tak rzadko są brane pod uwagę, bo takie też odnoszę wrażenie.
0: No teraz to już w ogóle są takie trudne czasy dla osób starszych, bo kiedyś to się jeszcze do tej głowy rodziny, do seniora czy seniorki szło po wiedzę, a teraz się idzie do czata GPT czy innego po wiedzę, do internetu. To starsze pokolenie już nie jest taką starszyzną plemienną, więc to jest ignorowanie również ich roli w społeczeństwie, ich głosu, więc... Te czasy generalnie marginalizują osoby starsze też z tego powodu, że no mamy zderzenie dwóch megatrendów, czyli właśnie tej nagłej zmiany demograficznej, nagłej, bo przyspieszyła bardzo, i rewolucji technologicznej. I teraz ten wyścig jest nierówny z zasady, więc całe masy ludzi zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie, czyli stworzą już się takie bańki wiedzy, w których te osoby funkcjonują. No i też taki pęd i w ogóle ta pogoń świata za nowymi technologiami, modami i tak dalej, powoduje takie rozwarstwienie tych relacji również w rodzinie i kontaktów, że tych rodzin wielopokoleniowych już jest coraz mniej. I na to wszystko dochodzi właśnie ta dyskryminacja na rynku pracy, czyli osoby już 50+ generalnie często tracą pracę.
1: Zgadza się, i mają problemy ze znalezieniem kolejnej.
0: Bardzo duże mają problemy, nie widzą się już z rynkiem pracy po roku. Najczęściej już tak badania pokazują, że się nie widzą. Na to wszystko rynek konsumencki też jest wrogi, no bo wiele razy bez jakiejś aplikacji czy umiejętności samoobsłużenia się jako klient, taki klient 60+ nie jest w stanie być klientem wielu firm. Więc na każdym kroku jest to takie wykluczenie. Całe szczęście my w ogóle jeszcze jesteśmy jakimś takim społeczeństwem grupującym się w różne organizacje. U nas bardzo dobrze uniwersytety trzeciego wieku działają, czy kluby seniora, ale znowuż za mało jest w budżecie przeznaczanych środków na pomoc takim organizacjom, w szczególności w ostatnich czasach, i no też bez żadnych środków naprawdę trudno cokolwiek robić i się jakoś samoorganizować, więc ta marginalizacja osób starszych jest bardzo duża, przy nasilającym się trendzie do aktywności i samodzielności z ich strony, czyli oni chcą być na czasie. Naprawdę bardzo chcą.
1: To jest ciekawe, 189 strona twojej książki, Marzeno, piszesz tam o tym, że seniorzy chcą szacunku. Jak to rozumieć, żeby ustępować im miejsca w autobusie, czy kolejce, czy chodzi o coś więcej?
0: Właśnie nie. To też zawsze podkreślam, że szacunek w rozumieniu seniorów to są już nie takie miękkie kompetencje w miłej obsłudze dla starszej pani, tylko szacunek na twardo, czyli jeżeli projektujemy cokolwiek od reklamy do procesu obsługi klienta, czy rozwiązania komunikacyjne, czy nawet parki, to po pierwsze zauważmy to, że co trzeci użytkownik albo co czwarty w zależności od miejsc jest osobą 60+, która może mieć szczególne potrzeby, czyli zauważenie w procesie w ogóle planowania wszystkiego, wszystkich miejsc i komunikacji, że te osoby są istotne i ważne, i to jest taki twardy szacunek. A dwa, szacunek przez takie nieinfantylizowanie, czyli nie może być tak, że ktoś był panią Heleną, ale tylko dlatego, że trafił do domu opieki, to już jest Helenka, ewentualnie pani Helenka, albo tak naprawdę często babcia. To już nasze babcie dzisiaj śniadanko zjadły, albo już w ogóle nawet mówienie w trzeciej osobie. Tu też wchodzę trochę w obszar podmiotowości, czyli że nie wiedzieć czemu wiek potrafi zabierać nam podmiotowość. Ludzie tak naprawdę zabierają nam tę podmiotowość, albo to, że ktoś był jakimś człowiekiem, miał jakąś rolę społeczną, jakieś role, jakieś relacje, był ważny dla kogoś. I raptem pielucha u tego niesamodzielnego człowieka jakby przekreśla jego całą historię i jego wagę i rolę. I to jest przerażające. Tak. I my na to pozwalamy. Tylko to całe zjawisko zaczyna się tak naprawdę od akceptacji swojego wieku. Bo jak ja słyszę

0: rocznicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Ja mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja mówię, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie? Mhm. W pracy, w domu, na ulicy. Co, z każdym rokiem stajesz się gorszą kobietą? Mhm. Mniej fajną? Tu się zaczyna problem. Zacznijmy od siebie.
1: Tu jeszcze teraz na arenę nam wkracza problem samotności. Trochę już nadmieniliśmy, trochę już mówiliśmy na ten temat na początku naszej pierwszej części naszego spotkania w studiu. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, Marzeno, że za lat 20-30, kiedy będziemy mieli koło 80, androidy będą nam dotrzymywały towarzystwa? Mówię zupełnie serio w
0: tak,
1: tym momencie.
0: Ja też. Mhm. Kiwam głową, słuchacze tego nie widzą, ale tak, my do końca nie wiemy, w którą stronę się rozwinie sztuczna inteligencja.
1: Nie wiemy.
0: Natomiast w obszarze opieki długoterminowej innowacje i nowe technologie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie już teraz. I te wyzwania samodzielności oraz samotności oczywiście znajdują swoją odpowiedź u innowatorów, producentów różnych rozwiązań. Więc absolutnie tak, idziemy w stronę tego, że na starość towarzyszyć nam będą jakieś wytwory technologiczne, które nam będą pomagały zbudować jakiekolwiek relacje, co jest oczywiście i dobre, i złe, czyli jest groźne, no bo jest ta bezkrytyczność i taka trudność powrotu później do normalnych relacji, gdzie jednak możemy czasem komuś się nie spodobać swoim zachowaniem czy innym, no tutaj to raczej jest bezkrytyczne, ale z drugiej strony jednak jest jakakolwiek relacja, jakieś bodźce, które dają nam chęć wstania z łóżka i robienia czegoś. Więc tutaj idziemy w stronę takich najpierw hybrydowych, ale gdzieś tam docelowo w tej samotności jednak towarzyszy naszego życia, które no nie będą ludźmi.
1: A co to znaczy, Marzeno, przygotować się na starość? Wielu ludzi pochyla się nad tym problemem. Czy ma to w ogóle sens? Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, chodzi o mental? Chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość? Jak to można zrozumieć?
0: No fundamentalne znaczenie ma przygotowanie się na starość i im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Mhm. Zwłaszcza dzisiejsze pokolenie 30-latków już powinno zacząć myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym. Ale generalnie wnosimy na emeryturę, czy na to długie, starsze życie, wnosimy 3 zasoby. To są finanse, relacje i zdrowie. I żadnego z tych zasobów nie zbudujemy za 5-12. Nawyki zdrowotne musimy bardzo mocno wykształcić, utrzymać, które powodują, że to nasze zdrowie już na wejściu jest lepsze, żeby nie wejść z obciążeniami, które potem nam skutkują, prawda, chorobami takimi trochę zapracowanymi, prawda, czyli nałogi, zły sen, nadwaga i tak dalej, to wiadomo, to jest wszystko oczywiste. Jeśli chodzi o relacje, no to też trudno, zwłaszcza też należy się zastanowić, kto do nas będzie dzwonił i przychodził, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. Czyli kiedy otwieramy kalendarz, który będzie pusty, bo nie będzie w nim spotkań, kto spoza obszaru zawodowego jest przy nas blisko, jakie relacje są na tyle silne, że będziemy mogli je rozwijać dalej. No i ten zasób oczywiście finansowy, no to tak samo. Emerytury wiadomo, że będą coraz niższe. Do końca nie wiemy, na ile będzie sprawny też system opieki zdrowotnej, więc należy
1: mieć
0: pieniądze.
1: Nie wiemy, czy się nie zawali, przepraszam,
0: dokładnie,
1: z hukiem. Tak?
0: Musimy mieć budżet nie tylko na to, żeby przeżyć, kupić bułkę w dyskoncie, tylko żeby mieć też na swoje leczenie. A wiadomo, że koszty leczenia z wiekiem wzrastają. To te 3 zasoby są absolutnie fundamentalne i wcześniej zaczniemy, tym lepiej będziemy się starzeć.
1: I ostatnia kwestia na koniec pierwszej części drogowskazów, Marzeno. Rozmawiamy serio od samego początku, ale proszę cię, żebyś moje pytanie ostatnie potraktowała trochę pół żartem, pół serio. Okay. Dobrze? Czy jest coś, co może denerwować młodych ludzi w postawie starszych osób, powiedzmy 70+, tak? Nie wiem, roszczeniowość, moralizowanie, dewocja, pouczanie. Wiesz, za moich czasów to i tamto, prawda? I to też wiem z własnego doświadczenia, że no jednak nie wszyscy seniorzy potrafią być do rany przy łóż.
0: Zrobiliśmy taki raport. Pokusiliśmy się pierwsi w Polsce o hejcie wśród seniorów. Gdybyś zapytał seniorów, czy hejtują, no nie, absolutnie nie. Ale nie, czy skąd zdarza ci się podzielić krytyczną uwagą pod postem kogoś na social? Oczywiście, że tak, bo my uważamy, że w naszych czasach to były, i tutaj się zaczyna cała litania, normalne ubrania, że jak chłopak, to wyglądał jak chłopak, a dziewczyna to dziewczyna, a nie tak jak teraz, nie wiadomo kto. Więc ta krytykancka postawa jest czymś, co bardzo denerwuje młodych. I pouczanie, no tutaj na rynku pracy z tym mamy. Ja usłyszałam wczoraj od takiej młodej menadżerki, mówi, słuchaj, nie da się współpracować z twoimi rówieśnikami. Mówi, mieliśmy taką jedną, przyszła i ona mówi, nie, ja 30 lat tak robiłam, nie będziesz mi mówiła, co mam robić, bo ja, mówi, bo ona z 20 lat.

0: młodsza jako liderka tego zespołu. I to jest niefajne, więc my żądając, w cudzysłowie, jako osoby dojrzałe i starsze, tego szacunku, no bądźmy w tym żądaniu symetryczni. Oddajmy ten szacunek młodszym, posypmy głowę popiołem za zaśmiecenie planety, za to ich porównywanie, że nasze czasy to były lepsze i my to tacy już jesteśmy mocni, a oni tacy słabi, bo tą drogą trudno potem ten szacunek jakby uzyskać, prawda, wydeptać go, jeżeli sami nie pokazujemy szacunku młodym.
1: Akceptacja starości to proces godzenia się ze zmianami w ciele i w umyśle, zamiast walczyć z upływem czasu, kluczem jest zmiana perspektywy na taką, która dostrzega nowe możliwości, spokój i czerpanie radości z obecnego etapu życia, który i tak jest nieuchronny, o ile wcześniej oczywiście życia nie odbierze nam tragiczny wypadek lub poważna choroba. Czy starość musi oznaczać utratę sensu, utratę energii do życia? Może to właśnie wtedy człowiek ma największą szansę na taki wewnętrzny spokój i zrozumienie samego siebie. Jak zbudować pomost pomiędzy młodszymi i starszymi? O tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości, refleksji o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marzeną wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Starość najczęściej kojarzy się z przemijaniem, z ograniczeniami, głównie fizycznymi, i stratą czasu, który mija w naszym życiu bezpowrotnie, i zwykle im jesteśmy starsi, tym mija szybciej. Takie mamy przynajmniej wrażenie. Zbyt często opisuje się ją wyłącznie jako etap schyłku, podczas gdy z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo istotny okres rozwojowy, inny niż wcześniejsze, ale równie ważny. Tak czytam w sieci. Człowiek uczy się przez całe życie, a dojrzałość i starość to czas, w którym zadania rozwojowe dotyczą już nie zdobywania, czy tylko integrowania, czyli jakby godzenia się z tym, co było, i odnajdywania sensu w tym, co jest. I dziś o przemijaniu i o starości w drogowskazach rozmawiamy w ujęciu trochę filozoficznym, trochę humorystycznym, ale jednak na poważnie. I też trochę w praktycznym ujęciu. W roli ekspertki Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego

0: Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia. Wydawnictwa Harde. Witam Ciebie po raz drugi, Marzena.
1: Dzień dobry.
0: Co dla Ciebie oznaczają terminy akceptacja starości, pogodzenie się ze starością? Mam takie wrażenie, że one już same w sobie mają taki nie do końca pozytywny wydźwięk. Zaakceptować swoją starość, czyli co tak naprawdę?
1: No w tak ujętym pytaniu, to ja poproszę o korektę pytania, no bo godzić się ze starością, prawda? To tak jakby się pogodzić z dramatem.
0: Wcześniej się kłóciliśmy, albo z dramatem się pogodzić,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Ja nie chcę się godzić z dramatem, bo starość jest fajną częścią życia, tak samo jak fajną może być dzieciństwo, albo niefajną może być dzieciństwo, jeżeli ktoś miał niefajne dzieciństwo. Tak. Więc tutaj postawmy sobie najpierw jakieś ważne elementy, prawda, tej dyskusji, czyli przede wszystkim życie jest tak samo ważne każdego dnia, dopóki trwa. Kropka. Nie ma, że ono jest fajniejsze czy niefajniejsze. Po drugie, użyłeś pojęcia przemijanie. Przeminęła nam właśnie sekunda, która wtedy była, ale teraz życie trwa tu, w tej chwili, między wczoraj a jutro. I teraz, jeżeli tak patrzymy na życie, no to trudno mówić, że nam przemija coś, no bo też starość to nie jest taki czas takiego godzenia się, że już odpłynął ten statek, tylko to jest czas również, w którym można. To jest kwestia wyboru. Cieszenia się tym, że na przykład, okej, nie pływam na tym statku, bo nie czuję się dobrze na wysokich falach, ale sobie siedzę na brzegu w cieniu pod drzewem i jest mi bardzo dobrze, że ten statek obserwuję i w tym znajduję radość. Więc myślenie o starości nie w kategoriach właśnie straty, godzenia się, przemijania, bo tu można po prostu umrzeć za młodu. Można w wieku 60 lat stwierdzić, że już wszystko minęło i koniec. Tymczasem wielu osobom zaczyna się bardzo fajna relacja z samym sobą, bo też tak w książce napisałam, że z wiekiem coraz dalej nam do ludzi, ale coraz bliżej do siebie. I w końcu mamy czas na poznanie najfajniejszego człowieka na świecie, czyli samego siebie. Zróbmy to.

minęło i koniec. Tymczasem wielu osobom zaczyna się bardzo fajna relacja z samym sobą, bo też tak w książce napisałam, że z wiekiem coraz dalej nam do ludzi, ale coraz bliżej do siebie. Mhm. I w końcu mamy czas na poznanie najfajniejszego człowieka na świecie, czyli samego siebie. Mhm. Zróbmy to.

0: przestrzeń, kiedy już w końcu te małe dzieci nie płaczą, kiedy w końcu do tej pracy nie trzeba wstawać. Okej, teraz jest inaczej, ale to inaczej to znaczy, że zostało zrobione miejsce, przestrzeń na coś, co może być niezwykle wartościowe, żeby to docenić.
1: A w jaki sposób, twoim zdaniem, dzieciom i młodzieży mówić o starości, żeby miały do niej, nie wiem, szacunek, nie bały się jej, nie wstydziły, nie lekceważyły, czy też nie robiły sobie z niej żartów?
0: O, tutaj jeżeli jesteśmy rodzicem, to bądźmy nim całe życie. Czyli jeżeli jesteśmy młodą mamą, która ma 5-letnią dziewczynkę i chcemy, żeby ona była, nie wiem, ładnie ubierająca się, żeby była oczytana, żeby lubiła muzykę, no to słuchajmy muzyki w domu, ubierajmy się też schludnie, bądźmy miłe dla otoczenia, bo ona też będzie. I jeżeli wchodzimy w okres tak zwanej starości, czyli stajemy się osobą dojrzałą, albo bardzo dojrzałą, to nasze dzieci tak będą patrzyły na starość, jaką będą widziały ją w nas. Czyli jeżeli widzą, że ta mama jest aktywna, ma koleżanki, wyjeżdża, tu sanatorium, tutaj kino, tutaj teatr, tu cieszy się tym, że wnuki odwiedziły. Ona jest pogodna i radosna, mimo często już nawet zmian chorobowych, które się pojawiają, to ta pogoda ducha i docenianie tego momentu, który właśnie tym życiem jest, docenianiem radości z relacji, które się z tą rodziną cały czas trwają, to jest obraz mówienia dzieciom, jak wygląda starość. I jeżeli jesteśmy taką cierpiętnicą, która całe życie było jej źle, to na starość będzie jej jeszcze gorzej. I wtedy ta córka może mieć prawo naprawdę być przerażona starością.
1: No właśnie, budowanie pomostu porozumienia między młodymi ludźmi i seniorami da się, prawda? Jak mogłoby wyglądać w praktyce takie budowanie pomostu?
0: Oswajanie też przede wszystkim, tak? Żeby nie udawać, że niektóre tematy są nie do dyskusji, albo że niektóre zmiany w zdrowiu są wstydliwe. Tutaj mam na myśli na przykład gorszy wzrok i okulary, a gorszy słuch i aparaty słuchowe. Że z jakiegoś względu okulary są okej, ale aparaty słuchowe są wstydliwe. Pytanie dlaczego? Podobnie jest z pieluchami, wkładkami, wszelkimi takimi rzeczami, które nam pomagają w życiu po prostu funkcjonować normalnie. To z jakiegoś względu one mają być wstydem, więc to należy oswajać i też przede wszystkim z dziećmi rozmawiać, że takie zmiany zauważamy, ale z drugiej strony niestety to jest taka relacja lustrzana, że wiele osób w takim wieku kanapkowym, czyli te 50 i okolice tego wieku 50, widzą, że coś się dzieje z rodzicem, że na przykład mama 3 razy pyta o to samo, albo że jakieś drżą jej ręce i tak dalej. Coś się dzieje, udaje przed mamą, że tego nie widzi, a mama udaje przed córką, że córka tego nie widzi i przed samą sobą, że tego nie widzą. I to jest najgorszy scenariusz, na jaki sobie mogą
1: pozwolić. Też tak uważam. A największe atuty starości, czy da się wymienić chociaż kilka, takie, którymi starszy człowiek, no powiedzmy 70+, nikogo nie urażając oczywiście, może dzielić się z otoczeniem, to legendarne życiowe doświadczenie, tak?
0: To jest piękna historia, to jest przede wszystkim taka mądrość, która stawia te osoby dojrzałe, one stoją w takim mądrym dystansie od problemów i w takim widzeniu, co jest ważne, co jest mniej ważne. I ja sama nawet widzę po sobie, że gdybym miała ten dystans do rzeczy, który mam teraz, kiedy byłam młodsza, to pewnie przejmowałabym się 100 razy mniej wieloma rzeczami. Więc ta mądrość, ten dystans wynika z mądrości i z takiego rozumienia też oddzielenia to, co jest potrzebne, co jest ważne. Też w takim mądrym widzeniu dobrych relacji, a jednak odcinaniu się od tych, które są toksyczne. I też w takim, że z wiekiem już nie musimy tak udowadniać, że jesteśmy tacy najlepsi i stawać w jakieś takie w konkurencje, nie wiem, w pracy, w rodzinie, wśród koleżanek, tylko właśnie mościmy sobie takie miejsce takiego spokoju i takiego osadzenia we własnym miejscu w życiu, że już nie pędzimy tak nie wiadomo po co przed siebie. Więc to jest taka mądrość, którą fajnie, jeżeli umiemy znaleźć w rodzinie czy wśród znajomych, żeby te osoby starsze mogły tym swoim punktem widzenia, bo to już nawet nie mówię tylko historię, że mają opowiadać, ale ten swój punkt widzenia, żeby mogły w tym otoczeniu, tym młodszym przekazywać, nawet mądrym pytaniem, na zasadzie zastanów się, czy tak samo będziesz się
1: dokładnie,
0: tym martwiła
1: za 20 rada, lat. To nie musi być rada od
0: pytanie,
1: razu, prawda? Tylko pytanie,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Tak. Mhm.
1: Jeśli seniorka, Marzeno, senior, mają rodzinę i są ku temu warunki, tak to sobie wyobrażam, może taki senior pozostać do końca swoich dni w tak zwanym wielopokoleniowym

0: pokoleniowym domu na przykład, tak? Takie domy też są cały czas w Polsce, ale też z drugiej strony też tak to sobie wyobrażam, że w pewnym momencie, na pewnym etapie to może być potężne wyzwanie emocjonalne, logistyczne, fizyczne, finansowe również, kiedy babcia lub dziadek, powiedzmy, czy nasi rodzice zaczynają niedomagać zwyczajnie, tak? Z powodu, no, metryki. Czy fachowy dom opieki dla takiej osoby to wstyd dla rodziny, to dyshonor? W jaki sposób seniora przygotować do pobytu w takim miejscu, kiedy już dochodzimy do ściany?
1: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ci za nie dziękuję, bo tak się zwykło mówi, że oddałam mamę, tatę do domu seniora. I to jest przerażające, dokładnie, to stwierdzenie, że oddałam.
0: Jak paczkę, tak.
1: Prawda? Więc takie decyzje powinny zapadać przy pełnym udziale tej osoby starszej, kiedy ona jeszcze jest zdrowa i jakby w pełni samodzielna, co oznacza, że to, o czym teraz mówię, taka rozmowa, co z tobą, mamo, tato, będzie, co chciałbyś, żeby z tobą było na wypadek, gdyby, powinna się odbyć w każdym domu. I nieważne, czy oni ze sobą mieszkają, czy nie. Ona się powinna odbyć w momencie, w którym ci rodzice są w wieku około 60 lat, gdzie jest jedno dziecko lub więcej, już te dorosłe, gdzie powinna się odbyć fajna, pozytywna dyskusja przy rodzinnym stole na zasadzie, a wyobraźmy sobie teraz różne scenariusze i co byście chcieli, żeby z wami było. I naprawdę tutaj wiele badań pokazało, że kiedy my jako dzieci jesteśmy pytani, czy w cudzysłowie oddałbyś swojego bliskiego do domu seniora, to większości mówią, że nie. Ale na pytanie, czy ty chciałbyś być pod opieką swoich dzieci w domu, mówią, nie, nie chcę być ciężarem dla własnych dzieci. Więc zobaczmy, jaki paradoks. Dlatego trzeba o tym porozmawiać, a nie później żyć w poczuciu winy i wstydu, kiedy uważamy, że musieliśmy to zrobić, bo nie było innego na przykład scenariusza, ale już na przykład z tym rodzicem już nie da się tak porozmawiać, wiedząc, że on wszystko rozumie na przykład, prawda? I to są takie smutne historie, więc zróbmy to po prostu, ustalmy sobie plan rodzinny na tę sytuację.
0: Jak odejść z klasą? 57 strona twojej książki, Marzeno. Opisujesz tam delikatny temat, o którym w rodzinach z seniorami mówi się, no niewiele, takie odnoszę wrażenie, taki trochę temat tabu, prawda? Co oznacza odejście z klasą z tego świata?
1: No znowuż przygotowanie się. Przygotowanie się i nie mówimy tutaj tylko o testamencie. Tylko przygotowanie się co do wszystkich swoich spraw, które mieliśmy w życiu. Co do tego, jak chcemy być zapamiętani, że jeżeli coś ukrywaliśmy całe życie, to niech to nie wyjdzie po śmierci, bo może zmienić całkowicie obraz zapamiętany przez rodzinę naszej osoby. Ale też odejść z klasą, to poukładać relacje, póki jeszcze jest na to czas, żeby one znowuż nie zmieniały naszego wizerunku jako człowieka. Więc oczywiście uporządkowanie wszelkich spraw takich administracyjnych, czy nawet kont w social mediach i tak dalej, to wszystko powoduje, że ważne jest, żeby bliscy, czy w ogóle świat, po naszej śmierci nie miał z nami więcej kłopotów, niż miał za życia.
0: Za życia.
1: To jest ta klasa.
0: Aktywność zawodowa seniorek i seniorów, za i przeciw. Możemy króciutko, Marzeno. Co oprócz pieniędzy, co jest jakby oczywiste, prawda, zyskuje aktywny zawodowo senior?
1: Kiedyś jeden z seniorów powiedział na pytanie, jaką ma tożsamość wieku, i powiedział, że jest 20 lat po 50. A tak naprawdę powiedział dlatego, że czuje się ciągle na 50 lat. No więc pytanie, ale dlaczego tak się czujesz? On mówi, wiesz, bo czuję się młodo dlatego, że jestem potrzebny. I wiem, dodał, że dopóty będę młody, dopóki będę działał. I praca daje obecność, daje wyzwania, jest motorem tego, że nawet jak się nie chce, ale jednak się chce rano wstać, bo jest powód. Poczucie obowiązku. Dobrze wiemy, że obowiązki kształtują osobowość, ale też obowiązki wpływają na to, jakie mamy, na samopoczucie. W związku z tym ten obowiązek chodzenia do pracy, no ale oczywiście relacje, no i to poczucie, że jeszcze jestem potrzebny
0: światu. To jest jakiś schemat życia, to raz ta potrzeba, że jestem potrzebna, to jest bardzo takie wzmacniające, prawda, też motywujące i wzmacniające, ale wiesz, praca też daje naszemu życiu taką też trochę przewidywalność, taką rutynę, a rutyna człowiekowi po prostu jest potrzebna zwyczajnie, prawda?
1: To raz, a dwa, jeżeli jesteśmy w pracy, to ten świat mniej nam ucieka. Bo przecież wiemy, jak teraz świat pędzi. I kurczę, trudno być na czasie, będąc na emeryturze i nie będąc aktywnym w jakichś takich społecznościach. Dlatego w pracy mamy większe szanse być na czasie.
0: No dobrze, Marzeno, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Jak ty sobie wyobrażasz swoją starość? W jakich okolicznościach widzisz siebie, mając, dajmy na to, lat 80?

0: młodość czy młodzież, prawda, przeróżne. I na końcu określiłam tym jednym słowem, po prostu słowem człowiek. I ja na swoją starość patrzę jak na siebie w procesie i na siebie w moim życiu. Więc nie boję się starości, cokolwiek ona ma przynieść, ponieważ ja jestem cały czas sobą i siebie taką lubię, niezależnie od wieku, ponieważ wiek ani nie przeszkadzał mi, jak byłam młoda, ani nie przeszkadza mi, jak teraz. Ja go po prostu przytuliłam i niosę ze sobą jak najlepszego przyjaciela.
1: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmniejszającą się sprawność, zmieniającą się też rolę społeczną, a czasem także samotność, która jest przykrym znakiem czasów nie tylko w życiu seniorek i seniorów. Wymaga też takiej wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy, pewne drogi są na zawsze i na amen pozamykane, a pewne możliwości bezpowrotnie wygasły. No właśnie, ale czy tak jest rzeczywiście? Ale właśnie ta zgoda otwiera przestrzeń na inne doświadczenia, na wdzięczność, na spokój, na refleksję, na taką prawdziwą, niepospieszaną niczym bliskość z innymi ludźmi. Paradoksalnie to, co wydaje się utratą, często przynosi też takie głębsze poczucie sensu. Tak widzą to eksperci zajmujący się tematem właśnie starości. W studiu cały czas jest Marzena Rudnicka. O tym właśnie rozmawiamy, o starości. Współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki Wpół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Hardy. Michał Poklękowski do rozmowy z Marzeną. Wracam jeszcze z wielką satysfakcją po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razor Light. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Popękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest, ale czy tak być musi? Próba zaprzeczania im, udawania, że nic się nie zmieniło, bardzo często prowadzi do rozczarowania, też do takiego poczucia pustki. Ono jest nieprzyjemne. Tymczasem przeżycie żalu, pozwolenie sobie na smutek i też takie stopniowe godzenie się z realną sytuacją, to taki też naturalny proces adaptacji, który prowadzi ostatecznie do akceptacji. Jak czytam w sieci, nie chodzi o pogodzenie się z losem w sensie rezygnacji, prawda, to jest ważne, ale o świadome uznanie, że życie ma po prostu swoją dynamikę, ma swoje naturalne zupełnie etapy od początku naszego gatunku na ziemi, że każdy etap, także ten ostatni, może być naprawdę wartościowy. To są drogowskazy o starości. Moją rozmówczynią cały czas jest Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej. Marzena jest założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia, to jej tytuł. Witam Ciebie, Marzeno, po raz trzeci i ostatni dziś.
2: Witam serdecznie.
1: Nie upupiajcie nas. 163. strona Twojej książki. Starsi ludzie w zdecydowanej większości nie chcą być przez młodszych traktowani jak dzieci. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, bo są traktowani często.
1: No bo są, właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Chociażby dlatego, że są niesamodzielni. Jeżeli są niesamodzielni, przebywają pod opieką tych młodszych opiekunek, na przykład w placówkach opiekuńczych i trzeba taką osobę karmić, albo przewieźć, albo nawet umyć, to włącza się, jak to mówią opiekunki, często no, z takiej sympatii i że raptem taka osoba ma odbieraną taką samodzielność i uczestnictwo i samostanowienie, przez to, że na przykład jest ograniczona ruchowo, co nie oznacza, że intelektualnie na przykład. I nie dość, że mówi się raptem tym zrobieniem imienia, nie pytając o zgodę, to jeszcze czasami mówi się w trzeciej osobie przy tej osobie, czyli przykładowo siedzi nawet w rodzinie. Siedzi babcia Halinka i rodzina przy niej, przy stole może powiedzieć, nie, babcia dzisiaj nie będzie jadła kotlecika, bo jej zaszkodzi. To jest upupianie.
1: Co?
2: Był taki eksperyment w jednym z domów seniora, nie w Polsce, gdzie seniorom, mieszkańcom tego domu seniora oddano część obszaru do decydowania, czyli sami mogli ułożyć program zajęciowy, mogli decydować o menu. Okazało się, że kondycja zdrowotna, psychiczna i fizyczna tych osób zaczęła rosnąć. I to jest pokazanie tego, że dopóki nie odbieramy sprawczości, to te osoby też czują się zdrowsze, czują się silniejsze. A dwa, często nawet na bardzo wczesnych etapach utraty samodzielności, po prostu z racji wieku, raptem to upupianie następuje. I to jest bardzo niefajne zjawisko, ale też na przykład, no nie wiem, w takiej tak zwanej ulicy, że mówimy, że o, tam przyszła jakaś tam dziewczyna w zielonej sukience i tak dalej, a tam przyszła jakaś babcia, prawda? I to raptem babcia, które powinno być zarezerwowane tylko dla rodziny, jest używane wszemi wobec powszechnie, tak, przez wszystkich jako określenie po prostu osoby starszej, więc to upupianie ma wiele form. No jest, no ale walczmy z tym. Fajnie, że o tym mówimy na przykład tutaj.
1: Wiele badań wskazuje na to, Marzeno, że seniorzy, którzy sami siebie określają jako młodszych niż PESEL na to wskazuje, z reguły cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. 129. strona Twojej książki. Czy, to jest moje pytanie, czy współcześni polscy seniorzy, seniorki żyją jakoś inaczej niż jeszcze na przykład 30 czy 40 lat temu? Lepiej o siebie dbają dzisiaj? Lepiej ogarniają swoje przemijanie, o którym dzisiaj rozmawiamy? Jak uważasz, co mogłoby o tym świadczyć? Mhm. Że na przykład lepiej albo gorzej sobie radzą niż pół wieku temu?
2: Spójrzmy na to, że tych seniorów w Polsce mamy osób starszych 10 milionów, więc chociaż podzielmy na chociaż dwie grupy, młodszych i starszych. I ci starsi faktycznie są tacy trochę wycofani, tacy, że im się mniej należy, że prawda, tacy niekoniecznie w tym bieżącym nurcie, natomiast ci młodsi, to oni się zupełnie inaczej starzeją. Oni są aktywni, obecni, mniej narzekający, więc tutaj mamy każde kolejne roczniki wchodzące na emeryturę, są bardziej aktywne i ta ich starość już wygląda zupełnie inaczej niż tych takich seniorów sędziwych, o tak to możemy powiedzieć, więc to pokoleniowe różnice są bardzo duże.
1: A jak to świadczy o społeczeństwie, które seniorów traktuje trochę jak piąte koło u wozu? Jak taki, wiesz, ciężar nie do udźwignięcia? A tak się dzieje w wielu miejscach na świecie. Mam takie wrażenie, że nawet bardziej chyba w krajach rozwiniętych. W jaki sposób starsze osoby mogą być wartością dodaną do społeczeństwa? Pytam zupełnie serio.
2: Po pierwsze, pamiętajmy, że to jak my dziś traktujemy seniorów, to tak będziemy my traktowani w przyszłości.
1: Może tak być.
2: Więc jeżeli ktoś tak sobie na takie myślenie czy planowanie pozwala, no to może odwrotnie, nie, bądźmy egoistami i planujmy swoją dobrą starość w taki sposób, żeby nas traktowano lepiej niż dzisiaj traktuje się seniorów. Natomiast to, że społeczeństwa tak generalizując traktują gorzej seniorów, no to czasami wynika to z tego, takiego obciążenia, no i fiskalnego, i generalnie budżetu państwa świadczeniami społecznymi, emerytalnymi, rentowymi, obciążoną opieką zdrowotną z uwagi właśnie na to, że to beneficjentami jednak są w większości osoby starsze, plus opieka długoterminowa, gdzie czasami jest takie poczucie, że ci seniorzy są jakimś takim ciężarem społecznym. Mhm. Tylko po pierwsze, to my jesteśmy dziećmi tych seniorów i wnukami tych seniorów. To, w jakim dziś mieszkamy kraju, zostało zbudowane rękoma tych seniorów, to oni utorowali nam drogę do demokracji w przypadku Polski, czy w ogóle wywalczyli kiedyś tam niepodległość, więc ze zwykłego szacunku do pokoleń i tego faktu, że my też będziemy w tym miejscu życia, po prostu nie możemy pozwalać sobie na tworzenie obrazu, że seniorzy są ciężarem, ponieważ tak jak starość jest immanentną częścią naszego życia i po prostu nie można oderwać tego i powiedzieć, że to inne życie się zaczęło, tak samo seniorzy nie są właśnie kosmitami, nie są mieszkańcami innej planety, tylko są ekosystemem społecznym, bardzo ważnym zresztą dla nas.
1: Kiedy czujemy, Marzeno, i też wszystko na to tak obiektywnie wskazuje, że nasi rodzice, jeszcze starsi dziadkowie i jeszcze starsi pradziadkowie odchodzą i już niewiele czasu im pozostało na tym świecie, jak pożegnać ich godnie? Co robić, a czego też nie w tych ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach ich życia? Czy miałabyś jakieś podpowiedzi?
2: Znowu podpowiedź będzie w stronę egoizmu, czyli nie bądźmy egoistami, czyli nie załatwiajmy swoich takich trudnych czasami spraw czy rozmów, żeby się poczuć lepiej, tylko oddajmy szacunek i godność w odchodzeniu tym osobom, które odchodzą, bo spotykamy czasami takie historie, że ktoś chce raptem na łożu śmierci tej bliskiej osoby starszej wyjąć jakieś takie brudy sprzed wielu, wielu lat i tak jakoś niby je wyczyścić, ale tak naprawdę to po pierwsze niczego nie zmieni, bo czasu nie cofnie, a dwa, gdzieś tam burzy, myślę, takie pogodzenie się z tym, że po prostu ta osoba odchodzi. A dwa, no odchodzenie jest bardzo trudne dla tych, którzy zostają i ono nigdy nie spowoduje, że dokładnie w to miejsce my je wypełnimy jakąś relacją, prawda? Mhm. To miejsce zawsze pozostanie w jakiś sposób puste, natomiast ważne, żeby to odchodzenie było też, jeżeli jest możliwe, no bo jest wiele sytuacji, które są sytuacjami nagłymi, no ale później jest ten umowny okres żałoby, w którym będziemy umieć to ułożyć w sposób naturalny, czyli ani nie stawiający na piedestale i życie w żalu i braku, ale z drugiej strony gdzieś odnaleźć się w tym, że teraz jest inaczej, bo wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo. To już zawsze będzie ten brak rodzica lub brak małżonka, małżonki, więc po prostu to życie będzie inne, co nie oznacza, że ja wiem, że to może zabrzmieć teraz według wielu osób nieprawdziwie, ale co nie oznacza, że gorsze. Znam osoby, które po bardzo trudnych, przez chwilę samotnym życiu umiały znaleźć wartość w życiu poukładanym na nowo.
1: Ja miałem taki przywilej w swoim życiu w latach 90., kiedy byłem nastolatkiem, że byłem też, moje wychowywanie było wspomagane przez seniorów. Kiedy moi rodzice byli bardzo zapracowani, wychowywała mnie babcia, jej siostra, jej brat i tak dalej. Także generalnie byłem otoczony wianuszkiem bardzo ludzi, którzy pamiętali jeszcze pierwszą wojnę światową wręcz. I powiem tobie tak z perspektywy czasu, że spotkał mnie ogromny przywilej i głos mi się trochę łamie w tym momencie, ale się nie rozpłaczę. Natomiast mało tak dobrych rzeczy mnie w życiu spotkało, moim 49-letnim, jak ten okres, kiedy miałem ten zaszczyt się nimi potem opiekować, oddając im to, co oni mi dali w moich pierwszych latach życia, tak? A potem ja im oddałem to, co mogłem najlepszego z siebie i wszystkim życzę takich doświadczeń po prostu, żeby takie mieli, jakie ja miałem z seniorami.
2: Nie byli ciężarem.
1: W ogóle.
2: Prawda?
1: W ogóle.
2: I to zależy od podejścia, w tym przypadku twojego.
1: Starość, Marzeno, w dobie rozwoju technologicznego. Czy seniorzy będą zmuszeni do zaprzyjaźnienia się na przykład ze sztuczną inteligencją?
2: Są.
1: Są już.
2: To już nie jest w czasie przyszłym. Tak, są. Są zmuszeni, bo nie dostaniesz rabatu, jak nie masz aplikacji w sieciówce. Nie wypożyczysz roweru miejskiego czy hulajnogi. No hulajnogi może niekoniecznie senior, chociaż jakby chciał. ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak chcemy, nazywamy to konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko, ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał, faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast technologie namawiam, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie jako coś, co jest trudne, bo zobaczmy, w jaką stronę idą technologie, czyli totalnej intuicyjności. Że jeżeli jakaś aplikacja jest tak skomplikowana, że trzeba kliknąć w 3 razy, żeby gdzieś przejść, to znaczy, że już jest nie nadająca się do użytku, ponieważ wszystko powinno myśleć za nas. To trochę tak już wygląda, że te urządzenia nas prowadzą, a nie my je. Po pierwsze, dwa, seniorzy kochają voice'owe komendy do komórek, do smartfonów, gdzie to, prawda, dyktowanie SMS-ów czy wyszukiwanie w wyszukiwarkach, dyktując słowa, jest wygodniejsze, chociażby przez to, że słabszy wzrok, mniej sprawne palce. Więc technologie, mądre technologie, zwłaszcza tam, gdzie już one są produkowane, też z myślą o osobach starszych i ich funkcjonowaniu, one naprawdę pomagają i seniorzy nawet nie zauważają, że się nimi otaczają, a już w ogóle sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o właśnie czat i rozmawianie takiego towarzysza w domu, no to tutaj się już budują całkiem poważne przyjaźnie z tym czatem, więc to też tutaj taki trochę znak zapytania, w którą stronę pójdzie to dalej. Ale tak, no takie mówienie o seniorach, że oni są tacy zupełnie niecyfrowi i dalece od tego jest absolutną nieprawdą.
1: No, czym świadczy mój tata, który jest nawet chyba lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o biegłość cyfrową, tak szczerze mówiąc, a ma już swoje lata, jest grubo po 70.
2: Bo ma czas na tę biegłość
1: cyfrową. To prawda, swoją drogą też ma na to czas i chęci, tak jest. Zrobiło nam się tak przyjemnie, refleksyjnie na sam koniec, a ja mam jeszcze takie trochę techniczne pytanie do ciebie na deser, jeśli pozwolisz. Już ostatnie. Przygotowanie do emerytury. Wielu osobom z chwilą zaniku aktywności zawodowej świat dosłownie usuwa się spod nóg. Czy da się tego jakoś uniknąć?
2: No tak. Trzeba się też przygotować. Jak samo przygotowanie do emerytury polega na przygotowaniu się do emerytury, zanim jeszcze na tę emeryturę przejdziemy. Bo czasami się wydaje tak, że emerytura jest takim upragnionym momentem, a tak naprawdę upragnioną przestrzenią w życiu, która będzie pełna słońca, podróży i przyjaciół wokół. A to nieprawda. I jedziemy na ten miesiąc miodowy, objeżdżamy znajomych, nawet z podstawówki. Fajnie, wszystko wygląda super. No ale potem przychodzi moment, w którym jednak chcemy w tym domu trochę posiedzieć, pobyć trochę sami ze sobą. No i tu wychodzą różne rzeczy. Na przykład, jak znieść męża na emeryturze, który codziennie siedzi w domu? A przecież wcześniej go to codziennie w domu nie było, a tu się okazuje, że narzeka. Co mam ze sobą zrobić, żeby się nie nudzić? I wtedy czasami jest takie wieszanie się na dzieciach, na wnukach, takie pretensje. A dlaczego nie dzwonisz? Bo przecież wiesz, że ja tu sama siedzę. No ale córka może powiedzieć, mamo, nie jest moją winą, że tam sama siedzisz. No ja mam swoje życie. Więc czasami jest takie szukanie tego zajęcia na plecach innych, a to nie o to chodzi, żeby tak sobie uplanować emeryturę, bo emerytura w przypadku w szczególności kobiet, no to jest kawał życia, czasami ponad 20 lat, 30. No to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi, tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie, dłuższa praca daje też dużo frajdy, obecność wśród ludzi, bycie potrzebnym, o tym już rozmawialiśmy. Więc takie dorabianie na emeryturze nie musi być kasowaniem na zawodu, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, czyli na przykład z księgowej stanę się opiekunką do dzieci, ale na przykład można też sobie pomyśleć, ja tutaj bardzo namawiam jako przedsiębiorca wieloletni do tego, że można założyć razem z kimś albo samemu jakąś taką własną działalność gospodarczą, która może czasami łączyć hobby, na przykład, dokładnie, która może łączyć hobby z jakimś takim sobie dorabianiem, żeby to też miało sens ekonomiczny.
1: Na pewno.
2: Więc tych pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście tam nam się wydaje, że przygotować się do emerytury, to nauczyć się malować obrazy przed emeryturą. To też oczywiście można zrobić, natomiast no jest mnóstwo fajnych pomysłów, gdzie możemy być aktywni i trochę zawodowo, i trochę u siebie, i według własnego scenariusza, więc emerytura może być naprawdę fajna i bywa fajna według wielu osób, dla wielu osób. Zatem usiądźmy, weźmy kartę,

0: sylwetkę, narysujmy siebie najlepiej, taką swoją sylwetkę i napiszmy w kilku, w 10 przymiotnikach, jaka ja jestem, jaki ja jestem na emeryturze. I tam nam powychodzą bardzo fajne rzeczy takie. Na koniec właśnie, o, zadanie domowe. Z tym Państwa zostawiam.
1: Starzenie się jest procesem nieuchronnym, ale jego psychologiczny wymiar zależy od przede wszystkim sposobu myślenia, tak też wyczytałem. W społeczeństwach, które cenią zwłaszcza młodość, siłę i też efektywność, dość trudno przyjąć starość z godnością. Tymczasem właśnie akceptacja tego etapu ze wszystkim, co przynosi, może być jednym z najwyższych osiągnięć rozwojowych człowieka. Tak to widzą specjaliści zajmujący się starością. Oznacza zrozumienie, że życie nie jest wyścigiem, który trzeba wygrać za wszelką cenę, ale taką historią, którą warto przeżyć do samego końca w sposób spójny, świadomy i też przepełniony sensem. Tego wszystkim życzę. I temu tematowi poświęciłem tę edycję Drogowskazów, a moim i waszym gościem była dzisiaj Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką nowej na rynku wydawniczym książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harte. Bardzo tobie dziękuję, Marzeno, za to spotkanie w studiu. Dziękuję za poświęcony czas i zmierzenie się z moimi pytaniami.
0: Dziękuję za twoje pytania, a państwu dziękuję za czas, jaki spędziliśmy razem.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: synu, mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.